0: SK2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Znajdę ostatni parking, w nim po raz ostatni.
1: W drodze szukam swego szczęścia. Prowadź mnie, póki widzę ląd. Powiedz, ile będę

0: patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Nie być trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda, brzegir wie, cicha woda wie. Nie być trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2.

wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Daj mnie.
1: Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
3: Tak.
2: A dla dorosłych?
3: Też.
2: Dla młodzieży?
3: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
3: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
3: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
3: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
3: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Dzień dobry, Bielczanie, kłania się Bartek Ważny. W prognozach pogody niestety niezbyt optymistyczne informacje. Jeszcze do godziny 12 spodziewamy się sporych opadów deszczu w Białej Podlaskiej, a dzisiaj na termometrach zdecydowanie mniej niż wczoraj, bo zobaczymy co najwyżej 16 kresek, a najbliższej nocy tylko 8. Na szczęście w tym tygodniu jeszcze troszkę będzie cieplej. Jutro 19 kresek, a w sobotę i w niedzielę po 22 stopnie. W przyszłym tygodniu już około 15.
11: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski atak rakietowy na Kijów, 11 osób zostało rannych. Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. W części miasta nie ma wody. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Wczoraj rano dzieci wyszły do szkoły, ale tam nie dotarły. Nie było też z nimi kontaktu. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania.
12: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
11: Relacjonuje Paweł Pankał z policji w Szczecinie, a funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczone są dane pacjentów. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
11: A przypomnijmy, że w wyniku ataku wyciekły dane 19 milionów Polaków.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK2 Sport.
11: Pierwsza poważna próba Polaków na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej. W tiebreaku ulegli rywalom do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2, a dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Poszedł po kawę i go nie ma, i nie ma, i
17: może
16: nie ma.
17: Może dla nas
16: nie
17: robi też.
16: Może. Nie wiem, gdzie on poszedł. Do Arabii? Czy jaki jest? Bo to Arabika to jest z Arabii?
17: Nie. Wiesz co, tak, dobrze nie myślisz. Wiem. Dobre skojarzenia, bardzo dobrze.
16: Nie wiem, nie znam się. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie dzisiaj rano oburzyła. Otóż dzisiaj na obiad w naszej przyzakładowej stołówce będzie pomidorowa.
17: To bardzo dobra.
16: Niedobra.
17: Poranek, pomidorowa, wszystko
16: pomidorowa
17: się zgadza.
16: Pomidorowa z ryżem.
18: Dlaczego? Dlaczego?

0: No jak jedziecie we dwójkę do roboty, gdzieś tam, to tak, z tobą się zabierze.
1: Musimy wyjaśnić jeszcze jedną sytuację.
0: No.
1: Gdzie ty byłeś po tą kawę?
0: Ja gdzie byłem po kawę? Aj, różna trasa toruńska.
2: No wiem, że różna trasa.
0: Trasa toruńska,
2: nie, no, ja wiem,
0: trasa...
2: Że, ja wiem, że byłeś w różnym
3: ruchu.
2: Tego.
3: Ale to były różne spekulacje.
1: To jest nieprawdopodobne. Ja tutaj mówię, kolego, idź nam tego, zrób coś na pobudzenie.
2: A poszedł i go nie ma.
1: Poszedł
0: znaczy,
1: w las.
0: Kawa była tak mocna, że wyssała cały prąd z akumulatora, wiesz?
2: Chyba, tak. Dobrze, moi drodzy, 10 minut po godzinie 6. Ja się dzisiaj chcę pochwalić, że spałem przy otwartym oknie i jestem zwycięzcą.
0: O, brawo, bo to już nie ten czas.
1: Tak,
0: nie.
1: Odważnie.
3: A złapałeś wilka?
1: O, i wilka, i zająca, i cały pakiet, nie?
0: Wszystko naraz.
1: Teraz cały zoo w domu.
0: Ale dobrze mówisz, w sensie głos masz dobry, tak, nie wpłynęło ale... na twoje struny głosowe.
3: No, ale w bluzie siedzi, zobacz, zimno.
1: Jutro piątek, być może wpłynie. Nie, ale wiecie co, naprawdę przewiało mnie.
0: Obudziłeś
1: to już
0: się,
1: nie jest ten czas.
0: Obudziłeś się, bo digi.
2: Było tak, oj, było tak.
1: Okay. Lato się skończyło, moi drodzy. Mimo, że jeszcze tego lata kalendarzowego przed nami troszkę, to jednak trzeba powiedzieć szczerze, lato się skończyło.
0: Kasztany już z drzewa spadają.
1: Kasztan, no. Tak.
3: Liście z drzew, grzyby z lasu.
0: Tak, grzyby z lasu spadają też?
3: No, wypadają, tak.
0: Naprawdę?
3: Z koszyczków, tak.
0: A, z koszyczków, no wysypują się w sensie.
1: No, idzie no, tak, wiesz, grzybiarz i no to spadamy chłopaki, no i spadają,
0: i spadają
1: wszyscy razem.
0: No,
1: oczywiście, że tak.
0: Właśnie, tu już no, nic nie ma.
1: Ale wiecie co, ja trochę tęsknię, bo ja na przykład ja lubię spać przy otwartym oknie.
0: Lubisz.
1: Ale już nie będę mógł tego
0: nie
1: robić.
0: Nie będziesz, nie?
1: No nie.
0: Nie, nie, nie. A ty coś lubisz?
1: A lubisz
0: Antonina?
3: Ja lubię spać przy zamkniętym oknie.
1: A przy ciepło lub taki,
0: no. Zanim nie będzie, za niczym nie będziesz tęsknić, bo go przecież nie otworzysz na jesień.
3: Nie, ale... ja jestem jesieniarą, ja czekam na ten moment.
1: A ty jesieniarą.
0: Odwrotnie, ty w lato z zamkniętym, a w jesień z otwartym.
1: To nie.
0: Czyli będziesz tęsknić ze zamkniętym oknem teraz.
3: Tak, wietrzenie robię.
0: Dobra.
1: No ale posłuchajcie, ale czy tylko ja będę tęsknił za czymś? Skoro to lato nam mija.
0: Ja będę tęsknił za tym, że jak jadę do pracy, to już nie jest jasno.
1: To też jest ważne.
3: No, tak,
0: no
3: tak,
0: ja
3: tak,
0: na
3: tak.
0: pewno za tym będę tęsknił.
1: Że o 21 już jest ciemno.
0: To za tym też, znaczy no, że jeszcze nie jest jasno.
1: Jeszcze
0: tym,
1: nie jest jasno.
0: To, tak. Za tym będę też tęsknił.
1: Posłuchajcie, a czy wy będziecie za czymś tęsknili, co już za nami, co już minęło w te lato i już nie wróci przynajmniej przez następne pół roku? 7268 albo Messenger. Zapraszamy. SK2.
0: Bo lato już se ne wrati w tym roku najprawdopodobniej.
1: W tym roku już chyba nie.
0: Więc proste pytanie. Za czym będziecie tęsknić?

0: Pięknie gramy o poranku kombi, już ci nie wybaczę.
1: Mnie?
0: No, tobie albo jemu, zależy.
2: Ma dwóch do wyboru, rzuci
3: no monetą
2: i zobaczymy, kto wypadnie na tego bęc.
3: Ty jesteś bliżej, jak coś, jak odwinie ręką, to i na roz.
0: No właśnie, to może tobie jednak.
2: A ja też wolno uciekam.
3: Dobrze, po szóstej mamy już was, bardzo fajnie, że jesteście, że się obudziliście, że słuchacie najlepszych polskich hitów, u nas tylko 100% polskiej muzy. Aśka, śmigaj, za czym będziesz tęskniła w to lato, znaczy w jesień.
2: No. W jesień, no polecie.
3: Chodzi o lato, polecie, no to poleć teraz Aśka.
4: Hej, na pewno będę tęsknić za truskawkami kaszubskimi i za pięknymi zachodami słońca w towarzystwie najlepszych przyjaciół i ogniskiem przy kiełbaskach. Hej.
3: Czyli za kiełbaski. Znaczy inaczej, zachody słońca nie są tak piękne, jak nie ma tej kiełbaski, prawda?
2: Tak.
3: Jak tam nie robi nad...
2: Ale zauważcie, jaka to jest niesprawiedliwość.
0: Wąż czy kiełbaska?
3: No tłuszcz skapujący na ten żar.
2: Chciałem powiedzieć, że zobaczcie, jaka to jest niesprawiedliwość, nie?
3: Jaka?
2: Że Asia potrafi połączyć truskawki i kiełbasę. A weź spróbuj połączyć, nie wiem, ogórek i mleko.
3: Na działeczce
2: nie?
3: Musi być też wychodek. Pamiętajcie o tym. SK2 726-826-826 to nasz numer telefonu, można się nagrywać na Messengera takowoż.
2: Za czym będziecie tęsknili po lecie?

0: No i się utwór skończył i co? I koniec elektrycznych gitar. Za chwilę będą reklamy, a potem będą jeszcze newsy. Tak wam powiemy. 24 minuty po 6.
1: Posłuchajcie, jest kontrowersja. Kontrowersja
2: wokół czego?
1: Pojawiła się nowa reklama z panią Sydney Sweeney. Kojarzysz?
2: Nie. Powinnaś...
1: Nie kojarzysz?
0: Ty nie kojarzysz Sydney Sweeney?
2: Kojarzę pomidor. To są... A jakie miny, jeju.
0: Bo ja nie kojarzę.
1: Aha, no właśnie, to ci powiem. To jest pani modelka, tak? Dobrze mówię?
2: Tak.
1: Pani modelka, która jest cały czas za gorąco.
0: Czyli się rozbiera.
2: Tak jak ja Jarząbkowi.
1: Tak jest.
2: Przy otwartym oknie śpi.
1: No i mi odwrotnie, bo ja się ubieram, ale dobra. Tak, i pani Sydney Sweeney wzięła udział w reklamie pewnej platformy, w której pojawiła się jak...
0: No, bez niczego,
1: nago, tak
0: jak pan Bóg ją stworzył.
1: Tak jest. I okazało się, że jest wielkie oburzenie na to, że pani Sydney Sweeney pojawiła się nago w tej reklamie.
0: No ale jak
1: i
0: wszędzie pani... się pojawia nago, to dlaczego tam jest oburzenie, że się pojawiła
1: nie
0: nago?
1: Nie wiem, dlaczego jest oburzenie, ale straciła 200 tysięcy obserwujących na Instagramie, czyli 1% fanów.
0: Moja żona teraz pisze, że to jest ta aktorka.
1: A widzisz, proszę bardzo.
0: Ja nie znam.
2: Aktorka i modelka, dwie role. Wie tak,
0: czy inaczej... W jakich ona filmach gra, jak cały
1: nie
0: czas,
1: nie wiem, w jakich filmach to są
2: bez niczego. Osłych?
0: Tak?
2: No, takich 18 plus.
1: Czyli
2: nie
1: przypatrol.
2: Nie przypatrol,
1: dobra.
0: Normalna aktorka to jest,
2: Kubuś
0: tak?
2: Kubuś Puchatek.
1: Posłuchajcie, ale tak czy inaczej, nie odbiegajmy od głównego wątku, ponieważ w głównym wątku chciałam powiedzieć, że ona straciła cały 1% fanów. 200 tysięcy obserwujących
0: przez to,
1: na Instagramie.
0: Że była nago?
1: Tak jest. Oburzenie takie było.
0: No to matematycy mają teraz kolejny wzór do obliczeń, bo jakby nie patrzeć, ile tam mówisz, 200 tysięcy, tak?
1: Tak.
0: 1% równa się minus 200 tysięcy. Więcej,
1: no,
0: czyli? Minus 2 melony.
3: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: I po reklamie.
13: Zaglądamy do prognoz pogody dla Białej Podlaskiej. Niestety cała pierwsza połowa dnia szykuje się bardzo deszczowa. Potem będzie trochę tylko już pochmurnie, ale możliwe, że jeszcze przed samym końcem dnia około 17 wyjdzie słońce. Na termometrach dzisiaj niestety bez szaleństwa do 16 kresek maksymalnie w trakcie dnia, a w nocy będzie tylko 8. Jutro 19, a w weekend do 22 stopni w Białej Podlaskiej. Od jutra trochę więcej słońca.
14: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. USA zapłacą za budowę magazynów energii na Ukrainie. Powstanie 6 takich obiektów o łącznej mocy 200 MW. Mają zapewnić prąd dla 600 tysięcy gospodarstw domowych. USA pomogą też unowocześnić ukraińską sieć telekomunikacyjną. To część pakietu inwestycji wartego 8 miliardów dolarów. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przegrali z Bułgarią 2-3. Wynik nie miał znaczenia dla tabeli. Polacy już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie.
15: Ciężko jest komentować taki mecz, ale wygrali lepsi.
16: Tutaj Breta się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
14: A o awans do

0: O, znowu mi się moje dżinsy przypomniały, już dawno wyrzucone, na śmietniku są.
1: Jak mówiliście w domu na dżinsy?
0: Dżinsy.
1: Dżinsy?
0: Dżinsy.
1: A wycieruchy, znasz takie słowo?
0: Ale słuchaj, dżinsy przez
2: Y. Nieładne słowo jest.
1: Ale co nieładne, dżinsy czy wycieruchy?
2: Te wycieruchy.
0: A dżinsy przez Y?
2: To bardzo ładne.
1: Jeans. No jeans. Dobra, niech będzie.
0: No, ale ja już nie mam.
1: Słuchajcie, to wycierkujemy teraz czas. 2005 rok?
0: Tak. Kącik odkurzający, czyli news, który pojawił się dokładnie 17 września, ale zupełnie innego roku.
2: Agencja NASA zamierza doprowadzić do powrotu człowieka na Księżyc do roku 2018-2020. Po upływie prawie pół wieku od ostatniej misji księżycowej w ramach programu Apollo.
1: NASA zaprezentowała w kongresie swój plan kolejnego etapu badań Księżyca. W ubiegłą środę plan przedstawiono w Białym Domu, podała Polska Agencja Prasowa 17 września 2005 roku.
0: No, to ja w 2005 roku też miałem pewne plany na lata 2018-2020. Miałem być sławny i bogaty.
1: A widzisz, sławny i bogaty, tak?
0: Tak.
1: No to z tego sławny i bogaty zostało ci tylko i... To jest 30% sukcesu, mój drogi.
0: Dziękuję.

0: Będę tęsknić za zimnym, chłodnym piwkiem w pełnym słońcu. Pozdrawiam, Kasia.
1: To tej tęsknocie za latem dzisiaj sobie rozmawiamy.
2: Nie ma za czym tęsknić. Piwo ma wysoki indeks kaloryczny. Fuj.
0: Przecież ona nie tęskni za piwem, tylko za pełnym słońcem.
1: I za tym indeksem glikemicznym. 11 minut zostało nam do 7. Za czym będziecie tęsknić, bo lato już praktycznie za nami i widać to w dzisiejszej pogodzie. Takowoż. Szymek nagrał się na naszego Messengera. Słuchamy.
3: Ja będę tęsknił po prostu za urlopem. Pozdrawiam.
1: O, wariaciku, 26 dni wykorzystał. Ja to sobie zawsze zostawiam gdzieś na święta coś jeszcze.
0: No, Szymek, pamiętaj, że są jeszcze planszówki. Polecam statki.
1: Statki?
0: L4.
1: Ale z szefem. Trafiony, zatopiony. SK2. Ale jeszcze polecamy dzieci. 2 dni na opiekę są dodatkowe.
2: O, to ja rozważę.
0: Rozważysz dzieci?
2: 2 dni dodatkowe, no to
0: tobie
2: słuchajcie.
0: Tobie 2 kilo, tobie 2 i tobie 10. Że chciałbym

0: Też nie wiem. A wy wiecie, jak to się mogło stać?
1: Normalnie.
0: Że już jest 6:56, jak to zleciało?
2: W dobrym towarzystwie to wiecie.
0: No, mamy nadzieję, że macie podobnie. Za chwilę też najświeższa porcja newsów u nas.
1: Jak ty już powiedział, że co Jagiellonia zrobiła?
0: Ja... Co przegrała. Powiedziałem, że przegrała.
1: No, powiedzmy, że tak powiedziałeś.
0: No, no ale nie tylko o Jagiellonii, będzie też o utrudnieniach na czwórce w Małopolsce. Bądźcie z nami za chwilę news.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: I po reklamie.
15: Opady deszczu mogą przeszkadzać do godziny 12 jeszcze, nie dość, że pieszym, no to też zmotoryzowanym bielczanom uważajcie, może być na ulicach ślisko. A tymczasem w prognozach pogody na dalszą część dnia widać już na szczęście tylko chmury bez opadów, to mniej więcej do godziny 17, a potem właśnie wieczorem może jeszcze na chwilę wyjście słońce. No tylko, że na termometrach zobaczymy dzisiaj co najwyżej 16 kresek, w nocy będzie 8.
16: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A4 w Małopolsce. Na trasie Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki i bus. Cztery osoby zostały ranne. W kierunku Krakowa zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się jednym pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Przed wylotem do Nowego Jorku jutro Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. A jeszcze dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
18: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
17: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
16: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polacy przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Wczoraj w Sofii Bułgarzy niesieni dopingiem swoich kibiców okazali się trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
19: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następny mecz ugrać lepiej.
16: Kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. W sobotę biało-czerwoni zagrają o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK2 Sport.
16: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego w Lidze Europy. Reprezentant Polski zaliczył asystę i strzelił gola w meczu z AC Milanem. Benfica wygrała 2-0. Kamiński latem trafił do portugalskiego klubu, ale do tej pory głównie siedział na ławce. Na wygraną w Lidze Europy musi poczekać jeszcze Jagiellonia. Wczoraj przegrała z Olympiakosem 1-2, wypuszczając remis w ostatnich minutach.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. No i o tym właśnie mówiłem, o tym 2-1.
11: Tak,
0: Olympiakos,
11: tak,
0: no 1-0 wygrywali. Jak ja patrzyłem, to wygrywali 1-0. Później musiałem iść spać. I co? I 2-1.
11: Człowiek na chwilę kimnął, a co?
20: No ja zmienię temat w takim razie.
0: Zmień.
20: Mamy dzisiaj imieniny Zygmunta.
0: Zygmunta?
20: Nie, Zygmunty.
0: Zygmunta czy Zygmunty?
20: Zygmunty trzeciej wazy. I paru ją wziąłem.
14: Wajda i Jarząbek w radiu.
0: I Antonina!
11: No pięknie.
20: A kiedy ty masz imieniny w ogóle, drogo, w ogóle?
11: Ja?
20: Tak.
11: 3 maja.
20: 3
0: maja.
20: Co jest jeszcze 3 maja?
11: Moje imieniny.
0: Ja wiem. Gryla robię
20: gryla
0: wtedy. Zapraszam cię w imieniny na gryla, jak wiemy. Coś w przyszłym roku.
20: 3 maja wspomniałeś świętego gryla, no tak.
0: I Antoniny.
20: To wszystkiego najlepszego w takim razie.
11: Jeszcze raz dziękuję.
20: Proszę bardzo.
0: I wszystkim Wandom też wszystkiego dobrego.
11: I Bandom
0: też.
20: O! Dzisiaj Drogosław ma też imieniny.
0: Drogosław?
20: No, to szerokiej drogi, moi drodzy, dla wszystkich.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: No nie wiem, czy dalej w środku tacy sami. Co jadłeś na śniadanie, na przykład, Jarząbek?
1: Takie coś białe z takim czymś brązowym.
0: No, no to Jarząbek już ma w sobie coś białego i brązowego, a przed śniadaniem był inny.
1: Byłem przezroczysty.
0: Nie byłbyś sobą, gdybyś nie zjadł śniadania, prawda?
1: Ja chciałem powiedzieć, że właśnie usłyszeliście, jak brzmi szczyt. Szczyt naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer jeden! Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem.
2: Ale co?
1: To jest utwór, który króluje na naszej polskiej gorącej dwudziestce.
0: Co, ale co?
2: No co opowie później.
0: Co opowie? A to jak się, wiesz, bo to jest tak, że oni jak razem się spotkali z Margaret, Dawid Kwiatkowski, to sobie opowiadają tak publicznie, a później jak już światła reflektorów gasną, to oni sobie inaczej pewnie opowiadają. Pozdrawiamy tę parę gwiazdorską.
1: Jak w każdym małżeństwie, być może nie jesteś doświadczona pod tym względem, moja droga, więc człowiek z doświadczeniem, ile już mam doświadczenia?
0: 16 lat, 16 lat
1: doświadczeniem. Tak powiem ci, właśnie tak to wygląda w małżeństwie. Co było dzisiaj w pracy? Później ci opowiem. Co będzie na obiad? Później ci opowiem.
3: No i tak wiesz.
2: Zapamiętam.
3: No.
0: Tylko
2: zapamiętam.
0: Trzeba jeszcze brać uwagę na fakt, że Dawid Kwiatkowski i Margaret małżeństwem nie są.
1: Nie są.
0: Nie, nie są.
1: Ale zachowują się, jakby byli.
2: Ale można głosować na nich w gorącej polskiej dwudziestce, a notowanie w każdy piątek po 18:00
0: u powiemy Łukasza więcej. Zduńczyka. Jutro właśnie u Łukasza będzie gość.
2: Specjalnie.
0: Nie byle jaki.
1: No.
0: Michał Szpak
1: będzie jutro?
0: I wpadnie z nowym singlem swoim.
1: A, to dobra, jak jutro będzie Michał Szpak, to dzisiaj będzie Szymon Wydra. Makao i po makale.
4: SK2.
2: A my w studiu mamy jeszcze Jarzębia.
1: O. Z tym Jarzębiem na czele Jarzębi.

0: 20 minut po siódmej, to była Sanach i jej szampan, więc fajnie o poranku.
1: No, a... by się podzieliła trochę, patrz.
0: Kto? Szampan się podzielił, czy Sanach?
1: No Sanach by się podzieliła, jak jej szampan, to mogłaby się podzielić.
0: Myślałam, że ona,
1: prawda,
0: się podzieliła.
1: No, a idzie Sylwestry, więc
0: Sanach,
1: no dobra, mów.
0: To Sanach, bo ja tutaj jestem przygotowana. Japońscy naukowcy sprawdzili i już wiedzą. Słuchajcie, motyle pamiętają swoje życie jako gąsienice.
1: No wyobraźcie sobie, że jednego dnia jesteście włochatą rurką, prawda, która żre liście, sałaty albo czegoś tam, idziesz spać, budzisz się w nowym życiu, uskrzydlona do nowych działań, prawda?
0: Ale jednak pamiętasz, tak? Że na przykład, no takiej lawendy to na przykład nie lubisz.
1: Tak, mają te
2: że gąsienice. Jak się zmienią z tego,
1: z gąsienicy
2: długiego
1: motyla,
2: na tego ze skrzydłami, to
1: pamiętasz, jak byłeś długi.
2: Czyli jak był długi, nie lubił lawendy i po metamorfozie dalej nie lubi
1: tak
2: lawendy,
1: jest,
2: tak?
1: Jest, dokładnie. Tak mają.
2: Czyli też wychodzi na to, że zanim stałem się motylem, ja na przykład byłem gąsienicą, która pewnego dnia poszła spać.
1: Tak?
2: Później się obudziła.
1: Tak?
2: I teraz tak, patrzę. Obrączka na palcu, dwójka dzieci, kredyt na 30 lat, a marchewki z groszkiem dalej nie lubię.
3: SK2.
1: No, coś nas łączy, mój drogi.
2: Tak?
1: No, tak. Ja też motylem byłem, ale utyłem. No.

0: kawy, kawy, jak już się wypiło, jak ktoś po szóstej na nogach. 25 minut po siódmej dokładnie, za chwilę też newsy, a my czytamy o tym, że Paddington chce opuścić Wielką Brytanię. Jest taka mała miejscowość i mieszkańcy zagłosowali, że chcą opuścić Zjednoczone Królestwo, bo się nie zgadzają z tym, że na terenach wojskowych dużo osób ubiega się o azyl. Oni
1: Paddington
0: nie chcą.
1: To jest ten, co się dwie paletki lotka. A, misiek, no o to chodzi. No to jak misiek, to Paddingtona zapraszamy w takim razie z Wielkiej Brytanii do Polski, o.
2: No, może zaprzyjaźni się z naszym uszatkiem, no albo Coral Golem.
3: Coral Golem. SK2.
4: Coral Golem. Ciągle zbyt posępną mi świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
7: I po reklamie.
8: Na ulicach Białej Podlaskiej jeszcze spory ruch, szczególnie na Terbelskiej, ale też wjeżdżając do centrum będziecie musieli postać chociażby na Piłsudskiego, czy na Zamkowej i na Artyleryjskiej. A za to w prognozach pogody jeszcze do południa możliwe opady deszczu i to całkiem spore. Potem powinno być już tylko pochmurnie, a możliwe, że po 17 wyjdzie nawet na chwilę słońce. Na termometrach dzisiaj co najwyżej 16 stopni, noc bardzo chłodna, tylko 8 kresek.
9: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 15 osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci. To po rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzone zostały domy, biurowiec i magazyn. Rosyjski ostrzał dotknął też Odessę i Zaporoże. W Odessie rannych zostało 6 osób, w tym dwoje dzieci, w Zaporożu 3. Trwa akcja ratunkowa. Więcej osób trafi do zawodowej służby wojskowej. W przyszłym roku MON planuje powołać do 20 tysięcy żołnierzy. To o 6

0: Co? Co?
1: Perfekt, ale w koło jest wesoło, nie jest ci wesoło?
2: Cicho się zrobiło jakoś. Jest mi bardzo wesoło.
1: To, no to się za sprzątanie proszę brać, bo już teraz kącik odkurzający w SC2.
0: Ty wytłumacz państwu, o co chodzi.
1: No to jest taki kącik, taka przestrzeń, gdzie my odkurzamy stare fakty, dobrze mówię?
3: No dobrze mówisz, a z kiedy te stare fakty są?
2: No właśnie.
1: A skądinąd?
3: Ale z kiedy?
1: Konkretnie teraz to z 2008 roku.
3: Z tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie z tego roku, proszę bardzo.
2: Ale cwaniaku, to co tam się te działo?
3: No, ja?
0: No, a co, a ja?
3: To poczekaj, no dobra, który mówiliście? Ósmy, tak?
2: Tak.
3: Dobra, no to mam. Każdy, kto ma w domu jadowitego pająka, węża, skorpiona lub żmiję, musi się liczyć z tym, że pupil zostanie mu niebawem odebrany. Od nowego roku wchodzą nowe przepisy, które pozwolą na ich konfiskatę, pisał Dziennik Polska 17 września 2008 roku.
0: Nie można mieć żmii w domu?
3: No,
0: to nie jeden zięć pewnie podskoczył wtedy z radości.
4: SK2.

0: Adrenalina.
1: Tak jak woda w czajniku na kawę buzuje w tym momencie. Na przykład. Michał Szczygieł za nami, 10 minut zostało do 8. I my patrzymy na nasze polskie podwórko, z czym wam się kojarzy Polska z polską kuchnią, z czym się kojarzy polska kuchnia z Magdą Gessler.
2: Oczywiście, że
3: no,
2: tak.
3: Jedyna, no. Słuszna.
2: Znacie, na pewno widzieliście nieraz. W telewizji chociażby, jak gotuję.
1: No i ostatnio Magda Gessler się chwali w sieci.
3: No chwali się, bo odwiedziła ją taka dziewczyna, że
1: To jest, że
3: Że
4: Z kim tu siedzimy?
1: Poczekaj, chcesz zasugerować, że Magda Gessler zeżarła gościnie? Bo
2: gościuwa.
3: Prawie, gościuwe. Słuchajcie, gościuwe. Odwiedziła ją, kojarzycie taki zespół Pussycat Dolls?
1: No jest taki zespół.
3: I odwiedziła ją Nicole Scherzinger, to jest aktorka i wokalistka.
2: No i co? Okay.
3: No i jadła u niej, jadła.
2: Co zjadła?
3: Kaczkę zjadła.
2: Kaczkę zjadła, tak, kaczkę, akurat to była kaczka. Akurat to była kaczka.
5: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa.
2: No właśnie, no. Eska 2. A że tamta po polsku nie umie, to zjadła, myślała, że kaczka, nie? Co tam będzie kwakać na tego?
1: Duck.
2: Duck, duck,
3: quack,
2: duck,
3: quack,
2: duck,
3: duck.
1: Może pani Magda nie wiedziała, jak powiedzieć duck.
3: Więc no wyszło, że tak.
2: To powiedziała coś na K, no.

0: Czasami statki są też w butelce, jak się nie przełknie dobrze. Natomiast, moi drodzy, chciałam wam powiedzieć i zdradzić taką kuchnię radiową. Antonina się przyznała, zdradza to teraz wszystkim. Jezu. Ona o tym nie wie, że ją zdradzę, ale zdradzę.
1: Nie zdradzaj mnie.
0: Zdradzę cię, oczywiście, że tak. Antonina lubi grzyby.
1: To
0: stare,
1: prawda.
0: Młode, jakiekolwiek.
1: Stare,
0: no przecież chwaliła się przed chwilą, że lubi grzyby, no. Powiedziała, że się interesuje grzybami.
1: Nie, ja lubię młode grzyby.
2: Mówiła, że
1: grzyby
2: lubi kurki.
0: A kurki,
2: żeby lurki.
1: Żeby mój grzyb domowy się nie obraził, ja lubię młode grzyby.
0: Młode grzyby.
1: No. Tak.
0: Za dużo grzybów w tym barszczu, to też niedobrze. Moi drodzy, mamy ile? 5 minut do godziny 8.
2: No, ale wiesz, że teraz trzeba zapowiedzieć, żeby się zgłaszali do państwa.
0: Oczywiście,
2: miast.
0: Że tak.
2: A ty
0: oczywiście,
2: jakiś grzybak
0: tak.
2: Wyszedłeś.
0: No, ale to jest bardzo dobre wyjście do tematu naszego,
2: ale...
0: czym się mamy zgłaszać.
2: Ale z grzybem?
1: Grzyby są zawsze dobre.
0: Nie z grzybem.
2: Dobra, jakie było najdziwniejsze miejsce, w którym widzieliście grzyba? Proszę bardzo, odpowiadajcie na to pytanie. 726-826-826 to telefonicznie, a na Messengerze, jak się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzenia wartości 500 po 8.
0: Trawę też lubisz?
3: SK2.
1: A jak?

0: Rymbiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Bykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
12: Pierwsza połowa czwartku w Białej Podlaskiej szykuje się niestety deszczowa, ale już potem powinno wychodzić nawet słońce, chociaż na taką pogodę to poczekamy jeszcze do godziny 17. Na termometrach dzisiaj co najwyżej 16 stopni w Białej Podlaskiej, a w nocy będzie zdecydowanie mniej, bo tylko 8 kresek. W tym tygodniu na szczęście od jutra nieco więcej słońca, ale termometry pokażą już tylko 19 stopni jutro, a w weekend do 22 kresek.
13: Jest ósma, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski dron znaleziony pod Jarosławcem był uzbrojony. Prokuratura potwierdziła, że to wojskowy bezzałogowiec Gerbera 2. Maszyna miała głowicę odłamkowo-burzącą z detonatorem. Ważyła około 4 kg. Eksperci wymontowali głowicę i bezpiecznie ją zdetonowali.
14: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
13: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu Bartosz Okoniewski. Drona przewieziono na teren wojskowy, tam poddawane jest szczegółowym oględzinom. Maciej Berek nadal czeka na ślubowanie przed prezydentem. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie zaprosił go jeszcze do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent wciąż ma wątpliwości, czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
15: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
16: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
15: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
13: Uczą się, jak składać nowoczesne urządzenia. Na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowano polsko-ukraińskie zajęcia z robotyki.
17: To jest panel do sterowania właśnie tym robotem od Universal Robots. Uczymy się właśnie na nim zrobić prosty program, który przenosi klasek z jednego punktu do drugiego.
18: Montujemy układ pneumatyczny.
19: W windach na przykład. Jeśli dojedzie do piętra i krańcówka by to wyczuła, to się wtedy mogą otworzyć drzwi na przykład.
13: Na zajęciach z robotyki był nasz reporter Krystian Machalica.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: SK2 Sport.
13: Trudny początek Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejosz zmierzy się dziś w Londynie z Crystal Palace. Angielski klub wygrał ostatnią edycję Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce. Początek meczu o 21:00. Drugi mecz i druga wygrana Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. Dziś swoje spotkanie zagra Orlen Wisła Płock, a na wciarze u siebie podejmą niemiecki Melsungen.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: 3,5 minuty po 8:00. Słuchajcie, prezes Wisły Kraków zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska do gry w charytatywnym meczu legend Wisły i polskiej piłki. Tutaj jest takie coś, obaj lubią grać, więc będzie okazja, by na jeden dzień zawiesić polityczne spory.
21: Ciekawe, czy będą grali w jednym drużynie, to jest pierwsze pytanie.
0: To będzie prawo skrzydłowe i lewo skrzydłowe,
21: prawda? No. A po meczu chodziliśmy na ustawki.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Antonina, jak myślisz, który będzie na spalonym?

0: O, bardzo dobrze, że tutaj Roxy Węgiel troszeczkę tam po zagranicznemu.
1: Po angielsku, oczywiście.
0: Głównie po polsku, ale zdarzył jej się utwór, którym wygrał Eurowizję Junior. Bardzo fajnie, że on jest, że on się pojawia, bo możemy sprytnym ruchem magicznej ręcy przejść do Wielkiej Brytanii.
1: Bo tam mówią po angielsku na przykład i o tym przekonał się na własnej skórze niejaki książę George.
0: Książę George, to ten George.
2: To on mówi po angielsku.
1: Nie ze Świnki Pepy, tylko ten książę George, który ma rodziców księcia i księżną Walii. Czyli tego Williama i Kate'a.
0: Rozpoczął naukę. Słuchajcie, szkoła, której czesne wynosi około 65 tysięcy funtów rocznie, zapewnia każdemu uczniowi własny pokój w jednym z 25 internatów.
2: I ta szkoła jest miejscem edukacji wielu członków rodziny królewskiej, no i w tym oczywiście księcia Williama oraz księcia Harry'ego, czyli jaki ojciec, taki syn.
1: A mogłabyś nazwać tą szkołę?
2: Eton College.
1: Eton.
0: A może Eton?
1: A może?
2: Eton
1: czy Eton, nieważne.
0: Metan, etan, propan, butan.
1: Wiemy już, że książę George pierwszego dnia już odpowiadał przy tablicy.
3: To N? To be. Or not to be.
4: SK2.

0: wiadomo, czy to o, czy u, ta litera na końcu tego utworu. Czy to było u, czy o?
1: Zaraz zobaczymy, jaka była.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: No. No.
4: To powiedział, co
1: także
4: wiedział.
1: Tego.
0: No. Lubię mówić no. 18 minut po 8. Dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł walczy Edyta z Kacprem. Dzień dobry.
5: Halo. Dzień dobry.
0: Dobra, Kacper jest, a Edyta?
6: To halo, jestem.
0: Dobrze, przypomnijmy wam od razu na początek, kochani, że słuchamy się przez telefon, nie przez radio. Jeśli ktoś z was ma włączone radio, to radio ściszamy i słuchamy się przez telefon, bo w radiu jest delikatne,
4: tak,
0: minimalne opóźnienie.
4: To jest nasza dobra rada, nie? Jak będziecie tracili czas, to jest wasz czas.
0: No, tak, teraz tak, przypominam zasady. Antonina ma koło i nie zawaha się go użyć, zakręci w prawo lub w lewo, to zależy tak od was, i wylosuje wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, w ten sposób zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker. Jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to jest jasne?
5: Jasne.
6: Tak, tak.
0: Tak, tak. Dobrze. Edytka zacznie.
4: W prawo czy w lewo, Edyto?
1: Jestem gotowa, tak.
6: W prawo.
4: Brawo.
1: Brawo, no to uwaga, kręcę.
4: Chciałam się pomylić, bo myślałam, że tylko ja mam problem.
1: Nie,
4: z
1: wiem, która to prawa, cicho, wiem. Uwaga, uwaga, wypadło D.
0: Tak. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
4: Czasami
0: Edyto.
4: Wszyscy jesteśmy w D pod koniec miesiąca.
0: 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
6: Dania.
4: Miasto.
6: Dąbrowa Górnicza.
4: Znana postać.
6: Znana postać. Doda.
4: Roślina.
6: Dalia.
4: Kolor.
6: Dębowy.
0: Wow, jest, dobra, ten kolor, tak, ale jaka była roślina?
4: Dalia.
0: Dalia to
4: dalia.
0: Roślina?
4: No oczywiście,
1: tak,
4: że tak.
1: Tak, kwiat.
0: No to skoro kolor też zaliczamy, to Edytka będzie miała 5.
4: Czekaj, chcę zobaczyć, jak wygląda dębowy kolor.
0: Ząb, zupa.
6: Jak to było?
0: Jest. Nie, jakoś tak było.
4: Ależ ten kolor jest piękny, taki. Ale ten kolor jest opalony.
0: Dobra, Kacper, w prawo, w lewo?
5: Tak. W lewo.
1: No dobra, uwaga, zaczynam.
4: Kacper, 5 punktów do pobicia. To nie dużo, ale i dużo.
0: Zobaczymy, jaka litera, bo czasami jest jakaś dziwna, zdradliwa albo i nie. Jaka?
1: My
0: jak mama.
4: M jak mama.
0: M jak mama, 20 sekund. Kacper, uwaga, państwo.
5: Malediwy.
0: Miasto.
5: Malbork.
0: Tytuł filmu.
5: M jak miłość.
0: Imię.
5: Malwina.
0: Roślina.
5: Modrzew.
0: Potrawa.
5: Majonez.
0: Zawód. Zawód już będzie po czasie.
1: To się śmiejecie, niektórzy jedzą.
0: Nie jedzą. Nawet wczoraj mieliśmy telefon od słuchacza, to poza anteną, że zjadł cały słoik majonezu.
5: Dobrze, ale winiary.
0: Nie wiem. Ale ten będzie. Dobra, zaliczę ten majonez i uwaga, wszystko zależy od Malediwów.
4: A co, myślisz, że Malediwi to co to jest?
0: A tak samo jak z tym, Zanzibarem, nie?
4: No wiem,
0: czasami
4: wiem,
0: ludzie
4: wiem.
0: Mówią Zanzibar, a to jest Tanzania,
4: tak.
0: Nie?
4: Malediwy oficjalnie to jest archipelag oraz państwo wyspiarskie.
0: No to Kacper, 6!
1: Czyli mamy.
5: 6 punktów.
0: 6 do 5, zgarniasz prezent marzeń, Kacprze. Nie cieszysz się.
5: Nie, cieszę się, jestem w szoku.
0: W szoku. Dobra, a w tym w szoku chcesz kilka ciepłych słów komuś przekazać. Może ktoś ci 100 zł wisi, jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby na żywo na antenie
4: tak,
0: to powiedzieć.
4: Tak, może usłyszy.
5: A więc tak, żonę pozdrawiam z Jeleniej Góry. Oczywiście restaurację Koby z Jeleniej Góry, koło mnie siedzi szef kuchni.
0: No.
5: Wracałem z zakupów z Wrocławia.
0: Okej, okay, no mamy to. Czyli tak. Oni wszyscy ci
5: Kamila
0: wiszą.
5: Kamila pozdrawiamy.
0: Oni wszyscy ci stówę wiszą, to tak. Już wiemy. A Edycie ktoś stówę wisi?
6: Nie, niestety nie, ale mogę też wszystkich. Chciałabym kogoś pozdrowić,
4: no,
6: jeśli mogę.
4: No właśnie o to chodzi.
6: Chciałabym pozdrowić wszystkie osoby, które zbierają ze mną dzisiaj śliwki w sadzie. I osoby też na hali i swoją rodzinę.
0: Pięknie.
1: I my też
0: pięknie.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: Wszystkich.
0: Patrz, ile osób z tobą Edycie wisi.
4: Jakby to powiedzieć, no Edytka, no dzisiaj się nie udało, ale jak to się mówi, pierwsze śliwki robaczywki. No.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
4: Następnym razem będzie lepiej.
0: Czyli jutro po 8 też zagramy.
4: Tak.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: pierwszy pęknie.
1: Czekałem na to. Mikrofony długo były włączone, a ty nie patrzyłeś, że są włączone i tak myślałem, że zaśpiewasz.
0: A my wiedzieliśmy, co
1: i teraz
0: się
1: wszyscy
0: wydarzy.
1: Znają twój talent głosowy. 26 minut po 8. Słuchajcie, bo są głosy niepewności, a może to są te głosy, które nie słuchają nas na przykład od dawna jakoś i nie wiedzą, że my w tej kategorii w państwach, miastach tytułu filmu zaliczamy także seriale.
2: Posłuchajcie, ja wiem, że z polską nauką może nie jest ostatnio najlepiej, ale jednak słownik języka polskiego PWN mówi wprost, serial to film telewizyjny składający się z kilku odcinków.
1: No właśnie, czyli na przykład ma 2225 odcinków, M jak miłość na przykład.
2: Tak jest. Tak?
0: I pozamiatane.
2: Jest, no oczywiście, Makao i Pomakale po raz drugi.
1: Po raz drugi już w tym programie. Za chwilę newsy.
3: SK2. SK2.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Angielski dla dzieci?
6: Tak.
5: A dla dorosłych?
6: Też.
5: Dla młodzieży?
6: Oczywiście.
5: Czyli dla każdego?
6: Dokładnie.
5: A co z Leo English?
6: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
5: A dorośli?
6: Dorośli też mają swój angielski.
5: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
6: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
0: I po reklamie.
10: Parasolki warto mieć przy sobie jeszcze co najmniej do południa, bo w Białej Podlaskiej w prognozach pogody właśnie co najmniej do 12 spodziewamy się jeszcze opadów deszczu. Potem będzie już tylko pochmurnie, ale około 17 możliwe, że wyjdzie jeszcze słońce. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 16 stopni w trakcie dnia, w nocy tylko 8. W tym tygodniu trochę cieplej jeszcze się zrobi. Jutro 19 stopni, w soboty 21, a w niedzielę 22. Piątek i sobota dosyć słoneczne.
11: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od poważnego wypadku w Łodzi. Zderzyły się 3 samochody oraz autobus. Jedna osoba została ranna, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.

0: 8:38. Tu Radio SK2. Nie regulujcie odbiorników. Po prostu u nas tylko takie stare newsy. Newsy sprzed lat. To się nazywa kącik odkurzający, bo...
1: Bo my przypominamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale jakiegoś innego
0: czyli
1: roku.
0: Czyli bierzemy je z szafy, tam gdzie jest największy kurz, odkurzamy i mówimy wam co, jak, gdzie, kiedy.
2: Ewentualnie z portfela, bo tam też jest czasami kurz. Pierwszy raz w historii Polski dostarczono posiłek za pomocą drona. Pizzeria, która jest odpowiedzialna za akcję, zapowiada, że trwają testy tej technologii oraz że będzie ona rozwijana.
1: W dronie zmieściło się, słuchajcie, 2 kg jedzenia. Pisała Wirtualna Polska 17 września 2015 roku.
0: To był pierwszy uzbrojony dron nad Polską. Uzbrojony w bombę
2: kaloryczną. Eska 2.

0: umiecie gwizdać?
1: Na pracę? Na
2: umiemy, wszystko. Ale to był Rafał Brzozowski, tak blisko. A tak blisko też może być Japonia.
0: Nie, ona jest daleko.
2: Ojejku.
0: Ale czemu może być blisko?
2: No bo w Japonii liczba stulatków po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 tysięcy.
0: I dlatego jest blisko Japonia.
2: No,
1: jak im przekracza, to tych stulatków jest tak dużo, że oni się tak rozprzestrzeniają, że są coraz bliżej.
0: Dobra, daj kobiecie powiedzieć, ile tych stulatków
2: ponad
0: tam jest?
2: Ponad 107 tysięcy stulatków mieszka w Japonii i to jest pierwszy raz w historii, kiedy ta liczba mających co najmniej 100 lat przekroczyła 100 tysięcy. Tacy są.
1: Dobrze. Nie, moi drodzy, 100
0: lat. Niech żyją.
1: No właśnie nie, wręcz przeciwnie, mój drogi. Co ty jesteś taki niemiły? No. Co ty, 200 lat trzeba?
0: 100 lat to za mało, 100 lat to za mało.
1: No właśnie, no, ale 100 lat to nic, moi drodzy, 100 lat to nic. Ja mam w szafce Japonki, które za 1000 lat nawet się nie rozłożą. SK2.
0: I paradoksalnie te Japonki są made in China. 10 do 9.

0: No i przychodzi się nam się pożegnać. Nie pierwszy raz przychodzi mi...
1: Wstaje mi, Wysoka Izbo.
0: Przychodzi mi stawać. Nie pierwszy raz przychodzi mi stawać.
2: Ja zatykam uszy, nie słyszę.
0: Pożegnać się.
1: Pożegnać się. Czas, w sensie pożegnać się z porankiem, bo zaraz będzie Kasia Grodzka. Gdzie ona w ogóle jest?
0: Kaśka, idź jej poszukaj, a my tu powiemy ładnie, że Kasia ma przygotowane... Znaczy my jej przygotowaliśmy, a ona jeszcze tego nie wie. Strachy na lachy jej przygotowaliśmy na początek po 9:00. A zagra wam 10 hitów jeden po drugim, totalnie bez reklam. A ja bym chciał opowiedzieć jakiś żart.
2: Oho, a śmieszny?
0: Nie wiem. Mogę? Jerzy, masz jakiś żart, bo
3: nie,
0: ja mam.
3: Czekam na Kasię.
0: To ja opowiem. A ty masz jakiś żart?
2: Nie, czekam
0: nic,
2: na twój. Nie, no, czekam
0: a
2: na twój.
0: A jakiś ulubiony masz swój? Nie.
2: O Jasiu?
0: Ale drugi on jest?
2: Nie. To mów ty. Nie, mów ty.
0: To ja mam. Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
3: No.
0: Zestaw głośno mówiąc. Już mogę kończyć ten program? Mogę?
1: Kasia Grodzka już przyszła.
0: Nikt się nie śmieje, brawa, biją. Dobrze, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99. PSSE.arp.pl.
4: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
9: Sprawdzę z pogody dla Białej Podlaskiej. Wynika, że jeszcze co najmniej do 12 spodziewamy się opadów deszczu. Potem powinno być już tylko pochmurnie, sucho, ale około 17 jeszcze spodziewamy się przejaśnień. Na termometrach dzisiaj niestety bez szaleństwa, bo co najwyżej 16 stopni. Na szczęście bez silniejszych porywów wiatru w trakcie dnia. A jutro nawet będzie dosyć słonecznie w Białej. I piątek przyniesie 19 stopni. W weekend do 22.
10: Zbliża się dziewiąta. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rząd powinien zareagować na wysokie ceny paliw, tak uważa rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Sejmie trwają prace nad ustawą dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jej zapisy są niemal takie same jak w ustawie, którą w lipcu Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd liczy, że tym razem będzie podpisem. Co na to rzecznik prezydenta?
11: Na razie tej ustawy fizycznie nie mamy, panie redaktorze.
12: Jeżeli trafi w takiej jeden do jeden, to
11: ale
12: samo.
11: Nie ma tej ustawy jeszcze. To jest tylko projekt.
12: A czy daje pan szansę rządowi, że jednak prezydent podpisze?
11: Ja przede wszystkim, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
10: Mówił Rafał Leśkiewicz. Głosowanie w Sejmie nad przyjęciem ustawy o nadmiarowych zyskach już jutro. Po dramatycznych wydarzeniach w Koszalinie teraz ruch prokuratury. Wszczęto śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty w tej sprawie ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
13: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane. Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
10: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty jego zębów. Ustalili, że temperatura ciała dinozaura wynosiła około 36 stopni Celsjusza. To potwierdza, że T-Rex był stałocieplny i mógł żyć także w chłodnym klimacie.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, Urząd Wojewódzki w Lublinie pracuje nad wydaniem pozwolenia na remont drogi wojewódzkiej od Białej Podlaskiej do Dubowa. To nieco ponad 6 km. Powstanie tam chodnik i ścieżka rowerowa. Już nie tylko policjanci, ale także strażnicy miejscy mogą wlepić Bielczanom mandaty za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Nowe przepisy mogą mocno uderzyć w portfel kierowców, bo za takie przewinienie można dostać nawet 3000 zł mandatu. Wkrótce w życie wejdą też nowe przepisy, według których za nieuprawniony wjazd na przejazd kolejowy można będzie stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
14: Teraz 2 minuty po godzinie 9:00, tu Radio SK 2, gramy wam 100% polskich hitów, a wśród nich w tej godzinie między innymi Sylwia Grzeszczak, zespół Kombi, a na początek najemy się strachu, bo pora w sumie śniadaniowa. Przed nami strachy na lachy. Kasia Grodzka, dzień dobry.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: trudno żyć ze sobą. W sensie z taką pogodą, jak jednego dnia piękne słońce jest na niebie, a drugiego taki, o właśnie, prysznic za oknem. Ale dajemy jakoś radę, prawda? Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz za nami w Radiu SK2. Ja przyznam, że jestem gadżeciarą. Pewnie niektórzy już to o mnie wiedzą. Lubię takie różne nowinki. I trafiłam na fajny gadżet. I to jeszcze w ogóle polskiego pochodzenia. Pewien polski programista stworzył aplikację ZUKOF, która wykrywa w pobliżu obecność inteligentnych okularów Meta. Ja przypomnę, że te okulary to są te okulary, które wszystko nagrywają i analizują. No a przecież ktoś może sobie tego nie życzyć, prawda? I stąd też właśnie ta aplikacja się wzięła. Ciekawe, jak właściciel Mety, czyli Mark Zuckerberg, zareagował, jak pracownicy powiedzieli mu o tej apce.
1: To jest! Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu mi

0: Takie tango i budka suflera, takie klasyki polskie. Gramy wam w Radiu SK2. A jakie tango, słuchajcie, odstawił wczoraj Messi. Zdobył 100. bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum Puchar Campeones, o którym co roku walczą w jednym meczu mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. Ja tylko przypomnę, że w czerwcu to Messi skończył 39 lat. Pewnie zamiast 100 lat, 100 lat śpiewali mu 100 bram, 100 bram. No i się udało.
1: SK2. Reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulański pire!
5: Pierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
0: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
13: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ile się paczek chipsów przejadło, zanim się trafiło na wymarzonego Tazosa z akurat tym Pokemonem, którego brakowało w kolekcji. No to wiedzą tylko rodzice dzieciaków z lat 90. Choć u mnie bardziej na Tazosy mówiło się kapsle, w sumie nie wiem czemu. Ale zabawa to zabawa. Tu Radio SK2, zbliża się 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
11: Jeszcze przez kilka najbliższych godzin w Białej Podlaskiej spodziewamy się opadów deszczu, ale potem powinno być już tylko pochmurnie. Na termometrach dzisiaj niezbyt wiele, bo tylko 16 kresek, a najbliższej nocy będzie oczywiście jeszcze mniej, bo tylko 8. Na szczęście dzisiaj bez wiatru przez cały dzień, a kolejne dni w Białej powinny być już bardziej słoneczne i trochę cieplejsze. Jutro 20 stopni, a w sobotę i w niedzielę maksymalnie do 22 kresek. I dopiero w niedzielę znowu opady deszczu.
12: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie bilans rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Do szpitali trafiło 18 osób, w tym dzieci, poinformował mer miasta Witalii Kliczko. Rakiety uszkodziły m.in. budynki mieszkalne, kolej i wodociągi. Zniszczony został też żłobek. Ataki dotknęły również Odessę, Zaporoże i Charków, a drony i rakiety uderzały w niemal 40 miejscach. Niższe ceny paliw czy wyższe podatki? Sejm debatuje nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Stawka ma wynieść 60% nadwyżki. Głosowanie zaplanowano na jutro. Nowa danina ma przynieść państwu około 4 miliardów złotych, a to oznacza, że mogłyby na stacje paliw powrócić program CPN. Ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem.
13: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
14: Bo byłoby z czego spłacać.
13: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście nadprogramowe, bardzo wysokie. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
12: Kancelaria Prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. 17-latka podbiła jeziorak. Zofia Burkiewicz z Iławy po raz pierwszy przepłynęła wpław najdłuższe jezioro w Polsce. Pokonanie jezioraka zajęło jej 10 godzin i 2 minuty.
15: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
12: A na co dzień Zosia trenuje w Iławskiej Orce. Teraz jednak skupia się na nauce, bo przed nią matura.
1: SK Polska 2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, we wtorek 22 września bielskimi autobusami będzie można jeździć za darmo. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Miasto zachęca w ten sposób, żeby chociaż na jeden dzień w roku zostawić auto na parkingu. 4 nowe miejsca rekreacji powstaną w gminie Piszczac. Będą to elementy tzw. małej architektury, mówi burmistrz Kamil Korzuchowski.
16: Będą place zabaw, będą ławeczki, będą miejsca, gdzie będzie można się zatrzymać jadąc rowerem. Będzie można po prostu spędzić miło czas.
11: To wszystko pojawi się w Dąbrowicy Małej, w Połoskach, Połoskach Starych i w Zachorowie.
0: Zwykle nazwy podatków brzmią bardzo groźnie, jakiś tam progresywny, jakiś podatek liniowy, a tu pomysł na podatek od nadzwyczajnych zysków. Brzmi to jak coś, co będzie ściągało Ministerstwo Magii. Tutaj Radio SK2, u nas magia dzieje się w dźwiękach, gramy wam 100% polskich hitów. Pani Sanach na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry.

Latanie. Fajna sprawa o tej sztuce, panowie z Lady Punk w Radiu SK2. Za to niezły odlot wydarzył się na Podlasiu, słuchajcie. Tam na trwające wesele, no huczne, bo na 160 osób wyprawione, weszli łowcy głów i zgarnęli pana młodego. Okazało się, że ten pan od kilku lat był poszukiwany za różnego rodzaju oszustwa. Czyli wychodzi na to, że gdy ksiądz spytał pannę młodą, czy bierze tego pana za męża, to weszli łowcy głów i powiedzieli: tak, my też bierzemy.

O tym, że tytuły piosenek potrafią być mylące, wiadomo nie od dziś. Na przykład Pola Muńka Staszczyka to opowieść o Polsce, nie o kobiecie. Podobnie też w latach 90., gdy zespół Jam tworzył Sen o Wiktorii. Tytuł, jak wiadomo, odnosił się do łacińskiej Wiktorii, czyli zwycięstwa. Richard Riddle, tworząc słowa, nawiązywał do przemian ustrojowych, które zachodziły w tamtym czasie w Polsce. Posłuchajmy.

0: To nowość w Radiu SK2. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam? Czyli kawałek, na który możecie głosować w naszej gorącej polskiej dwudziestce, a głosy Wiktorii no, na pewno są potrzebne, bo kawałek Co mi tam zajmuje miejsce 20. SK2.pl, tu oddajecie swoje głosy, a kolejne notowanie już jutro po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.

szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kg.

0: tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
5: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy nieznajoma wie, że ma swoją własną kołysankę. Bardzo miły prezent, niespodzianka, muszę przyznać. Zespół Perfect, gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK A2. U nas zawsze 100% polskiej muzyki, także i takie rockowe klasyki wam gramy. Przed nami newsy o 11.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Na bielskich termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 16 stopni, jeszcze mniej więcej do godziny 12 spodziewamy się opadów deszczu, potem powinno być, no już może nie słonecznie, ale przynajmniej tylko pochmurnie. Niewielkie szanse na przejaśnienia pod sam koniec dnia. Jeżeli chodzi o najbliższą noc, no to wtedy 8 kresek zobaczymy na termometrach, ale powinno być dosyć rozgwieżdżone niebo. Jutro trochę cieplej, bo 20 stopni i już nieco więcej słońca w trakcie dnia.
14: Jest 11, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał więc zawrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
15: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
14: A do tematu będziemy jeszcze wracać. Dla pieniędzy z kolędy miał zabić księdza Grzegorza Dymka. W sądzie apelacyjnym w Katowicach rusza rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa księdza. Tomasz J. został wcześniej skazany na 20 lat więzienia. Zdaniem prokuratury wyrok jest za niski.
16: Zgadza się. Prokuratura od samego początku domagała się dla oskarżonego wyroku dożywocia. Ich zdaniem kara 20 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna w stosunku do brutalności tego czynu. Sąd uznał wtedy, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Przypomnijmy, sprawca Tomasz J., były policjant, napadł na księdza w garażu na terenie plebanii. Chciał go okraść. Skrępował mu ręce i owinął jego głowę taśmą streczową. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia.
14: O czym informował Przemek Kopiejka. Zbliża się sezon infekcyjny. Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko grypie. Specjaliści podkreślają, że to najskuteczniejszy sposób ochrony przed chorobą. Czy w tym sezonie mieszkańcy Zielonej Góry planują się zaszczepić? To sprawdzała nasza reporterka.
17: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepili. No, nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
18: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
19: A pani siebie szczepi?
18: Nie.
1: Tak, oczywiście tak. I dla dziecka, i dla dorosłych. A dla odporności? Dlatego, żeby przebieg choroby, przebieg będzie łatwiejszy.
14: Na grypę można zaszczepić się u lekarza rodzinnego albo w aptece. W ubiegłym roku zrobiło to prawie 2,5 miliona Polaków.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, w Białej Podlaskiej trwa Europejski Tydzień Mobilności. W ramach akcji bielskie szkoły rywalizują o to, którzy uczniowie będą częściej przyjeżdżać na lekcje rowerem. Najlepsze klasy zdobędą nagrody. W gminie Zalesie ruszył projekt wsparcia edukacji przedszkolnej. Mówi o tym wójt Tomasz Szewczyk.
18: To dodatkowe zajęcia dla dzieciaków w oddziałach przedszkolnych, to dodatkowe wyposażenie dla naszych szkół, materiały dydaktyczne.
13: Projekt jest długoterminowy i będzie realizowany przez 2 lata.
0: Dwie minuty po godzinie 11. Tak patrząc na jasne strony tego nieudanego lotu z Toronto, no to zawsze kilka godzin więcej na nacieszenie się syropem klonowym. Najlepiej w ogóle wylanym na wielką porcję naleśników. To poprawi humor każdemu. Tu Radio SK2. Więcej pozytywów usłyszycie już za chwilę. Przed nami 10 polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Przyjaciele, poszukiwani, Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? Gramy wam w Radio SK2 na 20 minut po godzinie 11. Za to im zabrakło chyba trochę szczęścia. Polscy siatkarze przegrali na Mistrzostwach Europy spotkanie z Bułgarią, ale i tak na szczęście udało nam się awansować do 1/8 finału i to w ogóle z pierwszego miejsca w grupie, więc brawo panowie. Czasu na pozbieranie się, odpoczynek, wszelkie masaże, rekonwalescencje i przemyślenie taktyki mamy sporo, bo kolejny mecz gramy w sobotę o godzinie 15 z Łotwą. Ja taktykę proponuję taką, tak jak śpiewają elektryczne gitary. Z liścia ich panowie, z liścia trzeba. Człowiek z liściem na głowie już teraz w Radiu SK2.

0: Kryzysowa narzeczona. Klasyk od Lady Punk w Radiu SK2. Pewnie kojarzycie, że u nas myślą nad nowym podatkiem paliwowym, a we Włoszech z kolei idą sobie w drugą stronę, bo podatki się tam likwiduje. Włosi mieli taki totalnie znienawidzony podatek, który nazywał się Bollo Auto. Wszyscy się na niego skarżyli, no bo de facto płaciło się za sam fakt posiadania samochodu czy motocykla. Ostatecznie wczoraj został on zniesiony. Ponoć niektóre regiony mają przez tę decyzję stracić ponad 2 miliardy euro. A rząd już zapowiedział, że tę stratę zrekompensuje. Ciekawe czym? Czyżby jakimś nowym podatkiem?
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
2: A dla dorosłych?
1: Też.
2: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
6: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
1: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Może ktoś potrzebuje trochę słonecznych promieni płynących prosto z muzyki Wiktor i Dyduła. Tam słońce, gdzie my gramy wam w Radiu SK 2, gramy wam 100% polskiej muzyki, to się zgadza i to się absolutnie nie zmienia. Przed nami punktualnie o godzinie 12 newsy.
1: Reklama.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
10: Objazdy kierowcy, uwaga na utrudnienia na drodze krajowej numer 2 na wysokości miejscowości Hola. Przed godziną doszło tam do śmiertelnego wypadku z udziałem ciężarówki przewożącej drewno oraz samochodu osobowego. Nie żyje kierowca osobówki. Na miejscu występują utrudnienia. Osobówki są prowadzone na objazd, ciężarówki czekają na udrożnienie trasy. Jeżeli chodzi o prognozy pogody, to do końca dnia my już spodziewamy się raczej tylko chmur bez opadów deszczu. Na termometrach dzisiaj do 16 stopni.
11: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wojsko poderwało myśliwce, to przez atak rosyjskich bezzałogowców na zachodnie terytorium Ukrainy. Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazało w sieci dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W związku z tym ogłoszono alert RCB dla lubelskiego i podkarpackiego o zagrożeniu atakiem z powietrza. W Lublinie zawyły syreny alarmowe. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje bieżącą sytuację. Działania są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Krajowa dwójka między Białą Podlaską a Terespolem zablokowana po śmiertelnym wypadku. W miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
12: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
11: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Salczyńska-Pyrchla. Droga krajowa w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Służby kierują na objazdy. Ciężarówki czekają na udrożnienie trasy. Samochody osobowe mogą pojechać przez Woskrzenice Duże. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Szczęśliwy finał poszukiwań i pytania, jakie były powody zniknięcia rodzeństwa. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar zniknęli wczoraj. Dzieci wyszły rano do szkoły i do niej nie dotarły. Policję o zaginięciu dzieci poinformowała matka. Rodzeństwo późnym wieczorem zostało odnalezione. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja w Szczecinie według procedur poinformowała o poszukiwaniach rodzeństwa odpowiednie służby.
13: Jak udało mi się dowiedzieć o sytuacji, poinformowany został sąd rodzinny. To jednak nie koniec. Dokumenty z komisariatu trafią również do centrum Centrum Usług Społecznych, które może sprawdzić sytuację rodziny i udzielić ewentualnego wsparcia, oraz do prokuratury. Właśnie te instytucje sprawdzą, dlaczego dzieci zamiast pójść rano do szkoły, spacerowały po mieście.
11: A najnowsze informacje zebrał Mateusz Tomaszewicz.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, zakończyły się prace archeologiczne w łazienkach zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Odsłonięto i sprawdzono ich konstrukcję. Odnaleziono także zabytki ruchome, mówi bialski archeolog Mieczysław Bienia.
15: Płytki wykonane w niderlandzkich Delftach, przepiękne płaskorzeźby z wizerunkiem Afrodyty.
14: Miasto ma w planach odtworzenie piwnic i udostępnienie ich zwiedzającym. Bialscy kierowcy, noga z gazu, policja prowadzi dziś akcję Prędkość, bo to nadal zbyt duża szybkość jest głównym grzechem zmotoryzowanych.
0: Mamy południe, weekend coraz bliżej. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a w tej godzinie skoczymy naszym muzycznym wehikułem do lat 80. Będzie też wkrętka Kamila Nosela. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.

0: Pani Beato, nie ma co żałować, bo piosenka naprawdę wyszła wspaniała. Tu Radio SK2, Beata i żal mi tamtych nocy i dni, a Nosel może śmiało powiedzieć, że nie żałuje nam pomysłów na swoje wkrętki.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
2: Tak, o co chodzi?
3: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. To jest pani?
2: Jestem ja, tak.
3: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
2: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
3: Aha.
2: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak najpierw mrygało, zgasła żarówka.
3: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
2: Znaczy się, to by było jak...
3: Już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
2: Jestem.
3: Jest pani?
2: Domem.
3: Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie, proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
2: Przed domem sobie tak postąpać,
3: przed
2: tak?
3: domem, tak.
2: No.
3: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
2: Będę skakać przed domem.
3: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
2: Dobra.
3: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
2: W lewo? A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
3: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
2: To ja nie wiem, czy te kable, w którym miejscu.
3: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
2: Jak mnie ktoś widzi,
3: jeszcze
2: daleka,
3: moment, jeszcze w lewo? Tak.
2: W lewo?
3: Ojeju, proszę pani.
2: Co?
3: To tutaj mi coś ciśnie.
2: O cholera.
3: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś i dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gniazdek, do tego, do światła.
2: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
3: No i wszystko jasne, proszę pani.
2: I co z tym zrobimy?
3: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
2: Ale jak?
3: To na pewno pani powie, Monika.
2: Pani Bogusiu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Mać, a ja skakałam jak przed domem, ja pierdolę.

0: Skakujemy w lata 80. Przed nami utwór, który zna absolutnie każdy. Przeżyj to sam, zespół Lombard. Co ciekawe, melodia do tego hitu była gotowa na długo przed powstaniem samego zespołu. Grzegorz Stróżniak skomponował pierwszą wersję muzyki pod tytułem Ciche marzenia. Jako zaledwie 16-letni chłopak. Dopiero lata później Andrzej Sobczak napisał do niej słynny tekst. Przeżyj to sam, zespół Lombard już teraz w Radiu SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
2: Życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.

0: Dziś wszyscy panią razem mogą poczuć się jak w bajce o Kopciuszku. Słuchajcie, no o północy. Karoca pod nazwą Wszystko, czego chciałem, ujrzy światło dzienne. Chodzi mi oczywiście o premierę nowego albumu Mroza, którego tytułowy nowy singiel gramy wam w radiu SKA2. Wszystko, czego chciałem, nagrany wraz z braćmi Kasperczyk za nami. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, kogo tam jeszcze Mrozu zaprosił do współpracy, do tego albumu. Na szczęście długo w tej niewiedzy nie pozostanę. Przypomnę, że na ten singiel możecie też głosować w gorącej polskiej 20 na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mam!

0: wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
1: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Nie to, żebym wyliczała czas, bo ponoć szczęśliwi czasu nie liczą, ale jednak w przyszłym roku ten kawałek i też zarazem album będą obchodziły 30-lecie swoje. Piękna, piękna sprawa. Ale jestem Anna Maria Jopek. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 punktualnie o 13:00 newsy.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Jeszcze do godziny 15 mogą potrwać utrudnienia na drodze krajowej numer 2 na wysokości miejscowości Hola. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Nie żyje kierowca samochodu osobowego. Samochody ciężarowe muszą czekać na udrożnienie trasy. Samochody osobowe są przepuszczane przez WOS Krzenice. Duże na miejscu działają jeszcze służby. Jeżeli chodzi o prognozy pogody, no to do końca dnia powinno być jeszcze pochmurnie w Białej Podlaskiej.
24: Jest 13:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poderwano myśliwce, syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski, uderzył w cel lub został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Przekazuje nam dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W związku z zagrożeniem do akcji weszło lotnictwo. Dron, który został zauważony na radarach, nie jest już zagrożeniem. Dyżurne myśliwce jednak nadal patrolują teren przy granicy.
25: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wywołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
24: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Decyzja o poderwaniu samolotów zapadła natychmiast po tym, jak żołnierze zauważyli zbliżający się do naszej granicy obiekt. Premier Donald Tusk oświadczył, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Syreny alarmowe zaskoczyły jednak mieszkańców Lublina i Rzeszowa. Rzeszowa.
0: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
1: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła?
0: Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
2: Nie chowałem się w piwnicy.
19: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera. Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
24: Usłyszał to w centrum Lublina nasz reporter. W okolicach miasta był słyszany huk. Związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. Teraz RCB wysyła do mieszkańców Podkarpacia i Lubelskiego SMS z informacją o odwołanym alarmie. Grozi mu utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. Kujawsko-pomorscy policjanci szukają kierowcy tira, który 24 lipca na Krajowej 96 w pobliżu miejscowości Brzeźno wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Opublikowano nagranie z niebezpiecznego manewru, to trafiło też na policyjną skrzynkę stop agresji drogowej.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
23: I Bartek, ważny, w Białej Podlaskiej, podobnie jak w całym województwie lubelskim, zawyły syreny alarmowe. To w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę.
20: Zadziałał system alarmowy w związku z potencjalnym atakiem, zagrożeniem atakiem z powietrza, także w całym województwie zawyły syreny.
23: Mówił Tomasz Stachyra, rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Z kolei pod Białą Podlaską na drodze krajowej nr 2 na wysokości miejscowości Hola nadal trwają utrudnienia. To po śmiertelnym wypadku z udziałem ciężarówki przewożącej drewno i samochodu osobowego.
22: Dwie minuty, dwie i pół po godzinie 13. Dzień dobry, witamy Państwa i mamy taki dzień, który bardzo chciałby być piątkiem, prawda?
24: No oczywiście, ale to taki mały piątek już jakby nie było.
22: W sumie tak, choć dokumenty mówią co innego, ale nie u nas.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim, po drugim. SK.
22: Jeśli od rana działacie na pełnych obrotach cały czas, to teraz może troszeczkę spuśćcie z gazu, żeby nie paść na kolana, tylko nie za mocno z tego gazu spuszczajcie. Róbcie to tak, żeby szef nie zauważył. Kowalski, witajcie. W SC2 najlepsze polskie hity.

0: Sydney Pollack i PZ ONA już za chwilkę. Wino to chciałby otworzyć pewien inwestor, ale mieszkańcy mu na to nie pozwalają, czytam w internecie. Historia, kochani, z Mikołajowic. Znalazł się inwestor, który chce tutaj zrobić kopalnię złota. Bo takie znalazł. Ale mieszkańcy się sprzeciwiają, protestują. Nie chcą, aby ktoś robił na ich ziemi złoty interes. Wolą po prostu każdej nocy sami spać na żyle złota.
1: Teraz!

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Przed chwilą Dawid Podsiadło, to teraz niech popłynie w takim razie. Nowość w naszym mieście o Tysanach. Cichosza, taka jak na lekcjach.

0: niezastąpiona Natalia Kukulska w hicie Im właśnie więcej ciebie, tym mniej w SC2. No to teraz poczujemy sztukę. Sztukę, którą podziwiał również sam papież, czytamy, Leon XIV jako pierwszy zobaczył na fasadzie Biblioteki Watykańskiej ogromne dzieło sztuki. I to jest 70-metrowa fala. No, widzę to zdjęcie i powiem, że to potop na poziomie...
1: Top.
2: SK2.
0: Topowy hit. W tej godzinie jeszcze od mroza zrobimy napad.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje.

0: na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Bykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49, a teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Człowieka gra na konsoli i je przy okazji, to wszystkie te okruszki lecą na pad. I to jest właśnie napad od mroza, który będzie dla was miał niespodziankę za 10 minut, przepraszam, za 10 godzin i niecałych 5 minut jego najnowszy album Mroza ukaże się w sieci. Wszystko, czego chciałem, a wszystkie najważniejsze newsy zebrał dla was Jakub Konieczkowicz i Wesce 2 punktualnie o 14 wam je przedstawi.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
1: W prognozach pogody dla Białej Podlaskiej do końca dnia widać już niemal tylko chmury, chociaż około 17 możliwe jeszcze przejaśnienia. Na termometrach dzisiaj do 16 stopni, a noc ta najbliższa będzie wyjątkowo chłodna, bo przyniesie tylko 8 kresek. Jutro już trochę więcej słońca w Białej, doczekamy się na termometrach 20 stopni. No i bardzo podobnie wygląda sobota z temperaturą dochodzącą do 21 stopni, w niedzielę 22.
4: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Okazuje się, że zignorowano alert o zagrożeniu. Szczegóły zna Bartłomiej Ważne.
1: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
4: Czekamy jeszcze na komentarz Urzędu Miasta w Lublinie w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Nerwową sytuację wyjaśniają rządzący. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy, niedaleko przejścia Dorohusk-Jagodzin, przekazał premier. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył też huk, który wywołał niepokój wśród niektórych mieszkańców centralnej Polski.
5: To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
4: Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane w sprawie środowej awarii na kolei. Prokuratura rejonowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie awarii sterowania ruchem kolejowym w mieście. Służby zatrzymały już dwóch 50-latków podejrzewanych o związek z tym zdarzeniem. Przypomnę, nad ranem przez środową awarię ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany. Od godziny 5 do 11 odbywał się przy znacznych ograniczeniach. W efekcie 649 pociągów zostało opóźnionych, łącznie o ponad 13 tysięcy minut. 76 pociągów odwołano.
22: SK2 News, Biała Podlaska.
1: I Bartek Ważny, we wtorek 22 września bielskimi autobusami będzie można jeździć za darmo. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Miasto zachęca w ten sposób, żeby chociaż na jeden dzień w roku zostawić auto na parkingu. Cztery nowe miejsca rekreacji powstaną w gminie Piszczac. Będą to elementy tzw. małej architektury, mówi burmistrz Kamil Kożuchowski.
23: Będą place zabaw, będą ławeczki, będą miejsca, gdzie będzie można się zatrzymać jadąc rowerem. Będzie można po prostu spędzić miło czas.
1: To wszystko pojawi się w Dąbrowicy Małej, w Połoskach, Połoskach Starych i w Zachorowie.
24: Mamy bardzo różne miksy. Są, załóżmy, miksy przekąsek, które można kupić w sklepie. Są miksy przypraw.
25: Miksy herbat też na przykład.
24: Albo miksy sosów również do przekąsek. Miks sałat jest także przecież,
25: zgadza,
24: prawda?
25: Się.
24: No, w niejednym markecie w lodóweczce sobie tam leży taki miks sałatek, a tutaj w SC2 mam dla was miks tylko polskich hitów i to 10 bez zbędnego gadania.
26: Bez reklam. Jeden po drugim.
27: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
24: Klasyka od zakochanych chłopaków Stilaw, czy Marisa, która nie może odkochać się od tego, co najlepsze w SC2, no i serca teraz jeszcze przed wami coś chciała zakryć.

Dziesiątka hitów i to bez zbędnego gadania. Tilaf, chłopaki nie płaczą, pierwszą piątkę zamykają. No nie płaczą chłopaki, chyba że widzą Roxanę Węgiel, to mogą płakać ze szczęścia. Dziewczyna pojechała do Stanów, czytam, na modowy amerykański weekend, Fashion Week, i weszła na Manhattan jak na wybieg dosłownie, Roxy. Wężowa marynara, mocno podkreślona talia, szpilki w tym samym klimacie. SK2. Jak wyszło na ulicę Nowego Jorku, Roxy, to korki były jeszcze większe niż zwykle.

0: czasu.
1: To teraz będziemy patrzeć, jaki świat był w 1978 roku i czego się słuchało w naszym wehikule czasu z tamtych lat. No właśnie, tak nucono też pod nosem wtedy. Z tamtych lat, wróć do mnie. Rock'n'rollowa ballada, napisana z myślą o polskim Elvisie, Krzysztofie Krawczyku. Wojciech Trzciński, Bogdan Olewicz dali mu taki numer, który bardzo szybko poszybował na szczyt, no i do tego jeszcze sprawił, że sprzedało się 250 000 singli, a Krzychu Krawczyk dostał pierwszą oficjalną złotą płytę, na której między innymi znajdował się dokładnie na stronie A ten przebój, który za chwilę wam zagram. W Opolu też Krzysztof go zaśpiewał i zagrał, okazał się wielkim przebojem w 78 roku. To co? Pamiętamy ten hit z tamtych lat?
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Nasz polski Elvis nie potrzebował Las Vegas. Wystarczyło Opole.

0: Za takie numery należy się podwyżka. Kuba i Kuba, chłopaki wesle 2 za 23 minuty, godzina 15. O właśnie, a propos podwyżki. Taką ma otrzymać, wynoszącą prawie 1,5 miliona dolarów singapurskich, czyli ponad milion dolarów amerykańskich, czyli około 4 milionów złotych. Tyle dostanie najlepiej zarabiający już premier świata i to ma być jego podwyżka. Premier Singapuru, pan Wong. O, nieźle. Dostanie sporo kasy, to trzeba przyznać, ale nasz premier przecież też nie ma na co narzekać.
1: Zarabiam netto poniżej 3000 zł miesięcznie. SK2.
0: To jakaś premia się należy.
2: Reklama.
3: Angielski dla dzieci?
2: Tak.
3: A dla dorosłych?
2: Też.
3: Dla młodzieży?
2: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego?
2: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
2: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
2: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
2: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
4: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99. PSSE.arp.pl.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 5.

0: ST2 Lombard i przy mikrofonie Małgosia Ostrowska, która ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu, ale może też będzie miała w Zielonej Górze, bo tam możliwe, że też taka aleja powstanie. O szczegółach w newsach ST2 o 15 za chwilę.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
17: Hot doga poproszę.
16: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.
24: Z prognoz pogody wynika, że w Białej Podlaskiej więcej słońca zobaczymy jeszcze przed końcem dnia. No mimo to dzisiaj maksymalnie na termometrach 16 stopni. Jeszcze przed weekendem zrobi się trochę cieplej, bo jutro w Białej 20 kresek, a w sam weekend maksymalnie do 22 stopni i dosyć słonecznie w sobotę, ale już w niedzielę pochmurnie i deszczowo. Tymczasem jeszcze na bielskich ulicach spory ruch. Cały czas jeszcze trzeba postać na Terebelskiej, na Artyleryjskiej oraz na Janowskiej.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zagrożenie minęło. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainie kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
1: byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
14: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
0: Premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. A jakie są informacje z Ukrainy? Na linii Lwów i nasza korespondentka Marta Radio.
17: Według wstępnych informacji na Wołyń skierowany został dron typu Szachet z silnikiem odrzutowym. Grupy monitorujące ruch rosyjskich dronów i rakiet w powietrzu poinformowały, że maszyna spadła niedaleko przejścia granicznego Jagodzin na granicy z Polską. Lokalni mieszkańcy relacjonują, że w okolicy było słychać potężną eksplozję. Ukraińskie władze na razie nie komentują tego zdarzenia.
0: Posłowie próbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe czy dostęp do informacji medycznej. Do odrzucenia weta potrzebna jest jednak większość 3/5 głosów. Rząd próbuje przekonać do poparcia ustawy posłów klubu Rozwój Plus.
20: Okopywanie się po stronie skrajnej prawicy nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie.
0: Mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Wszystko wskazuje na to, że ta misja jednak się nie powiedzie.
21: Znakomita większość, a może nawet wszyscy członkowie naszego klubu zagłosują przeciw odrzuceniu weta.
0: Wyjaśnia Krzysztof Szczucki z klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca. Czy Zielona Góra będzie miała Aleję Gwiazd? Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
25: Widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi.
0: A pod koniec września ma ruszyć remont Deptaka, to tam aleja mogłaby powstać.
26: SK2 News, Biała Podlaska.
27: I Bartek Ważny, w Białej Podlaskiej trwa Europejski Tydzień Mobilności. W ramach akcji bielskie szkoły rywalizują o to, którzy uczniowie będą częściej przyjeżdżać na lekcje rowerem. Najlepsze klasy zdobędą nagrody. W gminie Zalesie ruszył projekt wsparcia edukacji przedszkolnej. Mówi o tym wójt Tomasz Szewczyk.
28: To dodatkowe zajęcia dla dzieciaków w oddziałach przedszkolnych, to dodatkowe wyposażenie dla naszych szkół, materiały dydaktyczne.
27: Projekt jest długoterminowy i będzie realizowany przez 2 lata.
29: Jest 15, 2,5 minuty po, jedni kończą obiad, inni kończą o tej porze robotę, ale można też robić kawę i to drugą, bo pierwsza pewnie już dawno przestała działać, a jeżeli patrzycie na zegarek, to tak siłą wzroku może uda się go przesunąć w stronę weekendu, bo przecież jest coraz bliżej.
26: 100% polskich hitów.
30: Polskich hitów.
29: Aby tylko szef w pracy nie przestawiał wskazówek, to znaczy może przestawiać, nie ma żadnego problemu, ale nie do tyłu, tylko do przodu. Gdziekolwiek jesteście, takie dla was gramy. W SC2 kawałki do przodu i polskie.

Bardzo przyjemny, owocowy hałas od Sylwii Grzeszczak w SC2 i jej Mango. Tymczasem Europejska Agencja Środowiska, czytam, zrobiła raport hałasu. I w tym raporcie napisano, że najwięcej osób żyje w hałasie we Francji. Aż 24 miliony osób. Niemcy najbardziej narzekają na hałas z samolotów, które im cały czas nad głowami latają, a u nas w Polsce narzekamy na hałas drogowy. Hałas drogowy. Zastanawiałem się, myślałem, że chodzi o drogi, ale to jest hałas, którego doświadczamy w sklepach, na zakupach. Podchodzimy do półki i mówimy: ale drogo. Ale drogo.

0: Ale przyjemnie się tego słucha, prawda?
1: Zgadza się.
0: Aż nie miło i przyjemnie. Nie chce się, żeby lato się kończyło. 15.30, to teraz zaczynamy. Skrót newsów w ST2. Jakub Konieczkowicz.
2: Jak informują służby, do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło. Dron z napędem odrzutowym uderzył na Ukrainie kilka kilometrów od granicy. Poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Alerty są już odwołane. Ogłoszono brak zagrożenia z powietrza. Przejścia graniczne z Ukrainą, na których zawieszono ruch, funkcjonują już normalnie. Operacje lotnicze wznowiły także lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Tragedia w kopalni Knurów w Szczygłowice. Nie żyje 38-letni górnik. Do tragicznego zdarzenia doszło dziś po godzinie 9 na poziomie 650 metrów pod ziemią. Podczas prac przy likwidowanej ścianie górnik miał doznać urazu głowy. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace. Spotkanie już o 21:00.
3: SK2 100% polskich hitów.

0: A propos akcji, melduje się na rozkaz teraz pies Drops do zadań specjalnych. Z warszawskiego lotniska Chopina czytam: psisko udaremniło przemyt narkotyków. Piesek wyniuchał 82 kg marihuany. SK2. Po takiej akcji to z radości pewnie aż wytarzał się w trawie.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
1: I po reklamie.

0: Nie tylko dziewczyny. Panowie też robią hałas. Dziewczyny oczywiście piszczą, bo to są panowie, którzy mają supermoce. Igo Mrozu i Vito Bambino, a za chwilę godzina 16 i w SC2 najważniejsze newsy, także z mocą.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142. I po reklamie.
9: Na Terebelskiej oraz na Janowskiej trzeba teraz chwilę odstać, wyjeżdżając z centrum, a zanim z tego centrum wyjedziecie, no to chwilę jeszcze stracicie na Artyleryjskiej czy na Zamkowej. A w prognozach pogody dzisiaj do końca dnia jeszcze możliwe przejaśnienia, chociaż niestety nieliczne. Na termometrach bielskich 16 kresek dzisiaj maksymalnie, a w nocy będzie tylko 8. Jutro trochę cieplej, 20 kresek i już jutro więcej słońca przez cały dzień.
0: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje dla nas dzisiejszą sytuację na Placu Litewskim w Lublinie. Gdy zawyły syreny alarmowe, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny. Bartku, co usłyszałeś od organizatorów?
10: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
11: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacji. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym właśnie, że będzie to przebiegało nieco inaczej ze względu na alarm przewidziany.
10: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
0: Z naszych informacji wynika, że w trakcie uroczystości na Placu Litewskim przebywało kilkadziesiąt osób, w tym wysokiej rangi oficerowie Wojska Polskiego oraz przedstawiciele lokalnych urzędów. Kierowca miał blisko 1,7 promila we krwi. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicę. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Cena diesla bije rekord. W województwie świętokrzyskim na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł.
12: Jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka.
13: Ile pana kosztuje zatankowanie do pełna?
14: Ile tu jest? 60 zbiornik. No to masz ile? 600 zł.
15: Ja mam wyjazd akurat i musiałem. 300 zł.
0: Z kierowcami w Kielcach rozmawiał Marcin Łataś.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, zakończyły się prace archeologiczne w łazienkach zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów. Odsłonięto i sprawdzono ich konstrukcję. Odnaleziono także zabytki ruchome, mówi bielski archeolog Mieczysław Bienia.
16: Płytki wykonane w niderlandzkich Delftach, przepiękne płaskorzeźby z wizerunkiem Afrodyty.
9: Miasto ma w planach odtworzenie piwnic i udostępnienie ich zwiedzającym. Bialscy kierowcy, noga z gazu, policja prowadzi dziś akcję Prędkość, bo to nadal zbyt duża szybkość jest głównym grzechem zmotoryzowanych.
17: Prawie 3 minuty po 16 w SC2 mamy tydzień, który jeszcze nas trzyma, ale weekend tak już powolutku za rogu do nas oczkiem mruga. I można powoli myśleć o baletach. Masz plany jakieś na balety weekendowe?
18: To dopiero jutro chyba zacznę myśleć.
17: A my zaczynamy już dzisiaj, bo w tej godzinie na balety zaprosi was m.in. Margaret czy Dawid Kwiatkowski, Kaja i Cyrko.
19: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.
17: To zaczynamy. Ignacy na początek, który czeka na znak Kowalski. Witajcie w SC2. No play.

0: Ira i dlaczego nic w SC2? Jak to nic? Jest przecież on, Artur Jarząbek, który teraz odkryje karty i nie będzie owijania w bawełnę. Same konkrety.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Uwaga, kierowcy, oszuści atakują system e-toll. Nie daj się nabrać. Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed nową falą cyberoszustw. Coraz więcej osób otrzymuje fałszywe e-maile informujące o rzekomych zaległościach w systemie e-toll. To jest ten system, który pobiera opłaty na przykład po tym, jak jedziecie po autostradzie, ciężarówką chociażby, albo autokarem. Linki prowadzą do stron, które wyglądają jak oficjalne serwisy, ale w rzeczywistości służą do wyłudzenia danych bankowych. To więc pamiętajcie, drodzy kierowcy, system e-toll nigdy nie wysyła e-maili z linkami do płatności. Jeśli otrzymacie taką wiadomość, nie klikajcie w nią, nie odpowiadajcie, nie wpisujcie żadnych danych. Jak rozpoznać oszustwo? No, wiadomość straszy blokadą konta lub dodatkowymi opłatami, prawda? Ma też podejrzany adres nadawcy. Często zawiera literówki albo dziwne znaki. Wymaga szybkiej reakcji, więc oszuści liczą na panikę i brak rozwagi. To już powinno być dla nas żółtym światłem ostrzegawczym. A co zrobić, gdy otrzymamy podejrzany e-mail? Sprawdzić informacje na oficjalnej stronie e-toll. Nie klikać w żadne linki, bo mogą prowadzić do fałszywych stron, no i zgłosić incydent na platformę CERT. W ten sposób pomożecie też innym użytkownikom rozpoznać oszustwo. Tak więc, drodzy kierowcy, jazda z oszustami.

0: Zeta. Trąbeczki, które tutaj po prostu budzą aż słowiańską duszę. A teraz kierowcy, dajcie głośniej ważny skrót newsów i zaczynamy dla was ważną informacją. Jakub Konieczkowicz, 16.30 w ST2.
1: Śmiertelny wypadek na Kaszubach. W miejscowości Rudniki doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. W wyniku wypadku przygnieciona została osobówka. Na miejscu zginęły dwie osoby. Jedna z samochodu osobowego oraz jedna z ciężarówki. Kolejne dwie osoby są ranne. Na miejscu pracują służby, w tym 6 zastępów straży pożarnej. Miliard koron na przygotowanie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Taką kwotę chce przekazać Norwegia na wsparcie Ukrainy. To blisko 400 milionów złotych. Szef norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zadeklarował dziś w Oslo, że jego kraj chce, by Ukraina została pełnoprawną częścią rynku europejskiego. Zbliża się sezon infekcyjny. Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko grypie. Jak podkreślają specjaliści, to najskuteczniejszy sposób ochrony przed chorobą. Zaszczepić się można u lekarza rodzinnego albo w aptece. W ubiegłym roku zrobiło to prawie 2,5 miliona Polaków.

0: się dobrze.
1: Tu jest Polska, tu się ciężko oddycha, tutaj mamy swoje zasady. BRO i wychowany w Polsce w ST2, również pan Piotr Gąsowski, czytam tutaj w kolorowej gazecie, szaleńczy rajd Gąsowskiego po ulicach Warszawy. Aktor i prowadzący programy telewizyjne Piotr Gąsowski, złapali go paparazzi jak... pędził skuterem i łamał przepisy. Jechał po drodze dla rowerzystów, a nie wolno skuterkiem jechać. Do salonu optycznego pędził. SK2. To go trochę usprawiedliwia, no bo w końcu jak jechał po okulary, to jak miał widzieć znaki?
2: Reklama.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank.

0: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
6: I po reklamie.

0: perełka, diament wśród polskich hitów. Łatwopalni i w S2 Maryla Rodowicz, która na co dzień mieszka niedaleko Warszawy, ale ostatnio miała bardzo ważną wizytę. Pojechała osobiście do Opola, aby na jednym z budynków odsłonić mural ze swoją podobizną. No i teraz każdy, kto ma na to ochotę, może sobie zrobić z panią Marylą zdjęcie na ściance. Ciekawe, czy zdjęcie będzie robił i na Instagrama Eski2 wrzuci Łukasz Zduńczyk, bo on przejmuje tutaj stery. Jest zmiana warty od 17 i będzie wam grał najlepsze polskie hity w S2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: I po reklamie.
11: Jeszcze dzisiaj w Białej Podlaskiej możemy spodziewać się przejaśnień, ale nie powinny być niestety zbyt duże, ale zawsze coś. Na termometrach do 16 stopni, a jeżeli chodzi o najbliższe dni, no to na szczęście będą trochę cieplejsze. Jutro w Białej 20 kresek, w sobotę 21 i jeszcze trochę cieplej będzie w niedzielę, bo 22. Jutro słonecznie, ale dopiero w drugiej połowie dnia. Sobota zapowiada się bardzo słoneczna, a niedziela niestety pochmurna i tego dnia wrócą opady deszczu.
12: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu, to w miejscowości Rudniki na Pomorzu. Zdarzyły się dwa samochody ciężarowe, w tym cysterna, która dachowała i następnie przygniotła osobówkę.
13: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy ciężarówki i kierującego samochodem osobowym. Pasażerka została zabrana przez biegłość szpitala, natomiast kierowca ciężarówki karetką.
12: Mówi Piotr Frankenstein z Straży Pożarnej w Czółchowie. Na miejscu działa specjalistyczna grupa techniczna, która podnosi cysternę. Droga między Przechlewem i Koczałą jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie już za pół godziny. Syreny zabrzmiały dziś w województwie lubelskim i na Podkarpaciu. Powodem był odrzutowy dron, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę zbliżał się do polskiej granicy. Więcej Mateusz Gołębiewski.
14: Sztab kryzysowy zbierze się w lubelskim urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
15: W chwili obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
14: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
16: Było słychać, no tak ciężko.
17: Ciarki przychodzą.
16: Tak. Ciężko się takie coś działo.
17: Bardzo niepokojąco.
14: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorohuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce.
12: Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki. wyniki najnowszego tak zwanego indeksu zdrowych miast. Nagrody dla samorządów wręczono dziś w Zamku Ujazdowskim w stolicy. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też...
1: W jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście, czy mamy ścieżki rowerowe, czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch, czy są miejsca zazielenione. To jest generalnie mieszkalnictwo, prawda? Ile mamy mieszkań na mieszkańca?
12: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Najlepszym miastem w Polsce pod kątem mieszkalnictwa okazał się Sopot.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, przedstawiciele Akademii Bialskiej w weekend wybierają się do Lublina. Będą promować uczelnie na Lubelskim Festiwalu Nauki, mówi Paulina Rynkiewicz.
10: W ramach festiwalu oferujemy najróżniejsze warsztaty, wykłady popularno-naukowe, pokazy, doświadczenia, prezentacje. Chcemy pokazać cały potencjał naszej uczelni.
11: Festiwal rozpocznie się w sobotę. Archeolodzy z UMCS w Lublinie przyjadą z kolei do Radzenia Podlaskiego. To w ramach edukacyjnej akcji spotkania z archeologią Lubelszczyzny. Wydarzenie w poniedziałek od 12 w Pałacu Potockich.
17: Przepraszam bardzo, czy ja się mogę do was dosiąść? No weźcie mnie, wpuśćcie. Fajną playlistę dla was mam. Będę mało gadał, będę dużo grał. 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2. Nie przypomnę wam, co było na liście zakupów, ale przynajmniej przyjemnie będzie. 3 minuty po godzinie 17. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: 100% polskich hitów.
17: SK2. No i pogoda ostatnio się taka trochę jesienna zrobiła. Walczymy z tym, słuchajcie. Z tymi chmurami, które na niebie są ostatnio, z tymi deszczami. Majowa wiosenna atmosfera już teraz na antenie Radia SK2. Nic tylko rzucić się na kanapę, do góry brzuchem i sobie jakąś drzemkę zrobić. Nie, przepraszam, drzemki nie będzie. Ja wam zasnąć nie dam.

0: Loka w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a naukowcy, słuchajcie, mają ciekawe ustalenia, bo oni tak wzięli i stanęli, słuchajcie, na świeżym powietrzu, popatrzyli w niebo i z wyliczeń wyszło, że nad Europą jest coraz mniej chmur. I słuchajcie, tak dziwnym trafem akurat one wszystkie przylatują nad Bałtyk, jak my jesteśmy na urlopie. Ale podobno promieniowanie UV jest niezdrowe, więc w sumie się cieszmy. Bajm i modlitwa o złoty deszcz już teraz w SC2.
1: 100 słońc, szukam jakiegoś cienia.

0: Pack w Radiu SK2. To jest 100% polskich hitów, a naukowcy mają sposób, jak sobie głowę poprawić. Naukowcy z Japonii mówią tak. Już 10 minut wolnego biegu wspiera nastrój i intelekt. No słuchajcie, no niby 10 minut, to co to jest? To jest, słuchajcie, chwilka, więc dla każdego może to być takie 10 minut, to łatwo wypełnić. Chociaż z drugiej strony, jak my teraz to komuś zaproponujemy 10 minut biegania, to zaraz usłyszymy, wiesz co, to przy okazji byś na jakieś zakupy skoczył. Więc może lepiej się nie wychylać.
1: SK2. Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ.

0: dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
0: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
5: I po reklamie.

0: Wiki Gabor i Super Hero na antenie Radia SK2. A jeżeli wam potrzeba jakiegoś superbohatera, który was pobudzi po ciężkim dniu w pracy, zostańcie z SK2. Już za chwilę stan pogody od Anny Jurksztowicz. Będzie też ostatnia nocka od Maćka Maleńczuka. A wcześniej najnowsze newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier ostrzega w Sejmie. Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
13: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
0: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać drony odrzutowe. Taki właśnie spadł dziś około 4 km od polskiej granicy. Przez to poderwano myśliwce, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe. A po alercie o zagrożeniu z powietrza były ewakuacje pracowników urzędów i sprowadzanie uczniów na niższe kondygnacje. Tak między innymi reagowały instytucje w województwach podkarpackim i lubelskim. Po alarmie wojewoda lubelski zwołał sztab kryzysowy. Spotkanie trwa. A po atakach Putina w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej wzmacniana jest ochrona funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Z kolei aż 63% ankietowanych przez Instytut Badań Polster dla Superekspresu uważa, że nie jesteśmy gotowi na zagrożenie z powietrza. O szczegółach na se.pl. Jakub, przepraszam, ale ja nie mogę rozmawiać teraz, bo ja będę słuchał najlepszych polskich hitów w Radiu SK2.
14: Proszę bardzo.
0: No właśnie, słuchajcie, każdy z nas ma taki swój ulubiony numer, że jak leci w radiu, to po prostu pogłaśniacie radio najmocniej jak się da, że nie słychać własnych myśli. To ja mam właśnie z tym. Stan pogody Anna Jurksztowicz już teraz na antenie Radia SK2. Ten numer was pobudzi, jeżeli mieliście ciężki dzień w pracy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk na antenie Radia SK2. U nas wieczorami playlista bardzo różnorodna, bo starsze numery, tak jak ten, który przed chwilą słyszeliście, mieszają się z najlepszymi nowościami. I teraz na naszą antenę wskakuje naprawdę młody talent, który się rozkręca, już ma kilka udanych debiutów zaliczonych. Ostatnio stworzył na przykład numery do ścieżki dźwiękowej filmu Pieprzyć Mickiewicza 3, a muzycznie bardzo lubi mroczny klimat miasta. Śpiewał już m.in. o tym, że miasto pachnie jak Gotham, a teraz Metzner ma dla nas nowy numer Kim Jestem. Tutaj też jest taki mroczny, wieczorny klimat. To jest numer o złamanym sercu. Lek na wszystkie problemy z miłością. Już teraz na antenie Radia SK2 Metzner. To jest 100% polskich hitów.

0: Tak śpiewa, to znaczy, że tak jest. Życie jest za krótkie, żeby sobie wieczorem nie odpocząć. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. A teraz na naszą antenę wskakuje Wiktor Waligura, który nagrał numer...
1: Napisałem piosenkę na ten jeden dzień, w którym wszystko idzie nie tak.
0: Przy tym numerze naprawdę wszystko zaczyna iść tak. Poprawia humor, dodaje sił. Krótko mówiąc, Wiktor Waligura i Nie umiem kochać. Prosto z miejsca 13 gorącej polskiej 20. Tak było w zeszły piątek, ale jutro Wiktor może być wyżej. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hity.
2: SK2.

0: To jest właśnie SK2 i 100% polskich hitów. I od razu siły chociaż troszkę wracają w czwartkowy wieczór. No właśnie, kogo przyłapałem właśnie w takich okolicznościach, że wracacie teraz samochodem do domu, może jedziecie na zakupy, albo teraz zawozicie dziecko na zajęcia dodatkowe, a może już krzątacie się w kuchni. Gdzie łapiecie SK2? W czym towarzyszą wam polskie hity z radia SK2? Czekam na głosówki na Messengerze SK2. Wpadajcie, klikajcie ikonkę mikrofonu i się nagrywajcie, co robicie przy najlepszych polskich hitach. A u nas za chwilę m.in. nowość od Wiktorii Kidy, będzie też Szymon Wydra.
1: SK2. Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Niskie ceny.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: kombi. Nasze randewu na antenie Radia SK2. No właśnie Kasia pisze, że ona będzie robiła dzisiaj coś w stylu randewu. Mąż wraca z pracy, a ona właśnie przygotowuje kolację i za chwilę będą sobie coś tam pysznego jedli. Na dobry wieczór SK2 podrzuca wam 100% polskich hitów. Po godzinie 19, co tu ciekawego będzie? O, ale duet nam się szykuje. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Parzanowski, zapraszam. Jaką rolę pełnią dziś radio i telewizja? Czy w dobie internetu, mediów społecznościowych i szybkiego dostępu do informacji tradycyjne media nadal mają znaczenie? O tym podczas spotkania w Bialskiej Galerii Fotografii opowie Kamil Dąbrowa. Rozmowa będzie dotyczyć współczesnych mediów, ich roli w kształtowaniu opinii publicznej oraz zmian, jakie zachodzą w świecie informacji. Jutrzejsze spotkanie odbędzie się w Bialskiej Galerii Fotografii przy ulicy Krótkiej 1. Początek tego wydarzenia o godzinie 17.
9: Wielkimi krokami zbliżamy się do piątku. Już tylko 5 godzin nam zostało, słuchajcie. Punktualnie godzina 19. Odpocznijmy razem w ten czwartkowy wieczór. Co robicie, słuchając polskich hitów w Radiu SK2? Paula jest z nami.
10: A ja z córeczkami słucham SK2 po dwóch ciężkich dniach przeprowadzania się z mieszkania do mieszkania. Także dajcie nam coś do zrelaksowania się.
9: Paulina, powiem tak, bardzo dobre radio wybrałaś. Z nami można odpocząć.
11: 100% polskich hitów.
9: No myślę, że przy tym można wyluzować. Dawid Podsiadło i Małomiasteczkowy. Wy też dawajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co robicie dzisiaj wieczorem, słuchając polskich hitów w SC2?

0: Enej w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. A jeszcze fajna końcówka. O właśnie. To taka muzyczna hipnoza na rozluźnienie po całym czwartku i prawie całym tygodniu, bo to już 10 minut po godzinie 19 w czwartek. Enej w Radiu SK2 za nami. Gosia pisze na naszym Messengerze, że jest nauczycielką. Cały dzień dzisiaj była w hałasie i potrzebuje czegoś na wyciszenie, bo już jej głowa pęka. Mamy na to receptę. Bardzo wyciszający numer Emo i Sarsa. Nowość z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Oni już tam czekają od kilku tygodni, wiecznie czekać nie będą. Więc jeżeli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i dajcie im plusika. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po 18.
1: Co jeśli ja zostanę z tym sam?

0: wiesz i ty. Kultowy polski hit 1.8L na antenie Radia SK2, ale wieczorami podrzucamy wam jeszcze więcej polskich nowości. I teraz świeży numer Julii Wieniawy, która w tym roku dokonała czegoś niesamowitego. Wystąpiła razem na jednej scenie z legendą, z legendarnym tenorem Andreą Bocellim. Co wtedy czuła?
1: Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę.
0: Czyli najbardziej stresująca, krótko mówiąc, była sukienka w tym wszystkim. Ja się boję pytać, jak długo Julia Wieniawa wybierała tę jedną, jedyną sukienkę, w której potem wystąpiła. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd. Jej nowy numer już teraz gram wam na antenie Radia SK2, a wy w tym czasie wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.

0: Radia SK2. Artur Rojek już niedługo rusza w trasę koncertową. W październiku, listopadzie i grudniu odwiedzi kluby w największych polskich miastach. Katowice, Poznań, Toruń, Warszawa czy Kraków i jeszcze kilka innych. Zostańcie z SK2, bo ja za chwilę gram. Jak sama autorka mówi, numer idealny do wieczornej jazdy samochodem. Liwka i poza tobą nic. Już za chwilę.
1: SK2. Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
1: I po reklamie.

0: Robert Gawliński. To jest SK2, gramy 100% polskich hitów i robimy rozgrzewkę przed piątkiem, przed nowym notowaniem gorącej polskiej dwudziestki. Podrzucam wam najlepsze nowości, no i spodziewajcie się kolejnych po godzinie 20 i zagram też jeden z największych wakacyjnych hitów tego roku, Oscar Sims i Bez końca.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Michał Perzanowski, zapraszam. Miłośnicy francuskiej muzyki będą mogli przenieść się na chwilę w klimat Paryża. W Parku Potockich w Międzyrzecu Podlaskim odbędzie się koncert piosenki francuskiej z udziałem Dominiki Dobrosielskiej. Publiczność usłyszy znane francuskie melodie oraz piosenki. To propozycja zarówno dla miłośników francuskiej kultury, jak i osób, które chcą spędzić popołudnie przy muzyce na żywo. Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę już o godzinie 17.
0: SK2 jest tam, gdzie gra polska muzyka. Jesteśmy dzisiaj na przedpremierowym odsłuchu płyty Artura Rojka. Polecam wam zaglądać na Instagrama Radia SK2, ale jesteśmy też u was w kuchni, w waszym samochodzie i w waszych słuchawkach na spacerze po lesie. Gramy dalej najlepsze polskie hity na dobry wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: już wiem.
1: Kasia Popowska w Radiu SK2. Przyjdzie taki dzień, że zagram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. To całkiem niedługo, bo już jutro po godzinie 18. A dzisiaj podrzucam wam najlepsze nowości, które będą hitami. Najlepsze nowe polskie numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki. W propozycjach na wasze głosy czeka 30 metrów kwadratowych. Teraz idziemy w odwiedziny do małego mieszkania, do Bowskiej i młodego rapera, który nazywa się po prostu Kajtek, bo oni nagrali numer o życiu dwojga ludzi na małej przestrzeni, i że niby przestrzeń mała, ale w tych 30 metrach kwadratowych mieści się bardzo dużo uczuć. Jeżeli chcecie, żeby oni się przeprowadzili z tych 30 metrów kwadratowych w propozycjach do notowania, no to wpadajcie teraz na sk2.pl i głosujcie na ten numer. Bardzo lekki, bardzo wieczorny, na dobre rozluźnienie.

Nieważne są już wszelkie pracowe obowiązki. Odpoczywamy, wracamy razem do domu. Monika Brodka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, 22 minuty po godzinie 20. No i na dobry wieczór się odświeżamy. Gramy najlepsze nowe numery z waszej listy hitów z gorącej polskiej 20. I teraz przed wami zespół Motyle. Warto się z nimi zapoznać, bo robią naprawdę dobrą muzykę. A nagrali numer o tym, że czasami nie mamy odwagi, żeby zrobić tego jednego kroku, wypowiedzieć tego jednego słowa albo napisać tej jednej wiadomości do osoby, która nam się podoba. Więc słuchajcie, jeśli wam się ten numer podoba, to miejcie odwagę zajrzeć na sk2.pl i na ten kawałek zagłosować w propozycjach do gorącej polskiej 20. No to gramy Motyle, bliżej podejdź tak.

0: A gości to będzie sporo. Na antenie Radia SK2 Martyna Jakubowicz. Gramy 100% polskich hitów. Nadciąga piątek, a piątek, jak wiadomo, to jest dzień wielkich muzycznych premier. Teraz jesteśmy na przedpremierowym odsłuchu płyty Artura Rojka. O północy wychodzi też nowy krążek Mroza i jutro przyjdzie do nas też Michał Szpak ze swoim nowym numerem, także dużo premier przed nami. Za chwilę gram wam wspomnianego Mroza z hitem Wszystko, czego chciałem. To jego ostatnia piosenka z nadchodzącej płyty, która wyjdzie już za kilka godzin. O północy krążek Wszystko, czego chciałem się pojawi. No a potem Mroz rusza w trasę koncertową. 2 października startuje w Łodzi, a potem odwiedzi jeszcze Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków. Mrozu połączył siły z braćmi Kacperczyk i ja wam ten numer zagram za chwilę. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po 18.
1: SK2. Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4-paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Jesteśmy jedyną stacją radiową w Polsce, która gra 100% polskich hitów, i tych starszych, i tych nowszych. A jutro po godzinie 18 naszą antenę przejmą najlepsze nowości. Przed nami nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I to wy tę listę układacie, głosując na wasze ulubione kawałki na sk2.pl. W zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym duet Dawid Kwiatkowski i Margaret z kawałkiem Później Ci Opowiem. Czy na miejscu pierwszym zostaną? Wszystko jeszcze w waszych rękach. Głosujcie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Pyrzanowski, zapraszam. Bezpłatne badania, konsultacje, atrakcje dla dzieci i aktywności sportowe. To część programu Pikniku z sercem dla społeczności w Międzyrzecu Podlaskim. Wydarzenie będzie okazją do zadbania o zdrowie, ale także do wspólnego spędzenia czasu i aktywnego wypoczynku. Organizatorzy przygotowali propozycje zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych. Piknik odbędzie się w sobotę w Parku Podockich przy ulicy Lubelskiej 63 w godzinach od 16 do 19.
9: Magazyn lokalny.
10: Bartek Ważny, zapraszam. Jeden z 20 na świecie Lamborghini Espada Bertone pierwszej serii z 1968 roku trafił do Białej Podlaskiej, gdzie przechodził renowację. Auto należy do jednego z warszawskich kolekcjonerów.
11: Przepiękne auto trafiło na warsztat. No, ja jestem aż olśniony tym wspaniałym autem, a jest nim Lamborghini Espada. Podobno to jest bardzo rzadki egzemplarz.
12: Hubert Michaluk. Tak, jest to samochód z 1968 roku, więc to jest z pierwszego roku produkcji tego modelu. W sumie z tego co wiem było wyprodukowane tam niewiele ponad 1000 sztuk tych samochodów. No jest to z 20 wyprodukowana sztuka, ostatnia z takim charakterystycznym grillem na tylnej szybie. Także jest to tworzy go bardzo unikatowym autem. Też w sumie w tej specyfikacji, czyli z tym silnikiem, z tym wyposażeniem wyprodukowane było coś chyba około 80 paru sztuk tego samochodu.
11: To już nawet nie pytam o wartość.
12: No tutaj myślę, że tutaj wartość zależy od kupującego, od sprzedającego, no i od tego w jakim stanie jest to auto i w jakim będzie, tak? Bo to jest głównym wyznacznikiem wartości tego samochodu.
11: Lakier tutaj jest bardzo dobry, natomiast co będziecie robić? Bo wiem, że specjalnie na odrestaurowanie przyjechał ten samochód.
12: No przyjechał tak jakby na poprawienie paru rzeczy, bo ktoś włożył w niego dużo pracy w karoserię, bo karoseria była odnawiana. Tak dosyć dobrze jest zrobiona. Natomiast no mechanicznie jest bardzo dużo rzeczy do porobienia, łącznie z sprawdzeniem silnika, uszczelnieniem go, porobieniem zawieszeń, poprawieniem instalacji elektrycznej, no częściowo tam jeszcze te tapicerki. Ogólnie sprawdzeniem, także tak prawdę mówiąc, a układu hamulcowego, bo jest oryginalny, ale okazuje się, że bardzo słaby. To jednak jest no, szybkie autko z zacięciem sportowym, no, jakby nie było.
11: No właśnie, jaki tu silnik pracuje pod maską, bo jest V12, a pojemność?
12: No pojemność może nie jest zbyt duża, znaczy nie jest zbyt duża, jak na współczesne samochody to byłaby bardzo dużo, tak? Bo to jest 4-litrowe V12 na 6 gaźnikach. Moc, z tego co pamiętam, jest coś około 325 koni. Wiem, że ten sam silnik był w Lamborghini Miura, w późniejszych Countachach był też ten sam silnik, tylko z lekkimi modyfikacjami, miał troszeczkę więcej koni. Natomiast też był na gaźnikach, tylko były troszeczkę inne gaźniki i parę innych rzeczy, inne głowice prawdopodobnie i chyba z wielkich zawodów.
11: Samochód bardzo przypomina De Tomaso.
12: No ogólnie tam te lata, tak troszeczkę, te wszystkie auta sportowe, europejskie, zwłaszcza włoskie, miały tylko chyba sylwetkę zbliżoną. Tutaj na przykład przód jest bardzo podobny do De Tomaso właśnie, ale nie Pantery, bo Pantera miała jednak inny całkiem przód, kształt przodu, ale do Mangusty. Jest bardzo zbliżony do De Tomaso Mangusty.
11: Bardzo duży powierzchnię szyb, no wygląda przepięknie, naprawdę.
12: No bo samochód był też robiony do bezpiecznej jazdy, bo ogólnie ma bardzo dużo właśnie widoczność przez te szyby, bo boczne szyby są bardzo duże, przednie, a tylne. No i co ciekawe, że ma bardzo dużo miejsca, jest czteroosobowy.
11: No właśnie, ma takie kubełki, w które można się zapaść i dzięki temu to miejsce czuć, że jest.
12: No rzadko się w sumie też zdarza, żeby takie sportowe auto było ogólnie tylko czteroosobowe, a porównując na przykład do De Tomaso czy nawet do Ferrari, tutaj miejsca jest bardzo dużo, zarówno i z przodu, jak i z tyłu. I z tego co wiem, no właściciel planuje na wyjazd rodzinny tym samochodem w Alpy.
11: sporty. Tutaj bardzo fajną rzeczą jest to, że kiedyś te sportowe samochody robiło się na bazie tych części, które były dostępne i przełączniki mi coś przypominają.
12: No nie da się ukryć. Starszy rocznik pamięta te przełączniki dokładnie z dużego Fiata, Polonesa. Klamki też w sumie jest duży Fiat. Także tutaj dużo rzeczy było wykorzystywanych. To tak samo jak na przykład Ferrari miało, nawet te z lat 80. miało wykorzystywane pewne rzeczy z innych aut. Zamki, z tego co zauważyłem, jak miałem przyjemność robić model 328, z którym zamki były z Mercedesa wzięte. No, jeżeli Mercedes zrobił zamki, no, może powiedzieć, że genialne, bo do tej pory się przyjęło, że drzwi się zamykają jak w Mercedesie, powiedzenie, prawda? No to jeżeli to było dobrze zrobione, to po co kombinować, samemu coś tam produkować, męczyć, jeżeli to można wykorzystać do innego auta. I tak samo tutaj widzę, że jest dużo rzeczy wykorzystanych właśnie taki właśnie z Fiat. Chociaż Fiat też u nas Fiat był robiony na bazie tak jakby Milafiori troszeczkę, włoskich samochodów, no, więc było to wykorzystywane z różnych aut.
11: Tutaj jeżeli chodzi o zawieszenie, to też chyba jak na tamte czasy, to jest dość nowoczesne.
12: No tutaj jeszcze nie miałem czasu jeszcze dokładnie się przyjrzeć temu zawieszeniu, jak to wygląda, bo będziemy to dopiero rozbierali, no, ale z tego co jak widziałem na przykład zawieszenie właśnie jak było w Ferrari, jak tutaj, co mogłem mniej więcej zobaczyć, jest to dosyć proste, no wtedy nie utrudniali sobie w filmie, nie robili problemów takich, żeby tam tych wahaczy nie wiadomo ile dokładać do samochodu i tak dalej. To było proste, to miało działać, to miało prowadzić się dobrze. No, to polegało jakby na prostocie, całe zawieszenie.
11: Obok widzę Jaguara. Czy to jest stary S-Type?
12: To jest E-Type, praktycznie z pierwszych lat produkcji, bo to był model produkowany od początku lat 60. z tego co pamiętam do chyba połowy lat 70. To jest akurat 65. rok z silnikiem rzędowym, sześciocylindrowym o pojemności 4,2 litra. To było to typowo sportowe auto, które było w latach produkcji okrzyknięte jako najpiękniejszy samochód wszechczasów. Bo nawet Enzo Ferrari powiedział, że nie ma ładniejszego auta, nie było i nie ma ładniejszego auta, ładniejszej karoserii, ładniejszych kształtów jak w tej Jaguarze E-Type. Może coś w tym jest, bo jest przepiękny.
11: No jest i wygląda jakby przed chwilą z salonu wyjechał.
12: No auto było restaurowane, z tego co wiemy, to było restaurowane w jakimś tam w 2012 roku w Polsce przez polską firmę specjalizującą się w Jaguarach. No trafiło do nas na kilka takich poprawek, bo to już zmieniło w tym czasie chyba dwóch właścicieli i trafiło na, można powiedzieć, że kosmetyczne poprawki.
11: Czyli specjalizująca się firma niestety gdzieś tam coś zepsuła.
12: No coś nie wyszło tak jak trzeba. No każdy z nas popełnia błędy, tak samo jak i my. Nikt nie jest nieomylny. Nawet robiąc cały czas jedną markę, to też gdzieś tam jakieś tam błędy wychodzą. Natomiast to trzeba się tego nie wstydzić i czasami niestety schylić głowę i poprawić. Nie zawsze firmy, które wykonują, no są skłonne robić poprawki.
11: Aż z ciekawości zapytam, bo do takiego Lamborghini albo do takiego Jaguara, jak jest w ogóle z częściami? Czy to trzeba na specjalne zamówienie gdzieś produkować?
12: To znaczy to jest tam troszkę, a do Jaguara akurat są części wszystkie dostępne, bo akurat no teraz troszeczkę jest trudniej, bo wiadomo, Wielka Brytania po wyjściu z Unii dołożyła cło, więc troszeczkę to dłużej trwa, jest to troszkę bardziej skomplikowane, ale nadal są te wszystkie części dostępne, bo nawet w Polsce są firmy, które są w stanie te części ściągnąć, tak jakby z Anglii, bo na miejscu to mają część na miejscu.
11: Produkowane są te części, tak?
12: Produkowane do Jaguara, jak najbardziej są produkowane praktycznie wszystkie części. Do Lamborghini dopiero tam zacząłem w ten temat wchodzić. Są rzeczy, ale to są te części, które są, cena jest adekwatna do marki. Nie zawsze adekwatna do jakości. Czasami po prostu jest tak, że omijamy ten temat, tak jak na przykład w przypadku Ferrari dużo rzeczy dorabialiśmy, które da się dorobić. W Polsce są, nawet u nas tutaj na miejscu są firmy, są ludzie, którzy potrafią użyć tokarki na tyle, żeby wytoczyć jakieś tam części zawieszeniowe i tak dalej.
11: I często zrobią lepszą część niż oryginalną.
12: No zazwyczaj zrobią lepszą część jak oryginalna, bo jest to zrobione z dużo lepszego materiału, dużo dokładnie, dużo lepiej spasowane, no i dopasowane do danej części, danego wahacza na przykład, tulaja i tak dalej. Także jest to, że dużo rzeczy jest do ogarnięcia, do przeskoczenia.
11: W obu tych pojazdach widzę, że tapicerki są no, w idealnym stanie. W obu tych pojazdach była odnawiana tapicerka?
12: W przypadku Lamborghini jest oryginalna.
11: To jest piękny stan.
12: To jeszcze nigdy nie było szansy. Ten samochód ma przebiegu 85 tysięcy.
11: To tyle, co nic. Jak taki egzemplarz się uchował?
12: No tutaj właściciel, nie wiem skąd takie samochody wynajduje, ale ma piękną kolekcję aut. Samochody ostatnio właśnie miał jedno Ferrari, które miało przebiegu 15 tysięcy, ma teraz Lotusa z przebiegiem 11 tysięcy kilometrów i dużo ma takich aut. Nie wiem skąd on te samochody bierze. No i to są prawdziwe przebiegi, nie to co w Passatach jeżdżących u nas tutaj.
11: 100 tysięcy, a w rzeczywistości 500.
12: Dokładnie, albo tak, aby się licznik przekręcił pod po milionie.
11: A tych samochodów ile w skali roku tak odrestaurowujecie?
12: W sumie tak, około 20 samochodów mamy, 20 karoserii mamy lakierowanych w ciągu roku. No fakt, że część z tych, jakaś połowa z tych samochodów jest tylko jako robiona jako podwykonawstwo, czyli tylko blacharka, lakier, ewentualnie tylko sam lakier, bez składania. Ze składaniem wiadomo, to już to jest dłuższy proces, więc tak naprawdę takich samochodów złożonych w ciągu roku na gotowo to jest tam około 10 teraz. Plus to kolejne te 10, które są tylko polakierowane lub tylko blacharsko i lakierniczo wykonane. wykonane.
11: Jeszcze tak wrócę do tego Lamborghini, bo cały czas tutaj tym pomarańczowym kolorem daje mi po oczach. To jest oryginalny kolor?
12: Tak, to jest oryginalny z niego kolor. No taki, powiem szczerze, kolor podobny miały nasze polonezy.
11: Ktoś od kogoś ściągał. Nie ma prawego lusterka. W rzeczywistości nie było tego prawego lusterka.
12: W tamtych latach nie było jeszcze wymagane w Europie. Było wymagane tylko jedno z lewej strony, także prawe lusterko nie było wymagane, jeżeli w latach produkcji było. Nie było wymagane teraz przy badaniach technicznych. Nie powinno być problemu z pobiciem badań, ponieważ lata decyduje to, jakie przepisy były w latach produkcji samochodu. Tak samo, jeżeli samochód nie był wyposażony w pasy bezpieczeństwa w latach produkcji, teraz też powinien przechodzić badania techniczne bez pasu bezpieczeństwa.
11: Był taki moment właśnie w tym świecie motoryzacji, że prawe lusterko było traktowane jako wyposażenie dodatkowe, nawet w maluchach.
12: No tak, to jest klimatyzacja, nie ma lusterka.
11: To dziwnie, a elektryczne szyby?
12: Tak, w Jaguarze też klimatyzacja jest.
11: Ale już lusterka są ręcznie ustawiane.
12: Nie wiem, może troszeczkę było też tak w angielskich samochodach, że jednak ten ruch był prawostronny, więc te samochody, mimo że kierownica jest po lewej, to może te lusterka było trochę bardziej tu uniwersalnie robione. Fakt, że te samochody były robione prawie wszystkie na Stany z angielskie. Mało z tych samochodów zachowało się w Europie, większość wyjechała za ocean, teraz wraca na odrestaurowanie.
11: Jest jeszcze jakieś ciekawe rozwiązanie w tym samochodzie, które zostało na przykład zapożyczone z innego?
12: No jeszcze tak dokładnie nie miałem okazji się mu przyjrzeć, ale na pewno ma parę ciekawych rozwiązań, nawet tak jak hamulce, mimo że są słabe hamulce, nie może akurat tylko w tym modelu, może po prostu trzeba je zregenerować, ale są dwie pompy hamulcowe, dwa serwa oddzielne, które są z przodu tak zamontowane, nie przy pedale, jak tradycyjnie w samochodach przy pedale, hamulca tylko w przedniej części.
11: Bywało tak, że reflektory też były zapożyczane z innych samochodów.
12: Reflektory to bardzo często, bo w sumie w tamtych latach wszystkie reflektory, które były, to były tylko jakby w calach, czyli 7-calowe, 5-calowe, 9-calowe i to nawet, czy te amerykańskie samochody, czy europejskie, nawet reflektory z, powiedzmy, że z dużego Fiata, calowo pasują rozmiarówką do samochodów typu na przykład Dodge Charger z lat 70., bo to jest ta sama rozmiarówka. Tylko tyle, że amerykańskie reflektory miały zazwyczaj, nie miały żarówki, tylko one, sam reflektor w sobie był żarówką. Cały reflektor. Tam nie było wymienne, jakby przy spaleniu się tej żarówki, tej lampy, to całą lampę się wymieniało, nie żarówkę. Bo to było hermetycznie szczelne, to wytrzymywało też kupę lat, a w europejskiej były po prostu żarówki wstawiane.
11: Skoro samochód ma 85 tysięcy przebiegu, to domyślam się, że radio również jeszcze oryginalne w nim jest. O ile w ogóle było.
12: Aż zobaczymy za chwilkę, ale raczej chyba tak. Praca silnika V12 jest na tyle piękna, że to radio, myślę, że zbędne.
11: Tutaj chyba faktycznie było zbędne, bo radia nie widzę. Czyli bardziej kierowca, właściciel wsłuchiwał się w brzmienie silnika.
12: Prawdopodobnie tak. W przypadku Jaguara jest radio, ale jest już nowoczesny, tylko w stylu retro. No bo Jaguar, praca silnika troszeczkę, chociaż też jest piękna, to rzędowy silnik, ale już też jest na, co ciekawe, 65 rok, ale jest na dwóch wałkach rozrządu, więc też jest bardzo mocnym silnikiem i jest typowo sportowym samochodem. Ma zawieszenie bardzo mocno rozwinięte, bo oprócz tego, że ustawiana jest zbieżność geometria, to ma jeszcze kąt wyprzedzenia koła ustawiany, co w sumie teraz mało które samochody mają takie rozwiązanie, bo bardzo długi przód ma, w sumie tył króciutki, ale silnik jest umieszczony poza przednią osią, czyli jest tak jakby centralnie umieszczony, więc dodatkowo daje docisk tyłu samochodu, no i musi bardzo dobrze się prowadzić ogólnie w jeździe, w zakrętach, bo ma bardzo mocno dociska przednie zawieszenie, bo silnik tak jakby pcha przednie zawieszenie, dociskając je do podłoża.
11: No właśnie tak patrzę, że kierowca w tym Jaguarze to chyba siedzi 2,5 metra od przodu. Nawet więcej.
12: Tak, nie więcej.
11: Nawet więcej. Bardzo długi przód. Tu jeszcze w tym Lambo jest tak nietypowo, w zasadzie tak sprytnie ukryty wlew paliwa.
12: No co ciekawe, ma tak z dwóch stron, bo ma dwa zbiorniki paliwa po dwóch stronach, tak samo.
11: Jaka pojemność?
12: Coś koło 100 litrów, w sumie dwóch zbiorników, więc nie jest jakoś tam bardzo dużo, ale ma po dwóch stronach, jeszcze musiałem dokładnie sprawdzić, ale tak mi się wydaje, że tam coś koło chyba dwóch zbiorników, czy albo po 60 każdy zbiornik, albo po 50 parę litrów, także coś chyba koło 100 litrów pojemność.
11: To jeszcze nawiążę do tego tyłu, bo on jest faktycznie taki nietypowy. Tutaj zaraz szyba tylna pracuje też jako klapa bagażnika i to jej rama tej szyby jest bramówką całego bagażnika.
12: Tak, tutaj tak jakby tylna szyba zastępuje klapę bagażnika, bo tutaj nie ma jako takie klapy, tylko jest właśnie ta otwierająca się szyba. No i co ciekawe, jest właśnie w tylnym pasie pionowo jest taki 15-centymetrowej wysokości szyba, która tak jakby ułatwia w lusterku widoczność tyłu. Pod warunkiem, że się do bagażnika czegoś nie zapakuje za dużego.
11: No właśnie, albo do podglądania, co jest w bagażniku.
12: Tak, ale ogólnie bagażnik na sportowe auto jest duży, bardzo duży. Także tutaj można faktycznie gdzieś z rodziną pojechać na wczasy tym samochodem.
11: No przy takim przebiegu to aż szkoda go ruszać i przy takim stanie. Z garażu bym nie wyjmował, tylko patrzył na niego.
12: Ale z drugiej strony niech ludzie też zobaczą, też się pocieszą.
11: W sumie tak. O Lamborghini i Jaguarze, bardzo starych i unikatowych egzemplarzach Dziękuję za rozmowę.
12: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli tych samochodów coraz więcej, coraz ciekawszych i będziemy mogli co jakiś czas o nich poopowiadać.
11: A ja bardzo chętnie wysłucham. Dzięki jeszcze raz.
12: Dziękuję również.
10: Wczesne sztuki Lamborghini Espada z 68 należą do najrzadszych i najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów. Egzemplarz, który trafił do Białej Podlaskiej, ma zaledwie 85 tysięcy kilometrów przebiegu. Cena takich aut na aukcjach, w zależności od stanu, startuje od około 150 tysięcy euro. Last of Kind to młody, obiecujący zespół punk-rockowy Stare z Pola, który na razie gra covery zespołu KSU, a w wolnych chwilach pracuje nad własnymi utworami. Grupa została powołana do życia kilka lat temu, a ma już za sobą kilkanaście zagranych koncertów.
11: Last of Kind, dobrze wypowiedziałem?
13: Tak. Jestem Ignacy Łozak, jestem gitarą rytmiczną i czasami robię też chórki.
14: Dzień dobry, Grzegorz Sobieszuk, jestem wokalistą i gitarą solową.
11: Dlaczego, skąd ta nazwa? Bo ja spodziewałem się, że no jak polski zespół, to będzie na przykład Siekiera Motyka.
14: Bardzo to jest ciekawe pytanie, bo sama w sobie nazwa oznacza ostatni z rodzaju. I nasze nawiązanie miało polegać, że mało osób słucha tej muzyki już, to zawsze była nisza, a w tym momencie jeszcze bardziej. Natomiast im więcej koncertów gramy, tym bardziej zauważamy, że nawet młodzież zaczyna słuchać tej muzyki. Więc ta nazwa, powiedzmy, że dalej jest adekwatna, ale znaczenie się nie zmienia, ale przekaz nasz będzie się też zmieniał na pewno.
11: Kiedy to się stało? Kiedy zaświtała ta myśl, żeby stworzyć własną kapelę?
13: Jako myśl chyba o własnej kapeli była już w kwietniu, mimo tego, że...
11: Tego roku?
13: Tego roku, tak. Mimo tego, że już od października coś tam zgrześć, tylko my we dwoje próbowaliśmy na gitarę grać, ale od kwietnia pojawiła się nasza basistka Natalia. No i tak bardziej na poważnie to wzięliśmy.
11: I zaczęły się próby.
13: Tak, zaczęły się próby, na poważnie wszystko.
11: W tej chwili wykonujecie covery zespołu KSU. Rozumiem, że punk rock was pociąga, ale co z własnymi numerami?
14: Własne numery, już powiedzmy, że jest tekst. Jest nawet i ścieżka dźwiękowa, powiedzmy. Zostało to zgrać, połączyć, no i nadać jakąś adekwatną nazwę, no i możemy już zaczynać grać.
11: Ale idziecie w te klimaty punk rockowe.
14: Idziemy w klimaty punk rockowe, ale nie wykluczamy zahaczenia o takie jak metal, może jaki gotyk, nic nie wykluczamy.
11: To jest tak, że wszyscy jako członkowie zespołu będziecie pisać teksty, czy to bardziej ktoś z was wykazuje się talentem do tworzenia tekstów?
13: Grzesiek już coś ogarnął, jeśli chodzi o muzykę i tekst. Również Natalka ma dużo tekstów swoich i chcemy to jakoś po prostu wykorzystać i spiąć w jedną całość. No i na ten moment będziemy się starać jakoś to nagrać, coś z tego zlepić i wiadomo, udoskonalić to razem z czasem, bo wena i pomysły nie zawsze wpadają tak od razu, że w jedną próbę stworzymy cały utwór, tylko potrafimy siedzieć w domu, to brzmi fajnie, to nagram to. No i tak powstają właśnie jakieś riffy.
11: No jesteście świeżakami, jakby nie patrzeć. Mieliście już koncerty, ile właśnie mieliście tych koncertów?
13: Ponad 10 raczej, ja już nie liczę, już naprawdę, ja już się przyzwyczaiłem do bycia na scenie, ja już nie liczę tego.
11: To dobry odruch.
13: Tak mi się wydaje.
11: No dobra, ale ten pierwszy koncert, zanim zagraliście, to ile prób mieliście?
14: 20, może 25, naprawdę było wiele godzin pracy, wkładania, bo zarówno Ignacy, jak i Natalia, jak i nawet ja douczałem się w międzyczasie i to nie było tak, że któryś z nas miał jakąś wielką wiedzę muzyczną, już setki koncertów zagrane, tylko jedno coś podpatrzyło, nauczyło drugie i tak się to zaczęło i to budowało taką nawet relację, można powiedzieć.
11: Dlaczego KSU, a nie na przykład System of a Down?
13: Na pewno KSU jest polskie, prawda? Łatwiej sobie z wokalem. Takie riffy są dosyć dobre na początek, bo nie jesteśmy jakimiś aż tak zaawansowanymi muzykami. No i po prostu KSU nam odpowiada na ten moment, ale nie boimy się w przyszłości wstąpić na jakieś inne gatunki muzyki.
11: Ktoś wam to KSU pokazał, no kto? Może ktoś w rodzinie słuchał?
14: U mnie to tata pokazał mi i na początku mi kompletnie nie siedziało, natomiast po pewnym czasie słuchania zacząłem tylko tego słuchać. No i siłą rzeczy, jak coś ci się podoba, masz gitarę w domu, no to zaczynasz próbować to grać. No i jak coś jest, powiedzmy, że w miarę szybko można się tego nauczyć, żeby to brzmiało jakkolwiek fajnie, no to czemu tego nie pokazać dla kolegi i możemy to zagrać.
11: Wszystkie kawałki KSU już macie opracowane, czy cały czas pracujecie, bo tych kawałków KSU trochę ma?
14: Na ten moment skupiamy się bardziej na pierwszym ich albumie. Wszystkich się jeszcze nie nauczyliśmy, natomiast...
11: Pierwszy album to Pod prąd.
14: Tak. I tak jak mówiłem, nie wszystkie mamy opracowane, chociaż jesteśmy wielkimi fanami całego tego albumu. W przyszłości planujemy pewnie jeszcze inne ich utwory, na pewno się nauczyć, ale na pewno nie będziemy póki co zahaczać o te najnowsze, czyli te spokojniejsze, bo to nie nasz klimat.
11: Jest taki kawałek KS-u, z którym mieliście trochę kłopotu z racji skomplikowania i po prostu odrzuciliście go i skupiliście się na innym.
13: Na razie sobie nie przypominam za bardzo. Wiadomo, zawsze kiedy pojawił się pomysł, aby zagrać jakiś kawałek, to gdzieś na początku już sobie mówiliśmy, ej, gramy to, nie, no nie chcę tego grać, coś mi tutaj nie siedzi. Mimo wszystko próbowaliśmy, dużo prób było, no i tak wyszło, że gramy to, co gramy i jest okej. Okay.
11: A pamiętacie, jak to było za pierwszym razem, kiedy no już zgraliście się, już te pierwsze utwory zaśpiewaliście? Czy ktoś z waszych znajomych odsłuchał was i powiedział, no słuchajcie, róbcie to, bo spoko brzmicie?
13: Kiedy pokazywałem jakieś filmiki znajomym, no to też się nie w ogóle kompletnie nie wiedzieli też, że ja na gitarze gram albo w jakimś zespole. Mimo tego, że nie słuchają nawet takiej muzyki, no to takie mieli, okej, okay, coś tam grać, coś wam wchodzi, nie powiem, że nie.
14: U mnie druga strona medalu. Wszystko, wszelki jakiś odbiór, który był, to było fajnie, że zaczynacie zespół i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że nikt nie traktował, że to może wypalić. Mi się wydaje, że każdy miał bardziej wrażenie, że no fajnie coś sobie grają, ale żeby na scenę to przenosić, to raczej nie, bo to taka muzyka, to nie przejdzie. No i udowodniliśmy, naprawdę dowiedliśmy, że daliśmy radę.
11: Czy ten skład, w którym gracie, jeszcze czeka na kogoś? Czy jesteście już na tyle skompletowani, że już żadnego dodatkowego instrumentu wam nie potrzeba?
13: Ogólnie to cały czas szukamy jakiegoś perkusisty, bo naprawdę bez perkusji to no ciężko robić próby na koncerty. Zawsze ktoś się znajdzie.
11: Ale... Czyli na razie macie perkusistę, którego wypożyczacie?
13: Ciężko to określić. Po prostu na koncerty zawsze mamy jakiegoś perkusistę dostępnego, ale jeśli chodzi o próby tak stałego w zespole oficjalnie, to za bardzo nie mamy.
11: To już problem.
13: No to jest mały problem. Też w tworzeniu własnych kawałków to jest problem.
11: Czyli może się tak stać, że będziecie odpalać perkusję z elektronicznego urządzenia i będziecie do tego dogrywać?
14: Wydaje mi się, że ostateczność nie wykluczam, natomiast będziemy próbować, nie poddajemy się, nie będziemy tak łatwo odpuszczać, ale z doświadczenia, z którego ludzie mi mówią i tak dalej, to niektóre zespoły właśnie stają pod takim pytaniem, czy się rozpadamy, czy z playbacku tą perkusję puszczamy po prostu. I mi się wydaje, że tak jak z koleżanką, jak i z kolegą dobrze mi się gra, to nie chciałbym na rzecz perkusisty całego zespołu rozłączać.
11: Ale rozsialiście wici, że wciąż kompletujecie ekipę?
14: Tak, zarówno na Facebooku, jak i pytaliśmy ludzi. Nawet tutaj w okolicy dzwoniłem do szkoły rocka. Z tego, co się dowiedziałem, to w okolicy ciężko znaleźć.
11: No bo perkusja to trudny instrument, żeby te rytmy, różne ruchy. Jakie plany na przyszłość?
13: Koncertować. No i perkusista, to jest bardzo ważna rzecz, perkusista. I próbować tworzyć coś własnego, bo bez tworzenia własnych utworów, no to no na tym polega zespół, żeby dać coś od siebie. Nie tylko coverować, tylko jednak pleść w swój repertuar jakieś swoje pomysły.
11: No ale teksty mówicie, że tworzycie, natomiast muzykę, żeby skomponować, to też trzeba mieć pojęcie, to kto tutaj wykazuje największe jakby zdolności do komponowania.
14: W tym momencie wydaje mi się, że ja próbuję zarówno rytmiczną, jak i solową, jak i coś pod bas. Najwięcej chyba nad tym czasu spędzam, chociaż nie wiem jak Natalia, bo Natalia bardziej chyba skupia się na tekstach, bo ona już ma naprawdę, z tego co mówiła, dużo tekstów napisanych, całe piosenki, więc jak połączę jakieś rytmy, które ja mam gdzieś w głowie z jej tekstami, wydaje mi się, że to może naprawdę nieźle wyjść.
11: Które kawałki KS-u śpiewa się wam najlepiej? Gra.
14: Zdecydowanie Jawol Punk, jak i...
11: Moje Bieszczady?
14: Nie, to zdecydowanie nie. Nie nasze klimaty. Tutaj naprawdę ciężko aż wybrać. To wszystkie to były właśnie, że się słuchało po setki razy na playliście i po prostu jak już mówi się to słowo, albo nawet riff się zagra, to już wszystko wiadomo.
11: Czyli jednak te spokojne kawałki odrzucacie?
14: Na ten moment tak, a chociaż nie wykluczam w przyszłości zagrania jakiegoś spokojnego, natomiast bardziej może jakiś heavy utwór, wolniejszy. Natomiast ballady czy coś, to mi się wydaje, że tutaj nawet po prostu moi rówieśnicy, to nie nasze klimaty.
11: Kiedy można spodziewać się waszych utworów? Pierwszych waszych utworów, które już będziecie mieć dopracowane? Bo rozumiem, że nad tym pracujecie.
13: Ciężko stwierdzić, ale myślę...
11: Teraz uważaj, bo to co powiesz, to słuchacze będą trzymać was za słowo. To co obiecałeś, zasadzie nie możecie cofnąć tego.
13: Do 3 miesięcy.
11: 3 miesiące.
13: A tak maksymalnie.
11: Ja bym taki wentyl bezpieczeństwa stworzył i powiedział pół roku, bo to wszystko jednak trzeba dopracować. I muzycznie, i tekstowo jeszcze pewnie skorygować.
15: Wszystko zależy. Jak będzie perkusista, to będą 3 miesiące. Jak nie będzie, to 5.
11: Czyli jednak od perkusisty dużo zależy.
15: No, bardzo dużo, bo to byśmy musieli naprawdę tutaj dużo pracy włożyć, żeby nawet jakąś osobę, która by na samym koncercie grała, no to pokazać perkusję i tak dalej, to nie będzie takie proste, więc wydaje mi się, że bez perkusji na pewno to wydłuży czas.
11: Czyli tak, już macie zagranych kilkanaście koncertów, bo ja rozumiem, że jesteście takim zespołem wciąż jeszcze lokalnym, czy już graliście gdzieś głębiej w Polsce?
15: Nie, natomiast w tym regionie już się staramy, no i nie wykluczamy w momencie, kiedy będziemy mieli już własne utwory, gdzieś właśnie wyjazdy gdzieś bardziej w głąb Polski, gdzieś na pewno będziemy próbować. Na ten moment mamy tylko covery, no to na jakieś festiwale.
11: Tu bardzo ciekawie, bo macie mieszany skład, ponieważ na gitarze basowej, tak? Gra dziewczyna. To koleżanka z klasy?
13: Nie, my się w ogóle nie znaliśmy przed tym. To było tak, że Grzesiek chyba znał wcześniej już Natalkę i po prostu podczas zwykłej rozmowy o muzyce się dogadali. Ej, bo w sumie też słucham takiej muzyki. Tak? A dawaj spróbujesz może zagrać z nami na basie. No i od tego się wzięła.
11: Czyli wcześniej grała?
13: Nie, dopiero się uczy.
11: Uczy się grać na basie.
13: Tak, dzięki nam zaczęła grać na basie, dalej się uczy. No, jak my wszyscy się uczymy dalej i trzymamy kciuki.
11: A to ciekawe, no. Czyli dopiero nauka trwa, a już płyta zaraz powstanie.
15: Mi się wydaje, że fakt, że się wszyscy uczymy, właśnie sprzyja temu nawet zespołowi, bo tak jak można by od samego początku, tak jak teraz zaczynamy, ta muzyka może być bardziej surowa, bardziej może liniowa, bardziej jakaś taka mało złożona, bardziej proste riffy. Natomiast z biegiem czasu wydaje mi się, że im bardziej się będziemy uczyć, będzie widać ten progres. I na przykład jakbyśmy kiedyś pierwszy album stworzyli, to tak jak KSU pierwszy album stworzyło, to tam nie byli to wybitni muzycy, sami to przyznają. Natomiast teraz po czasie to jest porównywalne i na przykład dla nas pierwszy album to jest coś wielkiego. Tak dla kogoś w przyszłości może nas pierwszy album też będzie lepszy niż na przykład to, co będziemy w przyszłości tworzyć.
11: W zasadzie to tak jak Kult. Chwycili za gitary i zaczęli grać po prostu, a nie byli jeszcze wybitnymi muzykami. I tak samo faktycznie z KSU, czyli wy też idziecie tym torem.
15: Zdecydowanie to jest, mi się wydaje, bardzo fajna droga, żeby nie było sytuacji, że nikt z nas tego nie bierze jako pracę, czy jako obowiązek, bo jeszcze jesteśmy dosyć młodzi, mamy czas gdzieś wolny, to jest zajawka jak najbardziej i mi się wydaje, że to bardzo sprzyja takiemu właśnie luźnemu podejściu. Tak jak niektórzy muzycy mogą robić coś, że trzeba wypuścić kolejny album, to my jeszcze mamy ten czas, że możemy jeszcze czas poświęcić temu utworami, możemy jeszcze się nim pobawić.
11: Będziecie publikować, rozumiem, też na social mediach i będziecie na YouTubie.
13: Oczywiście, nasze social media zawsze są otwarte, zawsze staramy się publikować jakieś nasze koncerty, osiągnięcia. Ja tak samo pozrę, poszukujemy perkusisty.
11: Wiadomo, to już brzmi takie wołanie o pomoc. Dajcie nam perkusję, perkusistę.
13: Można tak powiedzieć.
11: Nie przestajecie o tym mówić.
15: Niestety jest to kluczowy aspekt zespołu, więc jak najbardziej będziemy dalej próbować.
11: To co? Za 3 miesiące macie już własne utwory. Słowo się rzekło. Last of Kind. To były twoje słowa.
13: Ja się nie przyznaję teraz.
11: Dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo.
10: W social mediach zespołu można znaleźć chociażby wykonywane przez nich covery zespołu KSU. Samochody, motocykle, przedmioty, moda, filmy z czasów PRL. W internecie i mediach społecznościowych znajdziemy mnóstwo profili i stron wspominających życie w PRL-u. Ten trend widać też w Białej Podlaskiej. Od upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zmiany ustroju minęło już prawie 40 lat, ale sentyment do minionej epoki nie znika. Kultowe filmy i seriale z lat 70. i 80. przyciągają nadal rzesze widzów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się giełdy PRL-owskich staroci, ale też zloty miłośników dawnej motoryzacji. To tęsknota za czasem, gdy relacje międzyludzkie były głębsze. Tak internetową PRL-owską nostalgię opisuje dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
16: Ludzie wypierają rzeczy negatywne bardzo często i sobie trochę przeinaczają też swoją przeszłość, żeby widzieć ją w jak najbardziej pozytywnych barwach. No i niestety tak wydaje mi się, że jest z tym PRL-em, który nie był czasem dla nikogo tak naprawdę naprawdę pozytywnym, tylko były to czasy, kiedy ludzie nie mogli wyjeżdżać za granicę, kiedy nic nie było w sklepach, kiedy stali w kolejkach za wszystkim, kiedy po prostu nic nie mieli. I wydaje się, że teraz w tym powszechnym dobrobycie zatraciliśmy takie relacje międzyludzkie. No i nikt, prawda, nie idzie do sąsiadki pożyczyć szklankę cukru, bo mamy całodobowe sklepy i po prostu pójdzie i sobie ten cukier kupi. A to pójście po ten cukier do sąsiadki kończyło się tym, że się z tą sąsiadką po prostu wypiło herbatę, poplotkowało i ludzie tęsknią za takimi bezpośrednimi relacjami.
10: Współcześnie, dodaje psycholog, kiedy jesteśmy cały czas online i mamy przy sobie telefony, nie ma potrzeby spotykania się twarzą w twarz. Technologia zubożyła nasze kontakty, dodaje dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.
16: I mi się wydaje, że chyba ludzie najbardziej tęsknią po prostu za tymi relacjami, za drugim człowiekiem, bo my się zasłaniamy tym telefonem i technologią i dzwonimy do siebie, piszemy do siebie, natomiast się coraz mniej spotykamy, a nawet kiedy się spotykamy, to też jesteśmy przywiązani do tego telefonu, że bardzo często widzimy młodych ludzi, którzy gdzieś tam sobie razem siedzą, a patrzą się w telefony. Tęsknimy za młodością i no i tak myślę, że za tymi relacjami międzyludzkimi. Nie było telefonów, więc nikt nie musiał się zapowiadać wcześniej i dzwonić, tylko po prostu pukał do drzwi i tak się ludzie spotykali. I też wszystko było może też jakieś prostsze, no bo jeśli nic nie było, albo wszyscy mieli wszystko jednakowe, wyparcie, racjonalizacja, czyli też tłumaczenie sobie, że pomimo tego, że nic nie było, to było fajnie. Człowiek korzysta z takich mechanizmów obronnych po to, żeby się lepiej poczuł, więc my sobie różne sytuacje możemy wytłumaczyć, tak? Nawet jeśli to jest jakaś negatywna sytuacja, to możemy starać się jakiś szukać w nich pozytywów. No już mija taki, prawda, długi czas, no młodzi ludzie nie pamiętają tamtych czasów, natomiast różne być może właśnie filmy, jakieś pamiątki rodzinne, być może troszkę im przeinaczają ten obraz też tamtych czasów. Oni nie są w stanie jakby tego zrozumieć, jak to było. Być może dla nich to jest też takie trochę tajemnicze, trochę ciekawe i myślę, że niestety też przekoloryzowane. Widzą to, o, ale było fajnie, nie? Natomiast no nie były to fajne czasy, natomiast no gdzieś tam starodawne właśnie, czy samochody, czy jakieś starodawne zdjęcia, no to niestety to nie jest rzeczywistość.
10: Obraz PRL-u kreują komedie Barei, które dziś śmieszą, pokazując absurdy minionego ustroju. Młodym ludziom nie mieści się w głowie, że półki sklepowe świeciły pustkami, a otrzymanie paszportu zależało od widzimisię urzędnika.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Jest groźne, a nieleczone może prowadzić do poważnych schorzeń. Chodzi o nadciśnienie tętnicze, na które cierpi co czwarty mieszkaniec powiatu bielskiego. O tym, jak badać i jak uniknąć nadciśnienia, pytał Arek Michlewicz.
2: Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat nadciśnienia, bo to jest coś, co nie daje o sobie za bardzo znać.
3: Nazywam się Wójcik Sebastian, jestem lekarzem kierującym oddziałem kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Tak, nadciśnienie jest taką chorobą cywilizacyjną, dotyka bardzo dużo ludzi w Polsce. Ocenia się, że około 10-11 milionów ludzi jest chorych na nadciśnienie, z czego około 30% nie zdaje sobie z tego sprawy. Nadciśnienie jest groźne ze względu na to, że na początku nie daje w ogóle żadnych objawów. Tak naprawdę stwierdzenie nadciśnienia tętniczego jest tylko na podstawie pomiarów ciśnienia.
2: Samo nadciśnienie w sobie może być niebezpieczne?
3: Tak, nadciśnienie jest niebezpieczne ze względu na to właśnie, co powiedziałem, że nie daje objawów na początku, nie zdajemy sobie sprawy z istnienia choroby, a nieleczone nadciśnienie jest bezpośrednim czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak udar i zawał mięśnia sercowego.
2: Powiedział pan choroba cywilizacyjna. Rozumiem, że to ma związek z tym naszym sedentarnym trybem życia.
3: No tak, chodzi o przede wszystkim ilość pacjentów chorych na nadciśnienie i chodzi o rzeczywiście o nasz tryb życia, dlatego że są dwa typy nadciśnienia. Jest nadciśnienie idiopatyczne i nadciśnienie wtórne. Nadciśnienie idiopatyczne to są przede wszystkim czynniki środowiskowe i czynniki genetyczne. Czynniki środowiskowe to są takie, które rzeczywiście możemy poprawić w swoim życiu, czyli zdrowy tryb odżywiania, zmniejszenie otyłości, chodzi o używki, czyli zaprzestanie palenia papierosów czy picia alkoholu.
2: Jest to niebezpieczna choroba, nadciśnienie, natomiast czym grozi tak naprawdę? Czy to może być takie, mieć skutki już nieuleczalne również?
3: To znaczy tak, długotrwałe nadciśnienie przede wszystkim jest czynnikiem rozwoju miażdżycy, czyli miażdżyca może rozwijać się w różnych naczyniach, czy to naczyniach mózgowych, czy naczyniach mięśniu sercowym i jakby bezpośrednią konsekwencją powstawania miażdżycy są bardzo ciężkie choroby jak zawał mięśnia sercowego, czy udar mózgowy, a choroby sercowo-naczyniowe są chorobami, które powodują największą śmiertelność.
2: Czy nadciśnienie da się całkowicie wyleczyć?
3: Nadciśnienie po prostu się leczy, czyli trzeba stosować leki. Jeżeli się stwierdzi nadciśnienie, trzeba stosować leki przeciwnadciśnieniowe. Także nie jest choroba tak jak infekcja, że podamy antybiotyk i ona przechodzi, tylko wymaga stałego leczenia.
2: Ale powiedział pan, że wystarczy trochę z otyłością powalczyć i już to ciśnienie nam spada.
3: No tak, rzeczywiście te czynniki środowiskowe mają znaczenie, ale bardziej pełnią one funkcję wspomagającą w leczeniu nadciśnienia.
2: To jeśli wziąć takie ABC stworzyć, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i dbanie o to, żeby nie było nadwagi.
3: Tak.
2: Te trzy punkty wystarczą, żeby uniknąć nadciśnienia.
3: Tak, ważny jest też ruch, tak? Chodzi o taki wysiłek aerobowy tak zwany, czyli no to są takie wysiłki, które zwiększają utlenowanie mięśnia sercowego i poprawiają krążenie, czyli są to na przykład długie spacery szybkie, nordic walking, jazda na rowerze, pływanie. Nie mówimy tutaj o wysiłkach izometrycznych, które mogą zwiększać ciśnienie, tylko chodzi o wysiłki właśnie takie aerobowe.
2: A proszę powiedzieć, czy dużo jest takich przypadków pacjentów, którzy trafiają do państwa i dopiero u was dowiadują się, że mają nadciśnienie?
3: Oczywiście. No, stwierdzenie nadciśnienia może być tylko na podstawie pomiaru ciśnienia. Jeżeli pacjent nie mierzył do tej pory ciśnienia, to po prostu nie wie o swojej chorobie. Dlatego bardzo ważne są badania screeningowe i badania tak zwane oportunistyczne. Czyli jeżeli pacjent pojawia się u jakiegokolwiek lekarza, w jakimkolwiek gabinecie i ma mierzone ciśnienie za każdym razem, mimo że pojawił się z inną chorobą, no to wtedy jest większa wykrywalność.
2: Załóżmy, że nie mierzyliśmy sobie ciśnienia, nagle ktoś nam poda ten ciśnieniomierz i powie, zmierz sobie, jakie są te górne i dolne granice tego dobrego ciśnienia.
3: Według ostatnich wytycznych nadciśnienia tętniczego wartości uznawane za nadciśnienie to jest 140 40x90 mm słup rtęci. Jest to w warunkach gabinetowych. Inne są normy w warunkach domowych, gdzie granica ta wynosi 135x95 mm słup rtęci.
2: To jeżeli chodzi o nadciśnienie, to też ważna informacja. Czy to dotyka tylko osoby w jakimś tam wieku, czy to może dotknąć tak naprawdę każdego?
3: Ilość pacjentów z nadciśnieniem zwiększa się wraz z wiekiem, ale są ludzie młodzi, którzy chorują na nadciśnienie. W takich przypadkach poszukujemy nadciśnienia wtórnego. U młodych osób pojawiające się nadciśnienie, zwłaszcza bardzo wysokie wartości ciśnień, mówimy o nadciśnieniu stopnia trzeciego, czyli powyżej 180/110, wtedy poszukujemy wtórnych przyczyn nadciśnienia, takich jak choroby endokrynologiczne, choroby układu krążenia typu koarktacja aorty czy zwężenie tętnicy nerkowej, czyli młodzi chorzy też chorują na nadciśnienie, ale nasze postępowanie diagnostyczne czy lecznicze trochę różni się od tego u osób starszych.
2: Czy jeśli pacjent trafia do Was z zawałem właśnie z powodu tego nadciśnienia, jakie zabiegi są jemu wykonywane?
3: Zawał mięśnia sercowego jest już następstwem wieloletniego nadciśnienia. W tej chwili najnowocześniejszym leczeniem choroby wieńcowej czy zawału mięśnia sercowego są zabiegi angioplastyki, czyli udrażniania tętnic wieńcowych, plastyki balonowe i wszczepianie stentów, żeby zapobiegać zawału, zmniejszać objawy.
2: To są takie skomplikowane dosyć operacje.
3: No tak, wymagają długiego szkolenia, zazwyczaj wykonują to kardiolodzy już ze specjalizacją.
2: To jest taka trochę kosmiczna technologia.
3: No dla nas nie. No robimy te zabiegi już od kilkudziesięciu lat, więc jakby dla nas to jest dzień powszedni. Jeżeli coś wykonuje się codziennie, no to nie patrzy się na to w ten sposób, ale oczywiście kardiologia bardzo znacznie poszła do przodu w ostatnich latach i cały czas się rozwija.
2: Jak dużo pacjentów trafia do Bielskiego Szpitala z zawałem serca albo z chorobą wieńcową? Macie pełny oddział?
3: Jeżeli chodzi o ostre zespoły wieńcowe, w tym zawałem mięśnia sercowego, jest bardzo dużo pacjentów. W tej chwili leczymy.
2: I często jest tak, że są to pacjenci z nadwagą?
3: Tak, to są pacjenci z tak zwanymi czynnikami ryzyka, czyli nadwagą, cukrzycą typu drugiego, właśnie nadciśnieniem. Kiedyś było bardzo dużo zawałów STEMI, czyli tak zwanych pełnościennych. Natomiast teraz zwiększa się ilość zawałów tak zwanych NSTEMI, czyli choroby wielonaczyniowej. Pacjenci są starsi, z wielochorobowością, także bardzo dużo już takich starszych osób też leczymy.
2: Ale młodzi też się trafiają. Najmłodszy pacjent?
3: Podejrzewam, że około 30.
2: To bardzo młodo.
3: Tak.
2: Pojawia się ten brak aktywności pewnie fizycznej.
3: No tutaj u takich młodych pacjentów można też mówić o tle genetycznym. Zazwyczaj tło genetyczne zawału mięśnia sercowego rozpoznajemy wtedy, kiedy ktoś z bliskiej rodziny na przykład chorował na zawał przed 50 rokiem życia.
2: Czyli jednak nadciśnienie można odziedziczyć?
3: Tak, przy tym nadciśnieniu idiopatycznym mówimy o jakby mieszanej etiologii, czyli tle genetycznym i właśnie tych czynnikach środowiskowych. Także część na pewno jest spowodowana tłem genetycznym, tak.
2: To czy w takim razie możemy to sprawdzić? Czy genetycznie jesteśmy narażeni na nadciśnienie? Są jakieś badania ku temu prowadzone?
3: Nie prowadzi się badań genetycznych nadciśnienia tętniczego.
2: Odnośnie samego zawału serca, to jakie objawy powinny dawać nam sygnał, że coś jest nie tak?
3: Objawem zawału mięśnia sercowego jest przede wszystkim ból w klatce piersiowej. To jest podstawowy objaw, na który trzeba zwracać uwagę. Choroba wieńcowa niestabilna daje podobne dolegliwości bólowe, tylko przy wysiłku. Jeżeli przy wysiłku pacjent czuje ból rozpierający w piersiach z promieniowaniem do żuchwy, do barków, jest to objaw niepokojący, z którym należy zgłaszać się do lekarza.
2: Długo nieleczone nadciśnienie może prowadzić do?
3: Długo nieleczone nadciśnienie może prowadzić, tak jak powiedziałem już wcześniej, do miażdżycy mięśnia sercowego. Może prowadzić do miażdżycy tętnic, zawału, udaru mózgowego, ale także do niewydolności nerek. Może prowadzić do zmian w sercu, na przykład przerostu mięśnia sercowego, później niewydolności serca. Oprócz bólu w klatce piersiowej są też inne objawy. Może być zasłabnięcie, mała tolerancja wysiłku, duszność. Obrzęki nóg są objawem niewydolności serca już.
2: To jeszcze jakie są metody mierzenia ciśnienia, a także kiedy powinniśmy już zacząć je wykonywać?
3: Pomiary ciśnienia powinny być wykonywane ciśnieniomierzem z certyfikatem. Są to ciśnienia z mankietem. Ciśnieniomierze nadgarstkowe są niedobre, także należy używać ciśnieniomierza z mankietem. Mamy jeszcze inne sposoby pomiaru ciśnienia do rozpoznania nadciśnienia. Potrzebne są co najmniej 3 pomiary niezależne, wykonywane w spoczynku po co najmniej 30-minutowym odpoczynku, jeżeli był wysiłek fizyczny, i co najmniej 3 pomiary niezależne o różnych porach.
2: Warto prowadzić sobie taki notes i codziennie zapisywać sobie, jakie mamy ciśnienie?
3: Tak, zalecamy to pacjentom zazwyczaj przy wprowadzaniu leków nadciśnieniowych. Wtedy zalecamy pacjentom mierzenie ciśnienia co najmniej przez tydzień, 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Poranny pomiar powinien być wykonywany przed przyjęciem leków. Mamy też możliwości ambulatoryjnego rejestrowania ciśnienia 24-godzinnego zapisu, czyli to podstawowe jakby pomiary takie, na których się opieramy, to jest pomiar domowy wykonywany przez pacjenta albo tak zwany holter ciśnieniowy, czyli 24-godzinna rejestracja.
2: W którym momencie zaczynamy leczenie nadciśnienia?
3: Jeżeli, tak jak mówiłem o tych pomiarach niezależnych, jeżeli 3 pomiary niezależne wykazują, że ciśnienie jest podwyższone, znaczy, że jest nadciśnienie, czyli jest powyżej 140/90, wprowadzamy leki nadciśnieniowe. Mamy do dyspozycji 5 głównych grup leków nadciśnieniowych. Zazwyczaj jest to takie leczenie trochę metodą prób i błędów, czyli wprowadzamy lek przeciwnadciśnieniowy, zazwyczaj 2 leki w małych dawkach. Polecamy pacjentowi regularne pomiary ciśnień i na podstawie tych pomiarów domowych korygujemy ewentualnie leczenie, dopisujemy jakieś leki albo zmniejszamy dawki.
2: Czy jeżeli chodzi, jeszcze wrócę do zawałów serca, czy one są z reguły spowodowane nadciśnieniem, czy są też inne powody zawału serca?
3: Czynniki ryzyka zawału mięśnia sercowego oprócz nadciśnienia to jest przede wszystkim otyłość, hypercholesterolemia i cukrzyca typu drugiego. Także to są 3 główne czynniki ryzyka choroby wieńcowej. No zapomniałem oczywiście jeszcze o nikotynizmie, czyli palenie papierosów. Te wszystkie czynniki mają wpływ na przyszłe zawały.
2: Czyli tak jakbyśmy chcieli podsumować, o czym warto pamiętać, żeby jednak przeciwdziałać temu nadciśnieniu, unikać zawału serca czy chorób wieńcowych.
3: Po pierwsze, dbajmy o zdrowy styl życia. Po drugie, regularnie kontrolujmy ciśnienie. Po trzecie, jeśli choroba zostanie już rozpoznana, leczmy ją zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przerywajmy terapii na własną rękę.
2: Takie ABC. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Aby przeciwdziałać nadciśnieniu, zalecana jest zdrowa dieta, unikanie wszystkich używek, a także uprawianie wszelkiej aktywności fizycznej. Czy napoje energetyczne, o których mówi się tak głośno, są aż tak niezdrowe? Zdaniem specjalistów takie produkty są przecież dla ludzi, ale jak w wielu przypadkach, wszystko wymaga umiaru w spożyciu.
2: Przeciwdziałanie zmęczeniu, poprawa koncentracji i zwiększenie wydolności fizycznej. Pod takimi hasłami bardzo często reklamuje się napoje energetyczne. Czy one są zdrowe?
4: Paweł Chwaluk, jestem zastępcą dyrektora do spraw medycznych w szpitalu w Białej Podlaskiej. Jestem specjalistą toksykologii klinicznej, specjalistą chorób wewnętrznych. Pojęcie zdrowia jest pojęciem bardzo szerokim. Na pewno wszystko zależy od tego, jak dużo, jak często i czego oczekujemy. Na pewno nie mieszczą się w jakichś kategoriach zdrowej żywności, ale też nie demonizowałbym ich szkodliwości.
2: No, najczęściej młodzież sięga po te energetyki, ale również bardzo często kierowcy, na przykład busów, którzy potrafią w ciągu doby nawet i zgrzewkę wypić.
4: Musimy popatrzeć na skład energetyków, żeby mówić o ich walorach zdrowotnych w cudzysłowie, czy też o ich szkodliwości. A skład jest dosyć prosty. Główną substancją czynną w każdym energetyku jest kofeina. Na drugim miejscu znajdują się cukry, czy dwucukry. Ten cukier, który mamy w cukierniczce. No i mamy tam najczęściej aminokwas taurynę. Także tutaj jest to zwykle prosty skład. Czasem, oczywiście są tam jeszcze jakieś substancje, czy zapachowe, czy barwniki, czy też może być guarana jako źródło kofeiny, no ale to też możemy sprowadzić do kofeiny. W zasadzie, jeżeli mówimy o czynnych składnikach, to możemy do tych 3 sprowadzić, a więc kofeina, cukier i tauryna.
2: Co niektórzy mówią, że nie pij energetyków, bo sieją spustoszenie w organizmie?
4: Trudno mi się odnieść do takich haseł, bo co to znaczy spustoszenie w organizmie? No, myślę, że jeżeli byśmy mogli mówić o jakimś spustoszeniu leczeniu, no to może też za dużo słowo, ale bardziej odnosiłoby się do sfery psychicznej.
2: W ten sposób, czyli to nie szkodzi na nasze nerki?
4: Szkodzi tak, jak szkodzi cukier, jak szkodzi nadmiar cukru, szkodzi tak, jak szkodzi nadmiar kofeiny. Natomiast no, trudno polecać w ogóle napoje z cukrem. Wiemy o tym, że od pewnego czasu te napoje są obłożone podatkiem cukrowym, no i możemy tutaj oczywiście mówić, że jest to jakiś cel fiskalny i finansowy, ale przecież u podłoża wprowadzenia tego podatku były cele zdrowotne, no więc tutaj trudno mówić, że ten cukier jest okej, ale wszyscy go w jakichś ilościach albo prawie wszyscy używamy. Trudno wyeliminować zupełnie cukier z diety. Kofeinę spożywamy w herbacie, spożywamy w kawie, no więc też jest dosyć powszechnie przez nas używana. Tauryna też jest naturalnym składnikiem wielu produktów spożywczych, ale też w jakimś ograniczonym zakresie jest syntezowana przez nasz organizm, no więc jest to kwestia tak naprawdę ilości.
2: Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować umiar. Czy można zatruć się energetykami?
4: Można zatruć się energetykami, ale tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli w kategorii toksyczności ostrej, to należałoby, jeżeli można takiego słowa użyć, należałoby, bo nie należy, ale to gdyby mówić o zatruciu ostrym, to oznaczałoby to spożycie bardzo dużych objętości tych energetyków, praktycznie niemożliwych tak naprawdę do spożycia. Dawka kofeiny w energetyku, w jednej puszce energetyku, to jest około 100 razy mniejsza od dawki śmiertelnej. No oczywiście też nie patrzmy na to, że zatrucie od razu jest śmiertelne i wszystko, co przeżywamy, to jest dla nas zdrowe. Gdzieś jeszcze między stanem zdrowia a śmiercią istnieje całe spektrum różnych innych uszkodzeń, spektrum choroby.
2: Bardzo często zdarza się i popularne jest dość mocno mieszanie energetyków z alkoholem.
4: W pewnym sensie kofeina i alkohol wywierają działania przeciwne na nasz przede wszystkim układ nerwowy i tutaj można powiedzieć, że to jest to takie samo połączenie jak połączenie alkoholu z inną formą kofeiny. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę i chyba z mego punktu widzenia to jest najważniejsze, to jest to, co już gdzieś tam zasygnalizowałem, że szkody psychiczne. Największy problem jest w tym, jeżeli uwierzymy, że my możemy jakimiś substancjami z zewnątrz regulować różne nasze potrzeby, takie, których się nie da uregulować substancjami z zewnątrz. No, choćby potrzeba wypoczynku, czy potrzeba snu, czy potrzeba jakiegoś relaksu, odprężenia. No, tutaj jest to fałszywa obietnica i tutaj upatruję tak naprawdę takie największe niebezpieczeństwo.
2: Czyli takie oszukanie umysłu.
4: Takie oszukanie umysłu i takie no, jakieś torowanie drogi do, jeżeli nie w tym wypadku prostego uzależnienia, to do innych uzależnień. Każde regulowanie jakąś substancją z zewnątrz swoich potrzeb, nie wiem, psychicznych, emocjonalnych, też jakichś społecznych, no jest ślepą uliczką tak naprawdę.
2: Tutaj mówi pan o cukrze. No wiadomo, cukier jest szkodliwy, ale bardzo często do tych energetyków trafiają substancje słodzące. To o nich się mówi, że one niekoniecznie są zdrowe.
4: No właśnie. Czy bardziej szkodliwa jest kola klasyczna, czy bardziej szkodliwa jest kola zero? Gdybyśmy popatrzyli chronologicznie, no to wprowadzenie słodzików miało w jakiś sposób zabezpieczać nas przed szkodliwym działaniem cukru. To była obietnica, że będzie słodko, ale nie będzie wszystkich tych konsekwencji związanych z cukrem, tych konsekwencji metabolicznych, tak, otyłości, miażdżycy, nadciśnienia i tak dalej. Natomiast no, cukier jest substancją znaną od dawna. Słodziki stosunkowo krótszą mają historię używania i no, pojawia się coraz więcej badań na temat właśnie szkodliwości słodzików, łącznie z przypisywaniem niektórym substancjom działania rakotwórczego.
2: Acesulfam, sacharoza?
4: No właśnie, aspartam, tak.
2: Ale któreś z tych jest bardziej lub mniej szkodliwe substancji?
4: No nie chciałbym się tutaj wypowiadać na ten temat, bo tak jak mówię, są jakieś doniesienia i wszystko też zależy od, tak jak żeśmy na początku powiedzieli, to co jest jakby takim mottem toksykologii. Wszystko zależy od ilości. To już Paracelsus w średniowieczu powiedział, cóż jest trucizną, a cóż nie jest trucizną. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tylko dawka czyni truciznę. No jest to takie trochę oczywiście można powiedzieć mało konkretne, ale intuicyjnie no możemy powiedzieć, że coś jest trucizną, a coś nie jest, nie odwołując się do jakichś liczb.
2: Czym tak naprawdę objawia się przedawkowanie kofeiny?
4: Przedawkowanie kofeiny objawia się niepokojem, drżeniem, przyspieszonym oddechem, ale to, czego najbardziej się obawiamy w takim już faktycznym przedawkowaniu kofeiny, to są zaburzenia rytmu serca, które są i skutkiem działania samej kofeiny, ale też mogą być następstwem wzmożonej diurezy i utraty, czyli utraty potasu z moczem. Tutaj te zaburzenia wodno-elektrolitowe, głównie niedobór potasu, prowadzą do ciężkich, a w skrajnych przypadkach do śmiertelnych zaburzeń rytmu.
2: Jest taka bezpieczna dawka energetyków?
4: No, czy jest bezpieczna dawka energetyków? Tak jak jest bezpieczna dawka kofeiny, można powiedzieć, bo...
2: Czy filiżanka dwie.
4: Czy możemy określić bezpieczną dawkę cukru? Tutaj miałbym większą trudność. Filiżanka dwie to na pewno nie jest za dużo. Natomiast też trzeba powiedzieć, że kawa to nie jest tylko kofeina, a kofeina to jest tylko kofeina. My coraz więcej słyszymy doniesień o dobroczynnych właściwościach kawy w różnych aspektach. Zapobiegania miażdżycy i w aspektach chorób wątroby. I trzeba powiedzieć, że to nie możemy sobie tego tak tłumaczyć, że to korzystne działanie to jest korzystne działanie kofeiny. To jest korzystne działanie kawy, która zawiera szereg różnych substancji. Między innymi w kawie jest kofeina, ale są tam różne związki flawonowe, inne związki, które mają działanie przeciwutleniające i to prawdopodobnie te związki odpowiadają za dobroczynne właściwości kawy. Więc tutaj, jeżeli miałbym proponować jakieś zastępstwo, jakiś wybór, no to uważam, że lepiej wypić filiżankę espresso niż wypić puszkę energetyka, zwłaszcza jeżeli będzie to filiżanka niesłodzona.
2: To muszę zapytać o komentarz na temat zakazu sprzedaży energetyków nieletnim.
4: No, trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo nie wiem, jakie były tak naprawdę intencje ustawodawcy. Kiedy się patrzy na to, jak ta sprawa jest uregulowana w różnych krajach, nie mówię świata, ale choćby tylko Europy, to widać, że nie ma tutaj jednolitych regulacji. Od takich najbardziej restrykcyjnych stanowisk, jak w Polsce, bo zakaz sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia to jest taki najbardziej restrykcyjny zakaz. On w wielu krajach obowiązuje, między innymi w krajach bałtyckich. Poprzez te regulacje prawne są, poprzez też ustawienie tej bariery wieku niżej na 16 czy 14 lat, no aż do zupełnej swobody sprzedaży energetyków, a co najwyżej z zakazem reklam kierowanych do osób nieletnich. Więc to tutaj gdzieś myślę, że nie wyważaliśmy, czy nasz ustawodawca nie wyważał otwartych drzwi, tylko gdzieś posłużył się jakimś wzorcem już istniejącym, akurat tym najbardziej restrykcyjnym. No trudno mi powiedzieć, dlaczego tak. Może trzeba było podjąć jakiś krok, może były właśnie jakieś informacje z rynku o tym, jak dużo się tego sprzedaje. Ja takich informacji nie mam. Bo tak naprawdę, jeżeli chcemy dotrzeć do tego wszystkiego, co zawiera puszka energetyka, to nie ma problemu, żeby kupić i kofeinę, i cukier, i taurynę. Także tutaj można powiedzieć, że ten zakaz no, nie jest takim zakazem szczelnym, tak?
2: Wnioskuję, że nie jest pan zdecydowanym wrogiem energetyków.
4: Nie jestem wrogiem, ale nie jestem też entuzjastą. Powiem szczerze, że w życiu na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile energetyków wypiłem. Nigdy nie czułem jakiegoś specjalnego przypływu energii, nigdy też nie widziałem w nich jakichś walorów smakowych.
2: Ale to jest prawda czy mit? Czy one dają energię i pobudzają do wysiłku fizycznego?
4: Myślę, że to jest bardzo indywidualne działanie. To tak jak byśmy porozmawiali gdzieś w gronie przyjaciół, jak na ciebie działa kawa. I no, znajdziemy takich, którzy powiedzą, jak już wypiję po 16, to mam całą noc niespaną, a kto inny powie, mogę pić o północy, śpię i nic się nie dzieje. Także tutaj oczywiście, biorąc pod uwagę skład i działanie fizjologiczne tych składników, można spodziewać się jakiegoś krótkotrwałego przypływu energii, krótkotrwałego takiego usunięcia uczucia zmęczenia, no, ale to zaciągamy pewien dług, no to nam snu naprawdę nie zastąpi ani odpoczynku.
2: Wszystko o energetykach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Energetyki w umiarkowanych ilościach może nie są groźne, ale niebezpieczeństwo pojawia się, gdy spożywamy ich w nadmiarze. Wówczas jesteśmy narażeni na kołatanie serca, arytmie, a nawet na ryzyko zawału serca. Mistrz i uczeń to jeden z małych projektów realizowanych w ramach funduszy Ministerstwa Kultury, a który miał swój finał w Zaworku, niedaleko Janowa Podlaskiego. Projekt był poświęcony korowajowi, tradycyjnemu wypiekowi weselnemu. W podsumowaniu brał udział nasz dziennikarz Arek Michlewicz.
5: Anna Szpura ze Starej Kornicy. Prywatnie prowadzę pracownię. Na co dzień zajmuję się także odtwarzaniem starych zwyczajów, które panowały na terenie tutaj Podlasia Nadburzańskiego.
2: Dzisiaj taki specjalny projekt Mistrz i uczeń. Na czym to polega?
5: Tak, to jest super projekt. Bardzo się cieszymy, że udało nam się dostać do tego programu. I projekt Mistrz Uczeń z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To jest projekt, który naprawdę mega jest dużo pracy przy nim, ale i też ogromna satysfakcja. Miałam przyjemność być tutaj mistrzem w tym projekcie, więc uczyłam Magdę, moją uczennicę, wytwarzania korowajów weselnych. Magda na co dzień też robi torty, więc to też manualnie ma zdolności właśnie różne, które bardzo, bardzo się przydały. Natomiast z ciastem drożdżowym za bardzo nie miała nic wspólnego, więc tego ciasta uczyła się ciasto wygniatać i przygotowywać z samego początku.
2: Rozumiem, że to, co tutaj w rękach pani trzyma, to jest właśnie korowaj.
5: Tak, to jest korowaj. To jest korowaj ze Starej Kornicy, który ja otworzyłam jako element tradycji właśnie na naszym terenie. I na podstawie tego korowaja stworzyłyśmy korowaja nowego, który odzwierciedlał tak naprawdę nasze wyobrażenie o tym, jak te korowaje powinny też wyglądać, ale też chciałyśmy stworzyć coś innego.
2: Tutaj stąd rozumiem te zdobienia.
5: Są zdobienia. Tutaj akurat na tym korowaju, który trzymam, to są nasze charakterystyczne zdobienia ze Starej Kornicy. Ten produkt już jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, więc już taki jest i nagradzany przez wiele lat. Natomiast ten korowaj, który stworzyłyśmy obie z Magdą, zawiera trochę inne elementy. Natomiast skład ciasta jest taki sam. To nie zmienił się zupełnie.
2: Czyli jaki jest?
5: Przede wszystkim do ciasta, do korowaja nie dodajemy soli. To miało być jedno wielkie szczęście, które miało przyświecać młodym, więc nie absolutnie nie dodajemy soli. Do środka, po stronie mazowieckiej, można było dodawać skórkę pomarańczową, rodzynki, żeby jeszcze tej słodyczy dodać. Natomiast po stronie podlaskiej on miał być czysty, pusty ciasto drożdżowe, czyli nie dodawało się nic.
2: Ani słodkie, ani słone.
5: Ono było słodkie, ale nie dodawało się dodatków typu właśnie skórka pomarańczowa czy rodzynki. Mąka, cukier, u nas dodaje się też troszeczkę śmietany, żeby wilgoć jeszcze uzyskać w tym cieście drożdżowym. To jest podobne ciasto jak na babkę drożdżową, ale to, co jest takiego wyjątkowego i który wyróżnia te ciasto drożdżowe, to jest obrzęd, podczas którego był wykonywany ten korowaj. Jeżeli mamy od samego początku mówić właśnie o wyrobie tego korowaja, no to mamy przeddzień zaślubin, zbierały się korowajnice, czyli tak naprawdę to były znajome matki panny młodej z jedną główną korowajnicą, która tylko zagniatała. One przynosiły, to oczywiście to musiały być mężatki, bo to też było bardzo ważne, podobno szczęśliwe, nie wiem jak rozpoznawano, czy ona jest szczęśliwa mniej lub bardziej, ale wszystkie zapiski zawsze mówiły, że mają być szczęśliwe, żeby po prostu te szczęście do tego korowaja mogło jakby przejść od szczęścia tych pań, które tego korowaja przygotowywały. Przynosiły wszystkie składniki, zagniatały ciasto, ciasto było wkładane do formy, pieczone oczywiście na początku w piecach chlebowych, no i te ozdoby, które na tym cieście się znajdowały, to była jedna wielka symbolika. Nie było jakiegoś takiego wzoru, jakby cały rejon miał te wzory, natomiast to, co było najważniejsze, to oczywiście, no były jakieś wytyczne, co miało się na tym znaleźć, ale to panie wymyślały same na bieżąco, co na tym korowaju się znajdowało.
2: Chwileczkę muszę ślinkę obetrzeć, bo mi cieknie na sam widok.
5: Tak, no i te ozdoby miały być ptaszki, kurki, zwierzątka. No, to one miały oznaczać tą majętność, wróżbę majętności właśnie w inwentarzu. Bo to też trzeba wspomnieć, że to był zwyczaj panujący na terenach wiejskich. Więc jeżeli twoje małżonków dostawało w posagu jakieś pole, jakiś inwentarz, no to właśnie tego życzono. Jeżeli się znajdowały właśnie kłosy, bo kłosy też się na korowaju znajdowały, no to wtedy życzono, żeby jak najwięcej tego zboża z pola można było zebrać. Ale także znajdowały się róże, znajdowały się różnego rodzaju listki, które też oznaczały tak naprawdę życie, tak? Białe płótno oznaczające niewinność, no i tak wiele, wiele elementów, które właśnie były charakterystyczne podczas tego obrzędu.
2: Każdy korowaj musi być niepowtarzalny?
5: Każdy korowaj na pewno jest niepowtarzalny, bo w każdym domu inaczej był przygotowywany, więc nie było takiego samego korowaja. Nawet jak my robimy go teraz i odtwarzamy, to za każdym razem wychodzi inny, bo nie da się tak samo z listków ułożyć, tak samo płatków gdzieś tam, czy ptaszków nawet w takiej samej odległości, więc one są zawsze inne.
2: I każde dłonie inaczej gniotą ciasto.
5: Tak, i każde dłonie inaczej gniotą ciasto, każdy ma inne zdolności do tego, kreatywnie też jak każdy gdzieś do tego podchodzi, no ale przede wszystkim korowaj musi być okrągły. To jest podstawowa zasada. Korowaje były pieczone w przeddzień zaślubin, były pieczone w piecach chlebowych. Następnego dnia, gdy już był ślub, po ślubie było przyjęcie weselne, no i na przyjęciu weselnym starosta weselny wnosił już tak w godzinach dobrze wieczornych, wnosił tego korowaja. Korowaj był dzielony między wszystkich gości, musiał być podzielony między wszystkich gości. Każdy dostawał po kawałeczku, ale też nie można było sobie za darmo go dostać. Trzeba było go sobie wykupić. Więc można było zatańczyć, zaśpiewać, powiedzieć coś śmiesznego, dać prezent, jeżeli ktoś był majętniejszy, ale za darmo nie można było dostać.
2: Czyli to takie trochę połączone z oczepinami może?
5: Tak, no można w ten sposób powiedzieć, że od tego zwyczaju dzielenia korowaja zaczęły się gdzieś tam kiedyś oczepiny. Torty teraz są na weselach, kiedyś były korowaje, więc tak jak było, teraz są dzielone torty, to kiedyś były dzielone korowaje. No i ten korowaj miał tak ogromne znaczenie, że babcie przychodziły z chusteczkami, brały okruszki tego korowaja, żeby chociaż odrobinę zanieść tego korowaja do domu, zanieść odrobinę tego szczęścia tej swojej rodzinie. No i tak dłuższy czas, żeby w domu poleżał. Nawet za obrazami, jak to był taki zwyczaj, ziółka za obrazami gdzieś tam na ścianie wieszały, to podobnie wieszały te odrobinki tego korowaja, żeby ten szczęście jak najdłużej było w domu.
2: To ile już pani upiekło tych korowajów w życiu?
5: Trudno mi powiedzieć, już bym teraz pewnie nie policzyła, bo odtwarzam je od 15 lat i robię ich naprawdę bardzo dużo na wesela młodzi zamawiają.
2: Czyli cały czas cieszy się popularnością.
5: Tak, cały czas cieszy się popularnością w momencie, gdy go otworzyłam, bo po latach, tak lata 50, 60 to były ostatnie korowaje, które były wypiekane na terenie Starej Kornicy, gminy Stara Kornica i później gdzieś one zaginęły. Wchodziła nowoczesność, wchodziły torty, więc coś tam innego było. Natomiast są takie miejsca na Podlasiu, gdzie te korowaje nie, ta tradycja nie zaginęła i one cały czas są kontynuowane. I w momencie, gdy ją otworzyłam, to na wesela jako ciekawostkę raczej zaczęli zamawiać.
2: Ale też przed oczepinami dzielą się wszyscy?
5: Raczej są takie wesela, że zamiast tortów na przykład robię 8-10 korowaji, bo korowaja nie podzielimy tak cieniutko jak tort, a jeżeli jest 100 osób, to rzeczywiście tych korowaj trzeba upiec więcej. Natomiast przeważnie stawiają na słodkie stoły albo na stół przed sobą jako ciekawostkę. Bardzo często zamawiają, jeżeli są wesela mieszane, śluby mieszane, czyli jeżeli jedno gdzieś tam pochodzi z Polski, z małżonków, a drugie z innego kraju, to jako naszą ciekawostkę z naszego kraju pojawiają się, szczególnie tutaj na Podlasiu, jeżeli ktoś pochodzi stąd, to pojawiają się sękacze, korowaje, które są charakterystyczne typowo dla Polski.
2: Sękacz, a korowaj to jest zupełnie inne ciasto.
5: Tak, to jest zupełnie inne ciasto, zupełnie inna tradycja. Ja w swojej pracowni też mam przyjemność odtwarzać właśnie tradycję wypieku sękacza i na naturalnym ogniu, w naturalnym palenisku wypiekamy te sękacze z opowiadaniem, z tradycją. Więc to są nasze takie tradycje, o których warto naprawdę mówić, no i żeby nie zaginęły.
2: I one powstają takie w różnej wielkości? Największy, jaki udało się upiec?
5: To wszystko zależy od formy i od pieca, w jakim będziemy wypiekać. No już teraz tych pieców chlebowych jest bardzo mało, a raczej ich nie ma, więc na pewno największy to jest taki do 40 cm, jeżeli jest piekarnik większy, szerszy, to on spokojnie wejdzie. No ale i form takich większych to już ciężko jest znaleźć, takie formy, w których można by było rzeczywiście ten korowaj większy upiec. Przeważnie to są korowaje takie w wielkości w prodiżu pieczone albo w tortownicach takich no 30 parę, 20 parę centymetrów średnicy.
2: Tak jak piece do pizzy są takie drewnem opalane, to podejrzewam, że korowaja też w takim piecu można upiec i będzie zupełnie inaczej smakować.
5: Ja myślę, że tak, aczkolwiek nigdy nie próbowałam.
2: Ale w zwykłym piecu takim kamiennym piekła pani już?
5: Chlebowych, tak, jak najbardziej. Te korowaje my też nie wypiekamy bardzo dużych, bo nieraz jak czytamy informacje o korowaju, to też napotykamy na taki, no, informowano, że jeżeli korowaj wyrósł bardzo, bardzo duży, to zawód z Duna był bardzo popularny i w każdej wiosce gdzieś tam był pan, który zajmował się budową piecy, więc jeżeli korowaj wyrósł bardzo wysoki, to wtedy, no, nie można było go zepsuć, więc rozbierano parę cegiełek pieca, wyciągano ten korowaj, przychodził pan na drugi dzień po weselu, wybudował piec ponownie, naprawił go i korowaj się wyciągnęło w całości. Korowaj też nie mógł popękać, czyli powinno się go tak robić, żeby on był cały, piękny i tak dalej, no bo różnych takich ludowych wierzeń było bardzo dużo i dlaczego ten korowaj pęknie i co z tym jest związane, ale myślę, to też dużo tak publicznie można o tym mówić, bo były rzeczywiście bardzo, bardzo skrajne te opowieści takie, dlaczego, jaka wróżba jest dla tych młodych, ale kiedyś no wierzono naprawdę, że jeżeli korowaj pęknie, to życie może się nie udać i tak dalej, no tego było bardzo dużo, no ale mówię, tak ludzie w to wierzyli.
2: A to ciekawostka, bo już myślałem, że pani powie, że jeżeli duży korowaj w piecu wyrósł, że trzeba było po cegiełce wyjmować, to myślałem, że z Dun będzie miał więcej pracy i będzie więcej pieców stawiać, bo to dla niego dobra reklama.
5: No ta reklama była na pewno, ale myślę, że z Dun w tamtych czasach to i tak miał co robić, bo te piece były w każdym domu. No teraz tych piecy nie ma, tak? I rzeczywiście gdzieś tam sporadycznie tylko możemy je znaleźć, ale myślę, że warto też mówić o tym zawodzie, bo ten zawód też wraca do łask, bo bardzo dużo, szczególnie jeżeli ktoś ma domki letniskowe, to te piecyki takie typowo już gdzieś tam kominki w domach, szczególnie tak na takim terenie górskim, to one są bardzo, bardzo potrzebne.
2: Jeździ pani po całej Polsce z takimi warsztatami korowaj?
5: Tak, jeżdżę po całej Polsce nie tylko z warsztatami korowaj, ale także z sękaczem i z wieloma innymi warsztatami, więc naprawdę bardzo się cieszę, że bardzo duże jest zainteresowanie wśród szczególnie młodych ludzi tymi tradycjami, bo to świadczy o tym, że chcą powracać do korzeni, szukają tak jakby swojej tożsamości, tak, takiej regionalnej i to jest bardzo ważne. A my mamy zadanie, żeby im to ułatwić.
2: Tutaj akurat ten korowaj, który pani trzyma w rękach, jest ozdobiony takimi pięknymi łabędziami, prawda? Zawsze ptakami się ozdabia, czy może te możliwości są takie, że kogo jak fantazja poniesie?
5: Fantazja to też, kreatywność jak najbardziej. Natomiast akurat ten korowaj, to ja nie miałam też zdjęcia, jak odtwarzałam. Ja bazowałam tylko na wywiadach z mieszkańcami, którzy już w tej chwili też nie żyją, bo jak przeprowadzałam wywiady, to mieli po 80-90 parę lat, a to było już kilkanaście lat temu, więc to naprawdę udało mi się jeszcze, bardzo się z tego cieszę, porozmawiać z tymi ludźmi.
2: I skrupulatnie zapisać.
5: Skrupulatnie to zapisać i odtworzyć. Natomiast były wzmianki, że były to łabędzie. Natomiast jak one wyglądały, to też jest moja kreatywność i to ja wymyśliłam, jak one mają wyglądać. Natomiast to, że one były dodatkowo wypiekane i wkładane na patyczki, ozdabiane, no to już to są informacje od mieszkańców. Były kurki, były gąski, na pewno w każdym domu one inaczej wyglądały. Tak wygląda stworzony przeze mnie przy odtwarzaniu właśnie tej tradycji korowajowej.
2: Wspaniale, że ta tradycja powraca. Dziękuję za rozmowę i idę do uczennicy.
5: Dziękuję bardzo.
6: Nazywam się Magdalena Magier, jestem z Jakówek.
2: Uczennica, pani, która instruuje, jak odpowiednio wypiec dobrego korowaja.
6: Nie było to proste, to fakt, ale udało się, nauczyłam się.
2: Dużo tutaj pracy potrzeba, żeby takiego korowaja stworzyć? Co jest najtrudniejsze?
6: Potrzeba czasu, dobrej ręki i serca do tego ciasta drożdżowego, bo ciasto drożdżowe nie jest łatwym ciastem.
2: Właśnie tak słyszałem, że tu potrzebna jest ręka. Kto dobrze wyrabia ręką, to wtedy najlepszy korowaj wychodzi. To jak, ćwiczenia były wcześniej?
6: Były ćwiczenia, tak.
2: Podobnie jak z ciastem drożdżowym, bo dobre ciasto drożdżowe też musi być dobrze wyrobione.
6: Tak, musi być dobrze wyrobione, odpowiednio wyrośnięte i to dwa razy. To jest długotrwały proces, ciasto drożdżowe.
2: Można było sobie kombinować na różne sposoby w przyrządzaniu tego korowaja i zrobić go totalnie po swojemu z wymyślonymi dodatkami.
6: Może nie tak, bo to jest tradycyjne ciasto, ale właśnie u nas, bo ja pochodzę z Romanowa, a aktualnie mieszkam w Jakówkach i tu właśnie z mistrzynią.
2: Żeby była jasność, z Romanowa koło Janowa Podlaskiego.
6: Oczywiście, tak. I ciasto właśnie u nas na terenie Jakówek i Romanowa było to bardzo biedne ciasto, bez żadnych dodatków, tylko samo drożdżowe. A w Kornicy Starej to już jest ciasto bogatsze. Właśnie dodawana była skórka pomarańczowa, rodzynki. I ja się bardzo z tego powodu ucieszyłam, bo sama robię skórkę pomarańczową i mój korowa jest naprawdę mój, bo stworzyłyśmy z Anią właśnie wspólny, taki można powiedzieć romanowsko-jakowski korowaj.
2: Rozumiem, że teraz ten korowaj będzie gościć u pani nie tylko na stole, ale i nie wiem, może się pani z nim pojawi gdzieś na imprezach weselnych.
6: Zobaczymy. Nie jest powiedziane, że nie i nie jest powiedziane, że tak, ale może czas pokaże.
2: To jest takie dosyć ciekawe podtrzymanie tradycji. Fajnie, że to wraca w łaski.
6: Oczywiście, bardzo fajnie, bo ja kiedyś wiedziałam, że coś takiego jak korowa istnieje, ale nie wiedziałam, że to było tak właśnie bogata tradycja, zapomniana tradycja. Bardzo fajnie, że Paulina Dyrkus mnie połączyła z mistrzynią Anną i że nie zaginie to na pewno.
2: Tutaj wcześniej w rozmowie pani wspomniała, że ten korowaj, żeby był taki właściwy, taki wzorowy, to on nie może w piecu popękać.
6: Nie może popękać. Muszę powiedzieć, że dla mnie też popękał początkowo, ale to stypendium miało to zadanie, żebym się nauczyła. I kilka prób było takich nie bardzo, mogę tak powiedzieć, ale później już tak idealny, musiał być idealny.
2: Czyli każdy, który nie wyszedł, to trzeba było go zjeść i kolejny robić.
6: Oczywiście, tak właśnie to wyglądało.
2: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
1: Korowaj wywodzi się z tradycji wschodniosłowiańskich. To duży, zwykle słodki placek drożdżowy, dekorowany różnorodnymi ozdobami z ciasta, które według ludowych wierzeń wróżyły powodzenie młodej parze. Na wnuczka, na policjanta albo na pracownika banku to metody, które wciąż skutecznie wykorzystują oszuści, aby okradać nas z oszczędności życia. Do takich prób wyłudzenia pieniędzy dochodzi kilka tysięcy razy w roku. Na szczęście z roku na rok bialska policja staje się coraz bardziej skuteczna w takich sprawach. O tym, do jakich metod uciekają się przestępcy, aby nas okraść, rozmawiał Arek Michlewicz.
2: Sprawa oszustw to jest temat, który cały czas jest na topie. Bez przerwy są akcje, kampanie prowadzone. Mimo to ludzie nadal dają się oszukiwać, a przestępcy uciekają się do coraz to wyszukanych metod.
7: Nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej. Tak, rzeczywiście, nawet przeglądając naszą stronę internetową, można zauważyć, jak dużo jest przypadków oszustw. Co warto podkreślić, to nie ma jakiegoś takiego wieku, w którym jesteśmy bardziej narażeni na stanie się ofiarą oszustwa, dlatego że przestępcy cały czas modyfikują metody działania i docierają do każdej grupy, czyli jak pamiętamy czasy, kiedy mówiło się, że to osoby starsze, seniorzy są na nie narażeni, bo tutaj mówimy o oszustwach na wnuczka, to teraz ten przekrój jest bardzo duży i ofiarami oszustw padają osoby zarówno w wieku nastu lat, jak też kilkudziesięciu.
2: Przestępcy, z tego co mi wiadomo, cały czas wykorzystują nasze emocje i na tych emocjach grają i te emocje powodują, że podejmujemy nieracjonalne działania.
7: Tutaj zawsze chodzi o emocje i począwszy od tego rzeczywiście sztandarowego przykładu oszustw na wnuczka, kiedy nieznajomy

0: Posunęli się do nagrania czy połączenia wideo z osobą pokrzywdzoną tym przestępstwem, ale tutaj oszuści również działają na emocjach, informują nas, że pieniądze są zagrożone, że ktoś próbował wziąć kredyt na nasze dane, czy nasze dane wypłynęły i ktoś będzie chciał to wykorzystać i wypłacić nasze pieniądze, co powoduje, że osoba taka działa bardzo szybko, pod presją czasu, nie chce, żeby jej bardzo często środki, które zbiera miesiącami, padły łupem sprawców. Dlatego bez względu na to, o jakim oszustwie mówimy, pamiętajmy o tym, żeby nie działać pod wpływem emocji. Jeżeli nawet skontaktuje się z nami ktoś, kto podaje się za pracownika banku, informując, że coś się wydarzyło, że nasze pieniądze są zagrożone, zawsze możemy rozłączyć to połączenie i to jest bardzo, to chyba w każdym przypadku, pierwsza podstawowa metoda, o której powinniśmy pamiętać, rozłączamy trwające połączenie i na przykład możemy sami skontaktować się z infolinią banku, bądź najlepiej oddziałem naszego banku, żeby sprawdzić, co dzieje się na naszym koncie. Pamiętajmy, że te chwile bardzo często nie zmieniłyby nic w sytuacji na koncie, natomiast postępując zgodnie ze wskazówkami oszusta, a często rozmawiając z nim przez cały czas trwania tego procederu, czyli przez cały czas, kiedy te pieniądze z naszego konta są zabierane, bądź sami je wysyłamy, czy przesyłamy na wskazane przez oszustów konto, ten oszust jest z nami na linii. On podpowiada, on tłumaczy, on słucha, co się dzieje. Nawet w momencie, kiedy osoba pokrzywdzona idzie do banku, żeby wypłacić te pieniądze, oszust jest z nią cały czas na linii, twierdząc, że nie może kontaktować się z pracownikami banku, bo to są właśnie osoby, które są zaangażowane w ten proceder, więc ma tylko wypłacić pieniądze, wyjść z banku i wpłacić je we wpłatomacie.
1: Czyli ta czerwona lampka powinna nam się zapalać w momencie, kiedy chodzi o przekazanie gdziekolwiek pieniędzy.
0: Dokładnie tak. Jakiś czas temu mieliśmy też przypadki oszustw, gdzie sprawcy podawali się za funkcjonariuszy policji, przychodzili nawet do domu, często seniorów, zabierając oszczędności, twierdząc, że te oszczędności są zagrożone, że oszuści czy przestępcy obserwują dom pokrzywdzonego, więc trzeba pieniądze zabezpieczyć i później im przekazać. Oczywiście pieniądze były zabierane, czyli przekazywane przez seniorów, zabierane przez oszustów, no i dopiero kiedy senior nie otrzymał ich na czas, okazywało się, że doszło do popełnienia przestępstwa, więc w każdym przypadku chodzi o wyłudzenie oszczędności, tak żeby ten zysk był jak największy, a dla nas bardzo często oszczędności całego życia.
1: Przed chwilą powiedziała Pani o tym, że potrafią się przestępcy połączyć wideo i udawać policjantów, więc wydaje mi się, że tutaj już w grę wkracza sztuczna inteligencja.
0: Tak, dokładnie, tak jak wspomniałam, jest to pierwszy przypadek, który odnotowaliśmy na terenie naszego powiatu, gdzie przestępcy poza połączeniami telefonicznymi, tym połączeniem, tak jak wspominałam wcześniej, trwającym długo ponad godzinę, postanowili skorzystać z kolejnej formy, którą jest połączenie wideo. Oczywiście my to będziemy sprawdzać, jak to wyglądało, natomiast dla pokrzywdzonego 49-latka połączenie, gdzie widzi na ekranie swojego telefonu człowieka w mundurze, który siedzi w pomieszczeniu biurowym, gdzie widzi położone na biurku akta, spowodowało, że no, ta czujność jego została uśpiona. Więc z tym też musimy się liczyć, że sprawcy będą wykorzystywać coraz to nowe metody, żeby osiągnąć swój cel.
1: Uśpić czujność, to chyba najważniejsze w ich działaniach.
0: Dokładnie tak, uśpić czujność, nie pozwolić zakończyć połączenia, nie dając czasu na taką chłodną ocenę tej sytuacji, po prostu działając cały czas na emocjach. I tak jak wspominałam, pamiętajmy, ich działanie nie powoduje, że sprawcami tych osób stają się, powiedzmy, staje się jakaś grupa wiekowa. Każdy z nas jest narażony na to, żeby paść ofiarą oszustwa i to powinniśmy pamiętać i tą czujność zawsze powinniśmy mieć obok siebie i nawet w sytuacjach nerwowych, nawet w sytuacjach, gdzie obawiamy się o bezpieczeństwo bliskich, gdzie obawiamy się o bezpieczeństwo naszych oszczędności, nie działać pochopnie, nie podawać na pewno kodów do zalogowania się do bankowości internetowej, nie podawać kodów BLIK. To wszystko są niestety przykłady, które miały miejsce na terenie naszego powiatu, więc dlatego też zwracamy na to uwagę. Dla nas najważniejsze jest, aby takich przypadków było jak najmniej, żeby Państwo pamiętali o tym, aby zachować czujność.
1: Bardzo często jest tak, że przestępcy przestępcy próbują, wręcz namawiają taką swoją przyszłą ofiarę do tego, żeby instalowała aplikację, która pozwala im logować się właśnie na konto właściciela telefonu.
0: Tak, i o tym rodzaju oszustw możemy mówić w momencie, kiedy osoba decyduje się na inwestowanie często w kryptowaluty. Sprawcy twierdzą, że oni pomogą, aby ta osoba czuła się pewnie w tym rynku kryptowalutowym, ale do tego muszą mieć wgląd do naszego komputera i niestety albo

0: proszą o zainstalowanie albo sami pomagają w zainstalowaniu programu do zdalnej obsługi komputera, a tym samym mają wgląd po pierwsze w to, co robimy. Czasami pokrzywdzony widzi, co dzieje się na ekranie jego komputera, natomiast nie może zareagować i takie przypadki również mieliśmy. A czasami po prostu widząc, jak pokrzywdzony loguje się na swoje konto, mają ten login i hasło podane na tacy. Czyli już później mogą sami wykonywać operacje na koncie pokrzywdzonego, często bez jego wiedzy.
1: Czy zdarzyło się w historii Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, że udało się schwytać takiego oszusta, który próbował wyłudzić pieniądze, bo rozmówca zachował trzeźwy umysł?
0: Nie mieliśmy przypadku, gdzie powiedzmy seniorzy, wiedząc, że jest to oszustwo, skontaktowali się z nami, nie przekazując gotówki, bo to byłaby najłatwiejsza sytuacja. Natomiast no, można powiedzieć, że przypadków, kiedy zatrzymujemy sprawców oszustwa, jest dużo. Natomiast tutaj mówimy bardziej o przypadkach tak zwanych odbieraków, którzy przychodzą po pieniądze do osób starszych. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku oszustw takich typowo internetowych, pokrzywdzony zgłasza się do nas, kiedy środki zostały przelane, kiedy bardzo często oszust pozacierał ślady swojej działalności. Także pokrzywdzony, dbając o to, żeby bojąc się o to, że tych strat będzie jeszcze więcej, często sam usuwa wiele rzeczy z komputera i dopiero się do nas zgłasza. Więc wtedy pamiętajmy o tym, że dotarcie do takiego oszusta jest bardzo trudne.
1: To jeszcze jest taka informacja, to dosyć zatrważające jest, że ci oszuści bardzo często korzystają z tych tak zwanych bramek telefonicznych, gdzie mogą sobie wpisać dowolny numer telefonu i w naszym telefonie będzie się wyświetlała na przykład infolinia naszego banku, więc tutaj trzeba też tą czujność zachować.
0: Dokładnie tak. To w przypadku właśnie oszustw na pracownika banku jest jeden z elementów wykorzystywanych przez sprawców. Na naszym wyświetlaczu naszego telefonu pojawia się numer infolinii banku, bardzo często podpisany już, że jest to bank, z którego korzystamy, więc odbierając to połączenie mamy świadomość, że rzeczywiście rozmawiamy z człowiekiem, który będzie chciał nam pomóc. Tak samo jak oszuści starają się, aby jak najbardziej uprawdopodobnić, że dzwonią z jakiejś instytucji, więc my odbierając to połączenie słyszymy szum, słyszymy taki typowy call center, więc jesteśmy przekonani, że rozmawiamy rzeczywiście z osobą, za którą ona się podaje. Dlatego, tak jak wspominałam, najważniejsza i podstawowa metoda, jeżeli słyszymy, że coś się dzieje, nie obawiajmy się rozłączenia połączenia. Rozłączmy się, wybierzmy numer samodzielnie i wtedy mamy pewność, że rzeczywiście rozmawiamy z człowiekiem z danej instytucji finansowej, a nie osobą podszywającą się. Pamiętajmy o tym, że dla oszustów zmiana numeru telefonu nie jest w obecnych czasach problemem.
1: Trudno się uchronić, bo te metody są aż tak prawdziwe, że ciężko jest rozróżnić tak naprawdę, czy to dzwoni oszust, czy nie. Natomiast jeśli dzwoni faktycznie policjant, zawsze można szybko rozłączyć, bo skoro dzwoni, to może zadzwonić jeszcze raz. Albo my możemy wykonać w drugą stronę telefon na policję, czy faktycznie taka osoba kontaktuje się z nami.
0: Dokładnie tak. Czyli numer 112, numer alarmowy, kontaktujemy się z najbliższą jednostką policji, gdzie możemy uzyskać informacje, czy rzeczywiście ktokolwiek próbował się z nami skontaktować. Natomiast tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze jedna informacja, bo w trakcie wielu przypadków, gdzie doszło do oszustwa, rzeczywiście osoba, chcąc uprawdopodobnić się i w naszych oczach potwierdzić, że jest policjantem, prosiła o wybranie numeru, tylko najczęściej nie było to 112, a stary numer 997, aby skontaktować się z nami. Natomiast najważniejsze w tej całej sytuacji było to, że on nie prosił o rozłączenie, nie doszło do rozłączenia połączenia, tylko w trakcie trwającego połączenia osoba na klawiaturze swojego telefonu wybierała numer 997, rozmawiając dalej z oszustami, a będąc przekonana, że wybrała już połączenie na numer alarmowy. Niestety takie przypadki również się zdarzają i tutaj także uczulamy, natomiast warto jest o tych wszystkich przypadkach, o tym, co dzieje się we współczesnym świecie, jak dużo jest tych przypadków oszustw, rozmawiać ze swoimi seniorami, rozmawiać z osobami starszymi, rozmawiać z dziadkami, ze starszymi rodzicami, żeby przekazywać im te informacje. Może być tak, że ustalicie sobie Państwo jakieś hasło klucz, czyli jeżeli dzwonimy do mamy, do taty, do dziadków, podajmy takie hasło, po którym będzie wiedziała, że rzeczywiście rozmawia ze swoimi bliskimi. Bardzo często to jeden wyraz, czy jakieś jedno zdanie może uchronić przed oszustami.
1: kolejne takie oszustwa, które przychodzą mi do głowy, to albo SMS-y, które otrzymujemy na telefon z zawirusowanym linkiem, albo e-mail również z zawirusowanym linkiem.
0: Rzeczywiście, tak jak wspomniałam, oszuści już nie kategoryzują teraz grupy wiekowej, do której trafiają, dlatego że w zależności od tego, jaką formę wybierają, każdy z nas jest narażony. Czyli jeżeli chodzi o osoby starsze, to tutaj mówimy o oszustwach na wnuczka czy na policjanta. Jeżeli mówimy o takich osobach w średnim wieku posiadających konto, to rzeczywiście często to są oszustwa na tak zwaną utratę oszczędności, na pracownika banku czy na osobę, która chce inwestować w kryptowalutę. Natomiast bardzo często również młodzi ludzie padają ofiarą oszustw, czy na przykład za pośrednictwem wysyłania blików, gdyż są przekonani, że ktoś z bliskich odezwał się do nich z prośbą o pożyczkę, o opłatę faktury czy jakichś zakupów, gdyż ma problem z bankowością. Okazuje się, że sprawcy przejmują konta na profilach portali społecznościowych i podszywając się pod daną osobę, wysyłają SMS-y czy wiadomości na tych kontach do znajomych tej osoby pokrzywdzonej, prosząc o bardzo często drobne sumy. Nie mówimy tutaj o dużych pieniądzach, które mogłyby zaświecić czerwoną lampkę, tylko mówimy o jakichś takich niewielkich kwotach, 50 zł, 100 zł, no nawet do kilkuset, którą ktoś jest w stanie wpłacić w ramach takiej, czy nawet koleżeńskiej pomocy. Natomiast oczywiście jest bardzo dużo oszustw przy zakupach internetowych. Te nasze zakupy przeniosły się już dawno temu do internetu. Korzystamy z tej formy zakupów, nawet z uwagi na wszechobecny brak czasu i z tego również korzystają oszuści, wysyłają prośby o, nawet w momencie, kiedy to my sprzedajemy produkt, wysyłają do nas prośby o to, żeby przesłać, wejść na link, wchodzimy na link swojego banku, logujemy się i proszą o przesłanie kodów blik, więc tych możliwości jest niestety coraz więcej, natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy nie klikali w linki, których nie znamy. Te linki, które przysyłają nam oszuści, są bardzo podobne do rzeczywistych linków. Tam pojawiają się nazwy firm, które przesyłają przesyłki, więc my tylko zerkamy na jakiś początek, wchodząc w link, który jest łudząco podobny do oryginału.
1: Kolejna historia, która mi przyszła na myśl, to na kapitana statku.
0: Niestety tak. Czyli tutaj już nie mówimy o jakichś oszustwach, które mają na celu szybkie wyłudzenie pieniędzy. Ten rodzaj oszustwa to jest działanie, które trwa czasami bardzo długo, czasami całe miesiące, kiedy oszust, podając się właśnie albo za żołnierza, za kapitana, za gwiazdę filmową, bo takie przypadki również mieliśmy, nawiązuje relacje z osobą, która potrzebuje w danym momencie takiej relacji z inną osobą i zdobywa zaufanie tej osoby, czyli to jest przesyłanie wiadomości na swój temat, informowanie o swojej sytuacji życiowej, informowanie o tym w pewnym momencie, że potrzebujemy pomocy. I w momencie, kiedy na początku dostalibyśmy taką wiadomość, każdy by ją zignorował. Natomiast jeżeli mówimy, że człowiek, z którym prowadzimy korespondencję przez pół roku czy przez rok, prosi nas o pomoc, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No i niestety te osoby dają się nabrać, przekazując bardzo często oszczędności, a zdarzają się przypadki, że biorą kredyty i tą całą gotówkę wpłacają nieznajomemu, z którym tak naprawdę nigdy nie widziały się i to jest kontakt tylko i wyłącznie internetowy, więc tutaj również uczulamy, apelujemy o rozwagę podczas tych kontaktów w sieci.
1: To już te najpopularniejsze metody chyba zostały wymienione, ale czy zdarzyły się jakieś takie kolejne nietypowe oszustwa?
0: Tutaj moglibyśmy powiedzieć jeszcze o jednym rodzaju oszustwa, które niestety również pojawia się na terenie naszego powiatu. Mówimy tutaj o oszustach, którzy kontaktują się z pracownikami dużych firm, wysyłają maila, gdzie bardzo często pracownik jest przekonany, że wysłał go prezes firmy z prośbą o opłatę faktury, załączają faktury. Czasami zdarza się, że nawet z firmami, z którymi rzeczywiście ta firma współpracuje, czasami są to inne firmy, co jest najważniejsze, tam jest zmieniony numer rachunku, na który należy wpłacić i bardzo podobny adres mailowy, z którego przesłany jest mail. Także pracownik firmy w natłoku obowiązków może po prostu pomylić ten adres, no i rzeczywiście wykona polecenie swojego przełożonego, przynajmniej jest przekonany, że to właśnie robi, opłacając niestety bardzo często wysokie faktury, które trafiają w ręce przestępców.
1: Dużo takich sytuacji zdarzyło się w powiecie?
0: Na szczęście nie, natomiast warto też powiedzieć o tym rodzaju przestępstwa, bo ono się pojawia. Także tutaj uczulamy również pracowników firm, jeżeli otrzymujecie Państwo informacje na temat przelewu na dużą kwotę, warto jest skontaktować się ze swoim przełożonym przełożonym bezpośrednio osobiście wykonać połączenie, czy nawet w firmach ustalić, w jaki sposób ma być wykonana ta ścieżka od momentu otrzymania maila do momentu wpłaty pieniędzy, tak żeby uniemożliwić oszustom właśnie żerowanie na bardzo często dużej ilości obowiązków wśród tych pracowników, którzy otrzymując polecenie po prostu je realizują.
1: Czyli tak podsumowując, to takie ABC bezpieczeństwa, jeśli ktoś do nas dzwoni, podaje się za pracownika banku, to z reguły, jeśli mamy aplikację bankową, to na aplikacji bankowej przychodzi powiadomienie, że ktoś się z nami z banku kontaktuje. Jeśli nie, lepiej rozłączyć rozmowę. Jeśli mamy do czynienia z oszustwami na wnuczka, czyli dziadek, babcia, dobrze by było opracować kody porozumiewania się i uruchomienia tej procedury alarmowej. Jeżeli chodzi o maile, nie klikamy linków. Jeżeli chodzi o telefony, również nie klikamy linków. Czy jeszcze jest coś, o czym powinienem wspomnieć?
0: Tak naprawdę pan redaktor powiedział o tych najważniejszych zasadach, o których należy pamiętać. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas może zostać ofiarą oszustwa, że nie ma osób jakiegoś wieku czy jakiejś grupy zawodowej, która jest bardziej narażona, więc zachowajmy czujność, zachowajmy spokój, pamiętajmy, aby nie działać w emocjach i tak jak tutaj już zostało powiedziane, nie przekazujemy swoich danych, nie przekazujemy dostępów do konta, nie przekazujemy kodów blik osobom, których nie znamy, nie klikamy w linki i rzeczywiście bardzo ważne jest, żeby rozmawiać z seniorami, bardzo ważne, żeby stworzyć sobie takie hasło, które jest hasłem bezpieczeństwa. Rozmawiajmy z dziećmi, bo one również są narażone na to, by stać się ofiarą oszustwa. Mówię tutaj nawet o niewielkich kwotach, natomiast nasze pociechy także korzystają z internetu, żyją, to jest ich drugie życie, więc one tam spędzają bardzo dużo czasu, korzystają ze sklepów internetowych, więc również narażone są na te przypadki oszustw. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, bardzo często na naszych stronach internetowych, jak również na kontach na portalach społecznościowych przedstawiamy informacje na temat zdarzeń, na temat oszustw, do których doszło na terenie naszego powiatu i niestety bardzo często pojawiają się tam wpisy, komentarze, które są bardzo niepochlebne dla osób, które zostały oszukane. Apeluję ze swojej strony o taką rozwagę w opiniowaniu innych osób, dlatego, że nigdy nie wiemy, jak my zachowalibyśmy się w danej sytuacji. Nigdy nie wiedzą Państwo, co może się jeszcze wydarzyć. Tak jak wspomniałam, nie ma teraz jakiejś jednej grupy, która może zostać oszukana, a oszuści bardzo często zrobili sobie z oszukiwania innych i z kradzieży tych pieniędzy, bardzo często zrobili sobie źródło dochodu i to są osoby, które są wyspecjalizowane w manipulacji i tak jak wspomniałam, nigdy nie wiemy, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy to my odebrali ten telefon.
1: O tym, jak ustrzec się działania oszustów, opowiadała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i liczymy na to, że jednak ktoś wysłucha naszych apeli do tego, aby jednak zachować trzeźwy umysł w momencie, kiedy dochodzi do takich, a nie innych sytuacji, które już powinny czerwoną lampkę zapalić w głowie, że jednak to może być oszustwo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Oszuści próbujący wyłudzić pieniądze działają cały czas w podobnym schemacie. Dzwonią na telefon stacjonarny udający członka rodziny, zwykle wnuczka czy siostrzeńca lub funkcjonariusza policji. Informują o wypadku, pilnej potrzebie wpłacenia kaucji lub konieczności zabezpieczenia oszczędności życia. Niestety bardzo często są tak wiarygodni, że usypiają czujność swoich rozmówców.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi z

0: Gatwa.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć